nagrywają wspólny projekt. Chociaż wierzę w szczęście, w życiu pewny tylko pogrzeb. W snach można zobaczyć rzeczy, których nie wymyśli człowiek. Mam trzy garnitury i w żadnym nie pójdę. Niewydanych hitów posłucham.

w grozie abordażem i pomyśleć, jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien, czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj ledwo z każdą małą

0: jaka ta trawa za płotem zielona. Droga jest wolna, w każdej chwili się możesz przekonać, lecz nie pozbędziesz się pod skórą wrażenia oszustwa, że przecież logicznie jest pusta, która jest ze stron lustra.
1: Która?
0: Masz w sobie coś więcej ponad odbicie, co w oczach świata tylko imituje twoje życie. Gdy obrazy, słowa znikną, co się z tobą stanie? Możesz stracić wszystko, jeśli były skopiowane.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Nie mieszczę się w tym mieście, nie zmieszczę w jednym wersie, we cię to męczy wiecznie, że
3: echo zadopiera, kiedy zmieszkasz.

mam. Jak to się stało, że przestał mi z tobą smakować Aperol? Dokąd zmierzamy, milczymy i chyba idziemy na rekord. Bardzo chciałbym wiedzieć, kiedy właściwie odjechał nam peron.

dany. Lecimy na pociąg, czarną godzinę zmienimy na złotą. A czarnych godzin naprawdę mam potąd. Naprawdę mam potąd. I nieważne dokąd.

Daj mi się pośmiać, ja boso chcę chodzić. Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham siebie zanim zasnę.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Przepraszam, czy zdradzisz, jakiej w tej chwili słuchasz piosenki, wykonawca i tytuł?
2: Mogę, ale to nie są moje najlepsze lata, ja sobie już muszę usiąść.

make sense if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right, been awake since five.

stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.

0: it's right, been awake since five.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.
2: Gramy. Gramy.
3: Gramy w Czwórce.

Kiedy idziemy na spacer, ludzie proszą go o zdjęcie. Mówi, przepraszam, nie teraz, proszę podejść po koncercie. Czasami w weekendy jedziemy gdzieś wszyscy razem. I tata śpiewa piosenki, choć mówi, że nie jest piosenkarzem. Ludzie śpiewają je razem z nim, ja też próbuję. Ale nie mogę przeklinać i w sumie za wiele nie rozumiem. Kiedy nie jedziemy z nim, to dzwoni do mnie przed snem. Zmęczonym głosem mówi, jak cieszy się, że jestem. Daję mu jeszcze na chwilę mamę. Mam najwspanialszą mamę, jest piękna, mądra, czuła. Siedzimy przy kakale, razem oglądamy zdjęcia z pierwszej trasy taty. Popatrz, jaką miał czuprynę przed 15 laty. Głaszcząc mnie po głowie, mama

Cię młody nie przyzwyczaj, mój tata to fazer. Idziemy sobie na spacer, ja przed rodzicami na rowerze. Lubię jak jesteśmy razem, wracamy do domu. Mówię tata puść koncerty, tata puszcza mi nagrania.

0: że się nie myliłem.
1: Byłaś najlepszym, co spotkało mnie w tym mieście. Potem wyniosłem się do Łodzi, potem z powrotem do Warszawy na Śródmieście.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Yo, generalnie. Survival Vol. 1. Loża Masoża.
4: Psychotrap.
3: Fundacja.

przyjdzie zawołać własne. A na razie nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom tak daleko zaszedł, że kiedy tum to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę zawołać.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: To będziesz miała więcej sił.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Biorę buty na drogę, buty do biegania, bo pobiegać lubię. Kilka rzeczy związanych ze sportem,
4: piłkę, dresik, bluzę.
3: Wielkie słabości zostawiam, resztki imprez
4: puszczam z lewej.
3: Szklanki, butelki, kieliszki, no dobra, kieliszek.
4: Wezmę jeden,
3: trochę hitów, by mieć co pisać, gdy samotność doskwiera.
4: Trochę

0: się z mięsa. A. I niezależnie od tego, kto gdzie stoi, to nie będzie satysfakcji, bo wtedy na to nie pozwoli może. Konsumpcja jest pustym hasłem. O, jest pani. Dzień dobry. Poproszę jedno jasne.
1: Przepraszam pana, za czym ta kolejka?
2: Do ostatniej paróweczki, proszę panią.
1: To już dla mnie nie starczy.

dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę, tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę. Dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej, a ja tylko gdzieś się kręcę, tylko gdzieś się kręcę, między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Nie możesz przegapić. Wow.

0: Sport w czwórce.
1: W czwórce dbamy o dobrą formę. Już teraz w audycji Najlepsze z Najlepszych czas na powrót do najciekawszych audycji dla miłośników sportu.
0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
2: Co to znaczy być dobrym kierowcą i jeździć bezpiecznie? Jesień za chwilę pokaże kierowcom swoją mniej bezpieczną i przyjemną stronę. Mokry asfalt, pierwsze chłodne poranki, mgła, coraz szybciej zapadający zmrok, liście na drodze. Samochód, który latem zachowywał się przewidywalnie, jesienią no naprawdę może nas zaskoczyć. O tym, jak przygotować siebie i samochód na jesień, jak rozpoznać moment, w którym przyczepność zaczyna się kończyć, no i co zrobić, kiedy auto nagle przestaje zachowywać się tak, jak tego oczekujemy. Dzisiaj o tym porozmawiam z Piotrem Wróblewskim, który jest instruktorem jazdy sportowej. Od 30 lat szkoli kierowców, żeby ci mogli bezpiecznie pokonywać trasy. Dzień dobry, witam o poranku w czwórce. Co to znaczy jeździć bezpiecznie?
3: No jeździć bezpiecznie, czyli być skutecznym, nie mieć wypadków, przez całe życie najlepiej.
2: No to tego oczywiście życzymy wszystkim kierowcom, którzy teraz nas słuchają. Czy kierowca powinien zmieniać swój styl jazdy wraz ze zmianą pory roku? No teraz nam się ta pora roku zmienia. Już dzisiaj widzieliśmy, że poranek wyglądał nieco inaczej. Czy jesienią trzeba właściwie nauczyć się jeździć od nowa?
3: No tak, może troszkę kontrowersyjnie się wypowiem. Uważam, że jak ktoś jeździ dobrze, to pogoda nie ma większego znaczenia. Na torach wyścigowych, jak jeździmy po suchym i po mokrym, to różnica jest najwyżej kilka sekund na okrążeniu wśród zawodowców, a wśród amatorów byłaby to pół minuty. Dlatego też trzeba złapać trochę techniki jazdy, nie przeginać i właściwie jeździć podobnie na suchym, jak i po mokrym.
2: No to ja tutaj jeszcze podpytam trochę o tę mokrą nawierzchnię, bo ona mnie jakoś tam intryguje. Mam wrażenie, że przyczepność wtedy jest zdecydowanie mniejsza, ale może się mylę. Latem suchy asfalt no daje jednak jakieś tam poczucie kontroli. Jak to bardzo nas oszukuje w momencie, kiedy pada deszcz, kiedy na przykład w tych rynienkach, które są na asfalcie, zaczyna pojawiać się woda?
3: No, jeżeli ktoś ma nowe opony, to ta woda zostanie w większości odprowadzona, chyba że kałuża jest bardzo głęboka. Ale jak już jest taka pora jesienna, to ten bieżnik powinien mieć te, nie tak jak przepisy mówią, 1,6 mm, ale powinno być właśnie te 7 mm, 6 mm. No i trzeba jeździć, no ja nie będę tutaj sloganów powtarzał, że zgodnie z przepisami, ale jeżeli nie będziemy przeginać i będziemy skoncentrowani i skupieni, bo pamiętajmy, że zanim dojdzie do sytuacji ekstremalnej, to my robimy jakąś głupotę, na przykład jedziemy po alkoholu, jesteśmy nieskoncentrowani, cały czas rozmawiamy z pasażerem, z siedzącym z tyłu, z dziećmi i tak dalej. Koncentracja to jest bardzo ważna rzecz, która powoduje właśnie niestwarzanie sytuacji ekstremalnej, bo jak do sytuacji ekstremalnej dojdzie, to wtedy jest potrzebna technika jazdy, wychodzenie z poślizgu. To są bardzo trudne rzeczy i takie rzeczy to można wyćwiczyć na zamkniętych terenach. Jest już kilkanaście takich miejsc w Polsce. Polecam pojeździć z instruktorem po torze i wyćwiczyć nawyki.
2: To jeszcze dopytam, czy jeżdżenie zgodnie z przepisami może nas uchronić przed niebezpieczną sytuacją, czy właściwie nawet jeżeli będziemy jechać zgodnie z przepisami, no to może dojść do jakiejś trudnej, awaryjnej sytuacji?
3: Zgodnie z przepisami na pewno szansa na wypadek jest dużo mniejsza, ale czasami jak jedziemy, wyobraźmy sobie, jedziemy 90 na godzinę prostą drogą, ale jest bardzo blisko prawa strona lasu i lewa, po lewej stronie i po prawej stronie jest las. Jeśli nam wybiegnie zwierzę, to te 90 na godzinę to jest potężna prędkość. Zwykły kierowca nigdy nie robił testu łosia, a ja robiłem go tysiące razy.
2: Na czym to polega?
3: No to jest ominięcie przeszkody, czyli stworzonej sztucznie przez jakieś słupki, ale chodzi o to, żeby zmienić pas ruchu i wrócić z powrotem na swój pas ruchu. I ludzie w ogóle boją się, ludzie nie omijają. Moje doświadczenie w pracy w Centrum Szkolenia Policji jest też takie, informacje dostawałem zwrotne od policjantów, że dwie takie najgorsze rzeczy, jakie ludzie robią i nie zdają sobie z tego sprawy, że ludzie nie omijają przeszkody, tylko wjeżdżają. Na przykład pod tira, bo nigdy nie omijał i on się boi ominąć, zamyka oczy i wjeżdża. Albo na przykład dojeżdża do pasów, za późno zaczął hamować i niestety wjeżdża w pieszego i badania mówią, że nie hamuje mocno.

że mimo, że hamowanie jest awaryjne, bardzo mocno trzeba hamować, zmierzone to jest i okazuje się, że większość kierowców, szczególnie panie, nigdy nie nacisnęły mocno hamulca. Dlaczego? Bo na kursie na prawo jazdy szkoda hamulców, bo to jest samochód własnością instruktora, jemu jest szkoda. A na takich zajęciach na zamkniętym torze

0: czyli kałuża, powoduje to, że samochód jakby wjeżdża na górę tej wody. Chodzi o to, żeby wycisnąć jak najwięcej wody spod opony, czyli po prostu mocno hamować. Pamiętajmy, mocne hamowanie to jest super ważna rzecz.
1: Panie Piotrze, ale ja całe życie byłam szkolona do tego i tak mam w głowie, że powinnam w takich trudniejszych warunkach hamować pulsacyjnie.
0: Hamowanie pulsacyjne, właśnie dlatego nawiązałem do tych staroświeckich samochodów. Hamowanie pulsacyjne jest tylko wtedy, kiedy nie mamy ABS-u, bo jak mocno naciśniemy hamulec w samochodzie bez ABS-u, to blokują się koła i samochód jest zupełnie niesterowny. I we wszystkich szkołach bezpiecznej jazdy, lat temu 20-25, jak nie było ABS-u w samochodach, trzeba było, żeby ominąć cokolwiek, to trzeba było najpierw puścić hamulec. Można było skręcić koła, samochód dalej jedzie prosto i w momencie, kiedy puszczam hamulec, on dopiero łapie tą przyczepność, omija i ponownie można. A w dzisiejszych czasach samochody są tak skonstruowane, że można hamować bardzo mocno, jednocześnie skręcając. A więc nie słuchać starych dziadków, którzy mówią o hamowaniu pulsacyjnym. Hamowanie pulsacyjne, nie ma czegoś takiego dzisiaj. Nie ma czegoś takiego w ogóle.
1: Nawet jak jest ślisko na drodze, nawet jeżeli spadnie śnieg na przykład, to całe życie mówiono nam, że to pulsacyjne hamowanie spowoduje, że samochód zostanie na torze.
0: Nie. Wydłużymy drogę hamowania i mocniej przywalimy, dlatego że jeżeli będziemy cały czas hamować, będzie krótsza droga hamowania. W dzisiejszych czasach hamowanie jest prostolinijne. Im mocniej naciśniesz hamulec, tym samochód lepiej hamuje. Każde puszczenie hamulca przy powiedzmy 70 czy 90 na godzinę, to jest przejechanie kilkunastu metrów bez zwalniania. A więc jeżeli mamy uderzyć w coś, no to lepiej uderzyć 20 na godzinę niż 50.
1: Jakie błędy jeszcze popełniamy w samochodzie, które mogłyby, jakbyśmy ich nie popełnili oczywiście, uchronić przed trudną sytuacją na drodze?
0: Jeszcze raz powtórzę. Koncentracja, przestrzeganie przepisów, żeby nie doprowadzić do sytuacji ekstremalnej. A jak już jest ta sytuacja ekstremalna, to wiadomo, nie zmienimy pozycji za kierownicą na prawidłową. Siedźmy prawidłowo, bo jeżeli siedzimy za blisko, dotyczy to głównie niskich osób, panie nisko siedzą, bardzo blisko kierownicy. Nie, one mają wsunąć kierownicę, odsunąć oparcie, żeby poduszka spełniła swoje zadanie, musi być 30 cm, nie może być mniej buzia czy nos od poduszki. Natomiast wysokie osoby często siedzą bardzo daleko, leżą i prowadzą na prostych rękach. I teraz, co poduszka? Poduszka niewiele pomoże, jeżeli chodzi o uderzenie i będzie złamanie kompresyjne barków, dlatego że na prostych rękach, jak uderzymy w cokolwiek, to będziemy mieli takie odczucie, jakbyśmy stanęli na stole i skoczyli na pięty.
1: To jak blisko albo jak daleko siedzieć od kierownicy, żeby było bezpiecznie?
0: Pozycję trzeba dostosować do wzrostu. Niskie osoby niech zwrócą uwagę, żeby nie siedziały bliżej niż 30 cm od kierownicy, a wysokie osoby niech nie siedzą dalej niż 60. Trzeba pamiętać, że kierownica chodzi przód tył, pamiętajmy o tym. Ludzie nie wiedzą, do mnie przyjeżdżały klientki, czasami na żywienie, wszystkie, że 3 lata jeździ samochodem i ona to ta kierownica chodzi też nie tylko góra-dół? Takie były pytania.
1: No się okazuje, że można nią kręcić na wszystkie strony, bliżej, dalej też można sobie ustawić. Czy przypominamy o zapinaniu pasów? Czy to jest oczywiste i właściwie w 2026 no to każdy zapina pas, jak tylko wchodzi do samochodu?
0: Każdy powinien zapinać pasy, bo to w ogóle jest, ja o tym nie mówiłem, chociaż należy to powtarzać, dlatego że jednak są ludzie tacy, że to jest wolność zabierana i tak dalej. Zawsze w pasach. Nie byłoby na świecie. Ja miałem wypadków dziesiątki na zajęciach, opuszczenia drogi i tak dalej. Pasy zawsze i to jeszcze dociągnięte prawidłowo, a nie w zimie jakoś lekko zapięte pasy, jakaś duża kurtka gruba. Nie, trzeba to zapiąć, włożyć w ten schowek do pasów, dociągnąć i tak w pasach jeździć. I przyzwyczaić się do tego.
1: Proste rzeczy, a jednak warto o tym przypominać, tym bardziej, że warunki na drodze za moment będą się zmieniały. Piotr Żuglewski jeszcze przez chwilę z nami zostaje. Za moment wrócimy do rozmowy o tym, jak bezpiecznie jeździć jesienią i zimą.
2: Ale temat. Zostań z czwórką. Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
3: God damn.

0: Sport. Czwórce.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
2: Piotr Żublewski jest cały czas razem z nami, instruktor jazdy sportowej. Za chwilę zmienią się warunki na drodze. Czy zmieni się także styl naszej jazdy? To, co najważniejsze, to to, żebyśmy zawsze zapinali pasy, żebyśmy te pasy zawsze dociągali, żebyśmy byli skoncentrowani, bo to też może uchronić nas przed trudną sytuacją. No i z tym hamowaniem okazuje się, że pulsacyjne wcale nie jest dobre. Powinniśmy, jeżeli jest trudna sytuacja na drodze, no po prostu wcisnąć ten hamulec na maksa, no bo na to pozwalają już te nowoczesne samochody. Nie możemy się bać mocno wciskać hamulców, bo tego akurat nas się nie uczy w szkołach jazdy, bo tam się jednak trochę te hamulce oszczędza. Jak jest trudna sytuacja na drodze, no to akurat takie mocne hamowanie może nas uchronić przed trudną sytuacją. Co właściwie jest trudniejsze? Opanowanie samochodu czy opanowanie własnych emocji w momencie, kiedy pojawia się trudna sytuacja na drodze?
3: Opanowanie własnych emocji wydaje mi się, że jest proste, tylko trzeba być konsekwentnym, bo jak ktoś wpada w jakiś poważny poślizg, to i tak z niego nie wyjdzie. Także lepiej nie doprowadzajmy do tego, żeby trzeba wiele godzin ćwiczyć, żeby sobie dać radę z samochodem obracającym się, żeby spowodować, że ten obrót wygaśnie, albo spowodować jeszcze obrót, a nie uderzenie w drzewo, czy jakby jeszcze sterowanie samochodem w poślizgu. No to w Polsce potrafi kilkaset
2: osób. W ogóle da się sterować, no właśnie, samochodem w poślizgu, czy jak już wpadamy w poślizg, no to już właściwie niewiele możemy zrobić.
3: Całe zawody driftingowe to jest właśnie opanowanie samochodu w poślizgu. Cały czas się jeździ w poślizgu. Ale właściwie amatorzy niech o tym w ogóle nie mówią. Po pierwsze i właściwie najważniejsze jedyne. Dlaczego? Dlatego, że teraz nowoczesne samochody są wyposażone w ESP, czyli wynurzenia antypoślizgowe, które mają pomagać kierowcy i pomagają. I one właściwie uniemożliwią poślizg nadsterowny. Czyli poślizg taki, gdzie tył nas chce wyprzedzić, prawda, że samochód chce się obrócić. Ale trzeba pamiętać, że urządzenia antypoślizgowe, te wszystkie te ESP, PSM, DSC, zależy w jakim samochodzie odpowiednio się nazywają, one

0: nie pomagają przy podsterowności. Czyli jeżeli ktoś wjedzie za szybko w zakręt, to i tak wypadnie, mając ESP. Samochód się nie obróci, ale przodem zawsze wypadnie. Dlatego pamiętajmy, że jeżeli samochód nie jedzie tam, gdzie chcemy jechać, to zawsze hamulec mocno dociśnięty, zmniejszanie prędkości i dociążenie przodu. Bo samochód dlaczego nie bardzo chce skręcić? Dlatego, że przód jest za lekki. Czyli jeżeli wjeżdżamy w zakręt i samochód nam nie bardzo chce skręcić, mamy nowoczesny samochód i to ESP na razie nie działa, my nie czujemy tego. Ale jak samochód zaczyna płużyć, czy zaczyna uciekać na zewnątrz, to nigdy gazem, bo wtedy jak dodajemy gazu, to podnosimy przód auta, opowiedzieć, czy mamy tylny napęd, czy na cztery koła, podnosimy przód i samochód tym bardziej nie będzie chciał skręcić. I ESP nam w ogóle nie pomoże. Także nie przeceniajmy urządzeń antypoślizgowych. Kiedyś do mnie dotarło, klient mówi, że był w jednym z salonów samochodowych, kupował samochód i mu sprzedawca powiedział, proszę pana, ten samochód nie wpada w poślizg. No myślałem, że spadnę trupem. No. Jak może nie wpaść? To wjedź w zakręt pod kątem prostym 100 na godzinę. Zobaczymy, czy nie wpadniesz.
1: To teraz sytuacja ekstremalna. Wiemy, że za chwilę uderzymy w przeszkodę. Czy istnieje tak zwane mądre przygotowanie się do zderzenia? Co zrobić z kierownicą, hamulcem, czy własnym ciałem? Czy w ogóle mamy na to szansę, biorąc pod uwagę, że często to jest jakieś 5 sekund?
0: No chyba raczej bliżej 2-3 niż 5. Zawodowcy potrafią w poślizgu, wypadając z drogi, odpowiednio ustawić samochód przed drzewem, żeby uderzyć w drzewo odpowiednią częścią samochodu. Oczywiście amator tego na pewno nie zrobi i w samochodzie z ESP tego się nie da zrobić, a więc tylko starsze samochody, jeżeli i tak dalej. Ale w każdym razie najlepiej, jeżeli jest uderzenie, niestety opuszczamy drogę i już wiadomo, że jeżeli mamy drogę, jakiś zakręt i są drzewa i pole, to starajmy się ominąć drzewo i wjechać w pole, nawet dachować w polu. Ale jeżeli mamy przepaść, to starajmy się znaleźć drzewo i zatrzymać się na tym drzewem. No to, ale to już jest logika, tak? Najlepiej jest uderzyć przodem, dlatego że strefy zgniotu, mamy przed sobą dwa metry czy półtora metra stref zgniotu. Jeżeli walniemy samochodem w pasach 40-50 na godzinę, to rozwalimy samochód, ale nam się prawdopodobnie nic nie stanie. Natomiast ta sama prędkość, uderzenie bokiem, to jest trup na miejscu, dlatego że strefy zgniotu nie jest 1,5 metra, tylko 20 centymetrów. Uderzenie tyłem też jest bardzo niebezpieczne przy dużych prędkościach, dlatego że łamie się oparcie, które nie jest stworzone do tego, żeby badać przy uderzeniu tyłem. Łamie i my wypadamy albo przez tylną szybę, Jako pasażer, bo pasa nas w ogóle przy uderzeniu tyłem nie trzymają. Albo łamiemy kark na tylnym oparciu, albo walimy w tego, kto siedzi z tyłu. Także jeżeli uderzenie na prostych kołach, najlepiej środkiem, jak ja to mówię, znaczkiem fabrycznym, logo.
1: O trudnych sytuacjach, do których mam nadzieję nie dojdzie i nikomu ich totalnie nie życzę. Dzisiaj rozmawiam z Piotrem Wróblewskim, instruktorem jazdy sportowej. Na koniec jeszcze trzy rzeczy przed tą jesienną jazdą. Co powinien sprawdzić w samochodzie albo zmienić w swoim zachowaniu kierowca przed tą zmianą pory roku?
0: Obowiązkowo sprawdzić, żeby był płyn, oczywiście oświetlenie, i płyn do spryskiwacza. Pełen zbiorniczek, dlatego że jak pojedziemy sobie w trasę 200 km, jeżeli będziemy co 400, co 7 sekund psikać, żeby, bo chyba trzeba jest zabłocona, to jak jedziemy w długą trasę, to ja bym proponował nawet wziąć zapas tego płynu i tak dalej. Jeżeli chodzi o to są slogany, żeby jeździć ostrożniej i wolniej, ale pamiętajmy, że najważniejsze jest to, żeby być skoncentrowanym, trzymać dwie ręce na kierownicy, nie prowadzić jedną ręką, w żadnym wypadku w jakichś ciasnych zakrętach nie wkładać ręki do środka, bo można zostać wyłamany łokieć, jak ktoś nas uderzy. Przecież sami może być tak, że my jedziemy drogą i ktoś w nas uderza. Chodzi o to, żeby mieć mniejsze obrażenia, a żeby mieć mniejsze obrażenia, trzeba prawidłowo kręcić kierownicą i prawidłowo siedzieć, nie za daleko, nie za blisko.
1: Piotr Wróblewski dzisiaj razem z nami, instruktor jazdy sportowej. Bardzo dziękuję za tę porcję dobrych rad. Niby oczywiste rzeczy, niby to wszyscy wiemy, a jednak często o tym zapominamy i zachowujemy się za kierownicą zupełnie inaczej, ale warto pamiętać o tych wszystkich rzeczach, o których mówił Piotr Wróblewski. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce o poranku.
0: Dzięki bardzo.
2: To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online. Sport. W czwórce.

0: Sport w czwórce.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
0: Na audycję Grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotr Galus. Piotr
2: Galus. Są już razem ze mną Czarek Dymkowski, mistrz świata w Polart, i Zygmunt Bartosiewicz, fizjoterapeuta, który w kalistenice zakochał się 2 lata temu. Dzień dobry, panowie.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Przyjęliście wygodne, relaksacyjne pozycje, abyśmy mogli porozmawiać o tych katuszach i cierpieniach, które ciało musi znosić, aby dobrze wyglądać. Trochę tak przekamarzam się z wami, bo wszyscy lubimy sport i wiadomo, że to dla nas nie są katusze. Zacznę od ciebie, Zygmunt, bo widzieliśmy się tutaj 2 lata temu w czwórce. Mówię, o, broda zapuszczona, duże zmiany, o życiu prywatnym rozmawiać nie będziemy, ale porozmawiajmy o życiu sportowym. 2 lata temu zająłeś się kalisteniką i dlaczego porzuciłeś to, co robiłeś do tamtej pory, czyli siłownia, generalnie treningi, budowa tego całego szkieletu mięśniowego i teraz nagle wow, kalistenika.
3: No tak jak mówisz, do tej pory chodziłem na siłownię i miałem taki moment, że po prostu to mi się gdzieś znudziło. Potrzebowałem czegoś innego, jakiegoś nowego bodźca, ale też miałem poczucie, że mam 38 lat i chciałem moje ciało bardziej usprawnić, żeby to nie były tylko mięśnie dla ładnego wyglądu, ale żeby też te mięśnie były sprawne. Ponieważ jestem fizjoterapeutą, prowadzę klinikę rehabilitacji, przychodził do mnie taki kolega, Marcin Falenta, to jest dobry znajomy Czarka, i Marcin kiedyś powiedział, chodź na kalistenikę, tak? I Marcin wprowadził mnie w świat kalisteniki, pokazał mi, jak się ćwiczy, co się robi, ja zobaczyłem, jak Marcin też, jak jest sprawny. No i tak powiem, zakochałem się w tej kalistenice, ćwiczę od 2 lat i no teraz udało mi się zakwalifikować na profesjonalne zawody.
2: Dobra, mówisz, że nie tylko wygląd, ale ja rozmawiam ze swoimi znajomymi często o tym, co będzie u nas w audycji i

0: miałem taką zwrotkę od znajomych, a, kalistenika, czyli ci super wyrzeźbieni, dobrze wyglądający ludzie, bo nie tylko mężczyźni, prawda, uprawiają tę dyscyplinę, chociaż kobiety kalisteniczki jeszcze w studiu jako gościni nie miałem. Trzeba o tym pomyśleć. O, dobrze, teraz przyszło mi to do głowy. Czyli tak czy siak, w którymś momencie to ciało i tak się zmieni na plus. Co się u ciebie zmieniło przez te 2 lata?
1: Przede wszystkim mam takie poczucie, że jestem dużo sprawniejszy w różnych ruchach, tak? Czyli na tym drążku potrafię robić i elementy w pionie i w poziomie, ale ja się czuję sprawniej. Poza drążkiem. Jako fizjoterapeuta, słuchajcie, nawet czasami miałem bóle pleców, czyli szef bez butów chodzi, a zacząłem ćwiczyć kalistenikę i ustąpiły mi bóle pleców. Czasami mnie bolał bark czy łokieć od pracy jako fizjoterapeuta i to też ustąpiło. Czyli w życiu tak jakby zawodowym, gdzie ja pracuję trochę też fizycznie, nie, to ciało się na tyle wzmocniło, że to ciało przestało mnie boleć. A przy okazji, co jest bardzo fajnym efektem ubocznym kalisteniki, no sylwetka mi się też poprawiła. Barki się rozrosły, brzuch się troszeczkę wyrzeźbił.
0: I to wszystko też ciężarem własnego ciała?
1: No to jest niesamowite, prawda?
0: Może tak. Po prostu tyle kilogramów zrzuciłeś, że odsłoniłeś mięśnie, które miałeś zbudowane, zrzucając kilka kilogramów, pracując dużo na obręczy barkowej, na ramionach, no te mięśnie siłą rzeczy wzmocniły się.
1: To też na pewno, ale jednak ja mam takie poczucie, że kalistenika bardzo duży nacisk kładzie na ręce i na tułów, tak? A jednak jak się chodzi na siłownię, to te ręce są też obciążane, ale mam takie poczucie, że ta kalistenika jeszcze bardziej te ręce obciąża. Ja do tej pory, jak ćwiczyłem na siłowni, to nigdy nie byłem w stanie aż tak obciążyć rąk, jak jestem w stanie obciążyć dzięki ćwiczeniom kalistenicznym.
0: Czy może to jest tylko odczucie, bo umówmy się, kiedy budujemy mięśnie, no to musimy je inaczej obciążać. Ten bodziec treningowy wygląda inaczej. Tak samo w kalistenice. Tutaj wyjaśnijcie mi, porównując to i odnosząc się na przykład do siłowni, czy te mityczne 8 powtórzeń z obciążeniem, czy też do upadku mięśniowego, w zależności od tego, jaką opcję treningową wybieramy. Jak to się przekłada na kalistenikę? Czy tam długość wytrzymania w jednej pozycji, możliwość zrobienia jakiegoś ruchu? Myślę, że o tym właśnie będzie dzisiaj ta audycja, ale z czystej ciekawości, twoja waga przez 2 lata, twoja masa ciała przez 2 lata się mocno zmieniła?
1: Jest na podobnym poziomie. To jest około 80-85 kg, więc ani nie poszła w górę, ani w dół. Bym powiedział, tylko może być tak, że rzeczywiście mam trochę mniej tkanki tłuszczowej, ale na pewno też górę rozbudowałem. To widzę i to czuję i to mi się podoba.
0: I wiesz, że chłopaki z siłowni to łapią się teraz za głowę, ale jak to? Nie leżąc na ławce, nie wyciskając, tylko bawiąc się na drążku?
1: A to słuchaj, to jest niesamowite, bo do tej pory mój rekord na klatkę piersiową to było 110 kg i ćwicząc naprawdę tylko kalistenikę, nie robiąc ławki płaskiej, no bo nie mam trochę na to czasu, ostatnio podniosłem 115. Więc sam jestem zdziwiony.
0: Ale czyli po kalistenice udałeś się na ławkę, żeby sprawdzić, co się zmieniło.
1: I poszło 5 kilo do góry. Tylko naprawdę ja tą kalistenikę mocno ćwiczę, dużo z siebie daję. Mam swojego trenera, mam ludzi, którzy mi do tego pomagają i naprawdę 7 poty na tym treningu, na tym drążku oddaję z siebie.
2: Słuchasz audycji Grzejemy w Czwórce.
0: Czarek Dymkowski, mistrz świata w Polart, i Zygmunt Bartosiewicz, fizjoterapeuta. Pomiędzy tobą a Zygmuntem jest 15-16 lat różnicy?
1: Ja mam 40.
3: Ja mam 29.
0: Ach, dobra. Czyli 11. Dlaczego o to pytam? Chodzi właśnie o ten wiek, w którym to ciało jeszcze świetnie adaptuje się do kalisteniki, do drążka pionowego, czyli rurki, bo dlaczego mówimy o drążku pionowym? Bo miałem taką rozkminę przed, czy mówić o rurce, bo to tak trochę brzmi śmiesznie, trochę pejoratywnie w stosunku do tego drążka pionowego i szukaliśmy rozwiązania. Skoro jest gryf, sztanga i tak dalej, to znajdźmy również dla rurki coś takiego poważniejszego, czyli drążek pionowy. I wracając do pytania.
3: Rurka też jest okej.
0: Okay.
3: Dla mnie osobiście.
0: Zwłaszcza
3: więc
0: twój profil na mediach społecznościowych, jak on brzmi?
3: Silna rurka. Zapraszam serdecznie.
0: Dokładnie. I może dlatego stwierdziłem, że musimy od tego iść. Silny drążek pionowy. Dobra, nie idźmy tą drogą. Wracając do wieku. Z kalisteniką kojarzymy głównie młodych ludzi. I już wiem odpowiedź na pytanie, które miałem wam zadać. Kumpel, który uprawiał kalistenikę, zaczął to robić dlatego, że wstydził się pójść na siłownię Nie kumpel, tylko tutaj mój kolega z radia wstydził się pójść na siłownię, to po pierwsze, po drugie czuje, że ma nadmiar energii i dlatego przez wiele lat uprawiał kalistenikę. Czy to jest dobre dla człowieka, który się rozwija, czyli praca z ciężarem własnego ciała

0: żeby ono prawidłowo się rozwijało i mięśniowo, elastycznie dla ścięgien i tak dalej.
1: Wszystko zależy od tego, jak się ćwiczy, bo każdą aktywność fizyczną można zrobić w sposób dla siebie odpowiedni, a czasem również można przesadzić. W kalistenice jest o tyle ciekawie, że w porównaniu do ciężaru zewnętrznego, tak jak mówiłeś, że będziemy sobie to porównywać, sytuacja wygląda tak, że my mamy troszkę gorsze warunki na to, żeby precyzyjnie dopasować ciężar pod nasz poziom zaawansowania. O ile na przykład danego hantla czy danej sztangi nie jesteśmy w stanie udźwignąć, o tyle możemy odjąć te 1-2 kg, no i wtedy jest to łatwiejsze w sposób precyzyjny, o tyle w kalistenice, jeżeli nie jesteśmy w stanie podciągnąć się na drążku, nie jesteśmy w stanie jednocześnie odjąć 1-2 kg od swojego ciała na kolejną serię, więc musimy kombinować, stosować różne regresje, inne formy ćwiczeń, więc ten trening wymusza kreatywność i uczy świadomości ciała na poziomie sprawności, ale też na poziomie takiego odczuwania tego, jakie obciążenie ciała jest dla nas odpowiednie, a jakie za lekkie, a jakie za mocne. I stąd też myślę, że ta kalistenika jest ciekawym rozwiązaniem właśnie pod kątem ogólnej, szeroko pojętej sprawności.
0: Mięśnie tworzone są z włókien mięśniowych, szybko i wolno kurczliwych. W zależności od tego, który rodzaj treningu, jaką dyscyplinę sportu wybieramy, taką przewagę tych włókien będziemy mieć w ciele. Na które włókna wpływa kalistenika? Te, które powodują puchnięcie, czyli więcej jest tak zwanej tkanki mięśniowej, czy właśnie tych wytrzymałościowych bardziej?
1: Kalistenika to jest forma obciążenia ciała. Forma polegająca na tym, że używamy swojego ciała do tego, żeby zrobić trening.
0: No pompę.
1: Ze założenia jest to trening siłowy. Czasami też mówi się o treningu siłowo-wytrzymałościowym, więc tutaj przede wszystkim mówimy o zaangażowaniu włókien szybko-kurczliwych. Ale oczywiście, jeżeli zmodyfikujemy trening w kontekście wytrzymałościowym, możemy też rozwijać włókna wolno-kurczliwe, budować wydolność tlenową.
0: Bardziej w kalistenice liczy się liczba powtórzeń czy wytrzymanie w ruchu, w pozycji i dojście do tego ruchu?
1: Kalistenika jest na tyle szeroka, jeśli chodzi o możliwości rozwoju, że tutaj nie ma konkretnej odpowiedzi, bo nawet na zawodach mamy różne kategorie, w których możemy definiować swoją sprawność. Przytrzymania pozycji, te figury gimnastyczne będą wykonywane w kategorii freestyle. To jest najbardziej widowiskowa kategoria. Właśnie z zakresu tej kategorii organizujemy Mistrzostwa Polski, w których też tutaj Zygmunt będzie brał udział.
0: Zobaczcie, można wziąć udział w Mistrzostwach Polski od 2 lat, bawiąc się kalistyniką. O tym za chwilę.
1: Ale są też zawody, których celem jest wykonanie możliwie dużej liczby powtórzeń w konkretnym ćwiczeniu lub też możliwie dużej liczby powtórzeń w jak najkrótszym czasie. No i wtedy wydolność stanowi główną rolę, zarówno ta tlenowa, jak i beztlenowa, i wtedy mówimy o wytrzymałości przede wszystkim i powtórzeniach.
0: I więcej o tym meetingu kalistenicznym i ich warsztatach, które również będą prowadzone podczas tych spotkań już za chwilę w czwórce. Naszymi gośćmi są Czarek Dymkowski i Zygmunt Bartosiewicz.
2: Ale temat.
3: Ale temat.
2: Zostań z czwórką. Sport. W czwórce.

0: Żyjemy. Żyjemy.
1: Czarek Dymkowski i Zygmunt Bartosiewicz dziś opowiadają o kalistenice. Temat, który wielokrotnie przewijał się na antenie czwórki, ale za każdym razem podchodzimy do niego z innej strony i dziś udało się zaprosić gości, którzy siedzą w tym na co dzień i udowadniają, że kalisteniką, pracą z własnym ciałem można zmienić to ciało. Zygmunt opowiada, że przez ostatnie 2 lata tyle pracował z ciałem, że rozwinął górną część klatki piersiowej, klatkę piersiową i obręcz barkową i jeszcze przy okazji weźmie udział w Mistrzostwach Polski, czyli nawet w wieku 38 lat można dostać się na Mistrzostwa Polski. A ja mam do ciebie pytanie, Czarku. Skoro mówiliśmy o tych mięśniach, to porozmawiajmy o samej sylwetce i o ciele. Jaki rodzaj sylwetki człowieka będzie miał najlepsze predyspozycje do uprawiania kalisteniki?
2: Troszeczkę wychodzimy z tematu rekreacji teraz, która gdzieś tam była głównym gdzieś to motorem napędowym dyskusji, żeby zachęcić ludzi.
1: Ale to też, słuchaj, nie, ja nie zachęcam. Może zachęcę tych, którym się wydaje, że ja mam idealne proporcje.
2: Jasne, wprowadzenie dla kontekstu, bo jeśli mówimy o najlepszej w sylwetce dla konkretnego sportu, no to musimy wziąć pod uwagę te wyniki osób najlepszych na świecie w danej dyscyplinie, co się ma nijak do osób trenujących rekreacyjnie na poziomie amatorskim, więc po prostu wolę to zaznaczyć na początku. No i wtedy, jeżeli byśmy mówili o tych najlepszych z najlepszych, no to będzie to sylwetka wzrostu niewysokiego, na pewno poniżej średniej, pomiędzy 1,60 m a 1,70 m będą zawodnicy tacy najwyższej klasy, zazwyczaj oni są takich gabarytów. Waga od 60 do 70 kilo. Podobnie zresztą to wygląda w akrobatyce sportowej lub w gimnastyce.
1: Okej, okay, czyli mało tłuszczu, szczupły, niska, bo tutaj nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do mężczyzn i tym osobom jest łatwiej piąć się w górę. No, sorry Zygmunt, ale zaprzeczasz temu, co przed chwilą powiedział Czarek. Nie masz 1,70 m, nie ważysz 60 kg.
3: No niestety nie i może też dlatego mistrzem Polski nie będę, ale udało się zakwalifikować.
1: Ale właśnie chodzi o to, że udało ci się zakwalifikować. Dlaczego?
3: Tak.
1: Rozbudź swoje pragnienia na mistrzostwa. Skoro przez 2 lata udało ci się zdobyć kwalifikacje, to pytanie, czy tak niewiele osób to ćwiczy i próbuje się dostać, czy jesteś rzeczywiście tak dobry?
3: Ciężko mi powiedzieć, ja całe życie byłem w sporcie. Jako dziecko ćwiczyłem wyczynowo judo i później, słuchaj, przerzuciłem się na taki

0: i typowy sport jak podciąganie na drążku. Na studiach mi kolega powiedział, że są mistrzostwa w podciąganiu na drążku. Pojechałem na te mistrzostwa, a całe życie ćwiczyłem i podciągnąłem się na mistrzostwa chyba 42 razy i byłem drugi. Więc w jakiś można sposób powiedzieć, że trochę tego przygotowania już kalistenicznego miałem i może też dlatego mi jest łatwiej, a jednak judo też jest sportem mocno siłowym i też mi pod tą kalistenikę pomogło, pod tą sprawność. Więc na pewno pod kalistenikę wolałbym mieć troszeczkę niższy, ale 1,80 m mam. Trochę wagi jeszcze zrzucę i będę chciał dążyć do coraz lepszej formy.
1: Trzymam za ciebie kciuki. Czy sprinter, który biega 400 na bieżni lekkoatletycznej, sprawdzi się w kalistenice? Dlaczego pytam o sprintera? Jeżeli teraz zamkniecie oczy i wyobrazicie sobie dwóch biegaczy, maratończyk szczupły, długi, jest w stanie przebiec mnóstwo kilometrów, sprinter biegnie na 400, wygląda jakby świeżo wyszedł z siłowni, dopakował, ale też biega.
2: Na pewno się sprawdzi. Sprinterzy charakteryzują się tym, że no właśnie, potrafią generować dużą moc, duży poziom siły. Głównie mówimy tutaj o kończynach dolnych, co jest troszeczkę sprzeczne z tym najwyższym poziomem kalisteniki, bo tam dominuje praca góry ciała, ale jednak sposób treningu, pracy ciałem, układem mięśniowym, no jednak u sprintera będzie sprzyjał, myślę, rozwojowi też umiejętności kalistenicznych. Spodziewam się, że sprinter szybko by nauczył się większości podstawowych, średnio zaawansowanych figur w kalistenice.
1: Chociaż musiałby zrzucić trochę objętości z nogi.
2: No niekoniecznie, niekoniecznie.
1: To nie będzie dodatkowe obciążenie, z którym będzie musiał sobie poradzić?
2: Na poziomie tych elementów podstawowych, średnio zaawansowanych nie będzie to aż tak problematyczne. Na poziomie tych elementów najtrudniejszych już pewnie tak.
1: Słuchajcie, za chwilę więcej u nas o Cali Project Championships.
3: Słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: Czarek Dymkowski, mistrz świata w polarcie, i Zygmunt Bartosiewicz. Myślę, Czarku, że w ogóle na twój polart to osobną audycję powinniśmy zrobić, co? Bo w ogóle tematu nie ruszyliśmy.
2: Możemy zrobić, rozwinąć ten temat, no.
1: To weź tak w 30 sekund opowiedz. Czym jest polart? A czym jest polart?
2: Ogólnie, żeby powiedzieć, czym jest polart, no to najpierw powiedzmy sobie ogólnie o pole dance'ie.
1: To wiemy, co to jest.
2: W tłumaczeniu na język polski taniec na róże.
1: Tak.
2: Różnie postrzegany, aczkolwiek... No, tak jak to bywa z każdym narzędziem, narzędzie można wykorzystać na różne sposoby i my decydujemy, jak te narzędzie będziemy wykorzystywać. W moim przypadku jest to akrobatyka na drążku w połączeniu z przedstawieniem teatralnym, artystycznym. W moich występach zawieram poza trikami bardzo dużo gry aktorskiej i przekazu artystycznego.
1: I teraz tak, jeżeli kiedykolwiek uśmiechnęliście się, myśląc o pole dance'ie, postwierdziliście, że kojarzy wam się tylko i wyłącznie z paniami, które kręcą się dookoła drążka pionowego, to spróbujcie i nabierzecie do nich szacunku. Ja jestem bardzo otwarty, udałem się kiedyś na takie zajęcie, żeby zobaczyć, jak to jest. Po pierwsze, poobcierałem się, po drugie, nie miałem tyle siły, co kobiety dookoła. Szacun, ukłony, naprawdę dziewczyny, idźcie tą drogą, to jest naprawdę bardzo wymagający sport. Próbowałeś, Zygmunt?
0: Próbowałem raz.
1: I co?
0: I powiem ci, co jest niezwykle trudny sport. Bardzo mocno ręce pracują. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego sportu, tym bardziej pod kątem kobiet, bo ewolucyjnie jest tak, że kobiety proporcjonalnie mają dużo silniejsze nogi w stosunku do rąk. I jednak pole dance czy inne takie, czy kalistenika bardzo wymusza pracę u tych kobiet kończyn górnych, więc to jest super pod to, żeby zniwelować te różnice między nogami a rękoma. Ja próbowałem, słuchaj, i tak jak mówisz, poobcierałem się, nogi mnie bolały, bo też nogami się tam zahaczałem o różne rzeczy, ale to jest bardzo trudne.
1: I ten drążek nie może być niczym nasmarowany, to nie o to chodzi, że kręcisz się dookoła, bo on jest śliski, no way.
0: Tak, no próbowałem flagę zrobić i tak jak flagę na drabinkach potrafię bez problemu zrobić na drążku pionowym, bez szans na ten moment, ale może Czarek mnie nauczy niedługo.
1: Mam nadzieję, że tak trochę zrzucisz jeszcze kilogramów, tak, i będzie łatwiej. Co będzie działo się jeszcze na Cali Projects Championships? Będą mistrzostwa kobiety i mężczyźni w kalistenice, tak?
2: Kobiety i mężczyźni w kalistenice, mężczyźni w różnych kategoriach i wiekowych, i poziomem zaawansowania. Jeśli chodzi o pozostałe atrakcje na wydarzeniu, no to szereg warsztatów. To jest też nasz taki główny cel, żeby gdzieś tam mieć tą misję edukacji w zakresie aktywności fizycznej i odpowiedniego podejścia do tego, jak pracować z własnym ciężarem ciała. Więc mamy tam zarówno warsztaty z kalisteniki na różnych poziomach zaawansowania, z akrobatyki,

0: i z pole dance'u. Mamy też warsztaty ze stania na rękach. Również sędziowie, którzy sędziują te mistrzostwa, dnia kolejnego mają swoje warsztaty, więc dla osób zainteresowanych kalisteniką jest to naprawdę ciekawe doświadczenie, żeby na przykład móc poćwiczyć z pięciokrotnym mistrzem świata w kalistenice, bo takiego gościa też będziemy mieli na tym
1: evencie. Kto to jest?
0: Tony Gast z Meksyku. Chłopak, który no... Ciężko mi jest opisać słowami, co potrafi, bo to trzeba by było zobaczyć, jak to wygląda. Właśnie to będzie można zobaczyć na naszym evencie, więc na pewno zrobi pokaz. www.kaliproject.pl, można zobaczyć, o co chodzi. I...
1: Panowie, życzę wam w takim razie powodzenia w tym, co robicie. Jeszcze na chwilę zatrzymam się przy podciąganiu, bo też sporo o tym było. Zawsze wszyscy mówią, że się nie podciągam, bo mam za słabe ręce. Ja mówię, ale to nie ręce nas podciągają. Wyjaśnijmy.
0: To ja się z tym nie zgodzę, bo ręce nas podciągają na pewno też w dużym stopniu. Oczywiście plecy, mięśnie obręczy barkowej.
1: O plecach myślałem właśnie.
0: Tak, jest to złożone ćwiczenie. Jak ciężko mówić o jednej grupie mięśniowej, która będzie pracować, bo i obręcz barkowa, i ramiona, i chwyt, i korpus, brzuch będzie miał tam moim zdaniem bardzo duże znaczenie.
1: Dlaczego warto się podciągać?
2: Ponieważ wzmacnia wszystkie mięśnie praktycznie. To, co Czarek powiedział. I pracują i ręce, i plecy, i klatka piersiowa, i brzuch, czyli wszystko od pasa w górę mocno pracuje na tym podciąganiu. I tak jak powiedziałeś, i taniej, i prawie drążek każdy futrynę może w domu wsadzić. Super ćwiczenie, naprawdę, ogólnorozwojowe.
3: Tacy goście.
4: Tacy goście.
3: Tylko w czwórce.
4: Tylko w czwórce.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.

0: minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Dzisiejszy dzień na ogół zapowiada się słonecznie, co pewnie już możecie zobaczyć za oknami. Tylko na północy i północnym wschodzie kraju może pojawić się nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj od 19 stopni na Suwalszczyźnie przez 22 stopnie w centrum kraju do nawet 24 stopni na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Korzystajmy z tej pięknej pogody, póki jeszcze jest z nami.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.

0: no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: To była Pink Panthers, zdobywczyni nagrody VMA i utwór Girl Like Me. Na sam początek poranka w czwórce.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam, zapraszam jak najbardziej. Dzień dobry, tym bardziej, że na zegarze 9 minut po godzinie 7, a to oznacza, że najwyższa pora rozpocząć poranek czwórki. Zresztą rozpoczęliśmy go już naprawdę dobrymi i rozgrzewającymi brzmieniami. Za oknami praktycznie na terenie całej Polski przepiękne słońce. No ja dodam tylko, że taka aura ma spokojnie utrzymać się jeszcze do weekendu, do którego swoją drogą wielu z Was pewnie odlicza już dni, no zresztą ja również. A co dzisiaj w poranku? No dziać się będzie sporo w zasadzie od samego początku, bo już za chwilę połączymy się z wyjątkowym człowiekiem, który swoją drogą w tym momencie najprawdopodobniej zbiera się do spania. No a mowa o Damianie Hadasiu, który jest Polakiem żyjącym na Alasce. Jak wygląda życie po drugiej stronie świata? O to zapytam już za moment.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, a na zegarze 12 minut po godzinie 7, ale nie wszędzie, bo ze mną na łączach jest już Damian Haraś, Polak mieszkający na Alasce, przewodnik i autor książki Alaska, przystanek na końcu świata, u którego godzina na zegarze najprawdopodobniej znacząco inna. Halo, halo Damianie, czy mnie słyszysz? Cześć, dzień dobry albo dobry wieczór tak naprawdę.
2: Tak, dzień dobry Dominiko. Bardzo dziękuję za zaproszenie. U nas już po godzinie 9, także na Alasce pełna ciemność i zbieramy się powoli do spania.
1: No właśnie, jak wygląda w tym momencie krajobraz za oknem na Alasce? Co się teraz dzieje? No z jednej strony wiemy, że to jest jesień, ale czy to jest jesień, która przypomina tą złotą, słoneczną jesień polską, którą mamy tutaj za oknami?
2: W tym roku bardzo przypominała. Muszę przyznać, że do tej pory jesień nie była moją ulubioną porą roku na Alasce, bo zazwyczaj trwała ona zaledwie może 2-3 tygodnie do pierwszego silnego wiatru i w tym momencie liście już znikały z drzew. Natomiast w tym roku mieliśmy absolutnie przepiękny wrzesień. Chłodniejszy oczywiście niż w Polsce. Tutaj musimy pamiętać, że jednak Alaska jest terenem bardzo odległym na północy. Natomiast mieliśmy bardzo dużo dni słonecznych, dużo pięknej pogody i lokalni mieszkańcy byli zachwyceni tym miesiącem.
1: To zacznijmy może od tego, jak wygląda twoja historia właśnie z tym miejscem zamieszkania. Jak to się w ogóle stało, że wylądowałeś na Alasce? No jednak jest to destynacja, na którą chyba nie zbiera się wielu Polaków.
2: No, to był oczywiście wynik wielu dziwnych przypadków w moim życiu. Natomiast moja droga na Alaskę prowadziła przez Islandię, gdzie poznałem moją żonę Elizabeth, która okazało się, że właśnie urodziła i wychowała się na Alasce. Przez pewien czas mieszkaliśmy razem w Polsce, we Wrocławiu, natomiast gdy musieliśmy podjąć pewne już, powiedzmy, trudniejsze decyzje o tym, gdzie rozpocząć nasze życie już jako małżeństwo, wybór padł na Alaskę i tak od 2019 roku, od walentynek 2019 roku mieszkam w Anchorage na Alasce, czyli w największym mieście stanu.
1: No powiedz mi, jak wyglądają w takim razie przygotowania do zimy, no bo to co mówiłeś tutaj z pierwszym powiewem wiatru, ta zima wygląda trochę bardziej srogo pewnie niż ta polska, nawet ta ostatnia nasza polska, która no, miała trochę śniegu. Czy macie jakieś na to triki, haki, jak przygotować się do tego najcięższego okresu, który się zbliża?
2: Tak, oczywiście. No tutaj zima na Alasce w porównaniu do tej polskiej to jest jednak zupełnie inna bajka. Ja osobiście bardzo lubię zimę i nie czuję się, jakbym musiał się przygotowywać na jakąś wielką bitwę. Pozostajemy bardzo aktywni w okresie letnim, w okresie zimowym. To jest coś, czego mieszkańcy Alaski bardzo mocno się pilnują. Regularne spacery, pewien taki standardowy tryb życia, czyli wstajemy o tej godzinie, idziemy spać o tej godzinie. Staramy się łapać tyle słońca, ile się da w ciągu dnia, uprawiamy możliwie dużą ilość sportów zimowych. To jest wszystko bardzo, bardzo ważne. A poza tym dajemy sobie też czas na przyjemności. To jest okres, w którym oddajemy się chętnie swoim hobby, w moim przypadku na przykład ceramice. No, więc każdy znajduje zimą czas na to, na co po prostu latem nie ma czasu, bo wtedy i słońce, długie dni i ten krótki okres letni po prostu wymusza, żeby jak najwięcej zrobić.
1: Ja myślę, że my tutaj jako Polacy musimy się mocno poinspirować, bo mam wrażenie, że no, sporty zimowe są, ale jednak jeszcze mamy tą tendencję, że jeżeli ta brzydka pogoda jest za oknem, to my sobie pozwalamy po prostu gdzieś tam przed telewizorem usiąść i z domu nie wychodzić. Do tematu Alaski wrócimy za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To był Problem i męskie granie orkiestra na zegarze 19 minut po godzinie 7, a z nami na łączach cały czas w poranku czwórki Damian Hadaś, czyli Polak mieszkający na Alasce, przewodnik i autor książki Alaska, przystanek na końcu świata. U niego 20 minut po godzinie 9 wieczorem już tak naprawdę. Damianie, wracając do naszej rozmowy, jakie są takie podstawowe różnice między codziennym funkcjonowaniem w Polsce, a po drugiej stronie świata? Jakieś takie elementy rutyny, zwyczaje lokalsów, których nie spotykalibyśmy w Polsce. Do czego musiałeś się przyzwyczaić już po przeprowadzce?
2: No myślę, że takim najciekawszym i najważniejszym zagadnieniem dla mnie to jednak był dostęp do przyrody. Oczywiście ja pochodzę z Dolnego Śląska, więc dostęp do góry jako takich miałem, natomiast nie zdawałem sobie sprawy na pewno z tej skali, która spotka mnie na Alasce, z tego, że na wyciągnięcie ręki mamy tutaj liczne zwierzęta, które podchodzą do naszych domów, i łosie, i czasami niedźwiedzie. Tego wszystkiego człowiek musi się troszeczkę nauczyć, do tego przyzwyczaić. Trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Trzeba na szlaki chodzić ze tak zwanym sprayem na misie. To są rzeczy, o których w Polsce, wychodząc na szlak, nawet w Tatrach, niespecjalnie się myślało. Przynajmniej gdy jeszcze ja mieszkałem w Polsce. A kolejnym takim ciekawym zagadnieniem dla mnie był rozmiar Alaski. To jest coś, co było też dla mnie ciężkie do pojęcia do momentów, do kiedy się przeprowadziłem, bo sama Alaska, no jeden stan Ameryki, jest prawie sześciokrotnie większy od powierzchni Polski. Natomiast mieszka w nim około 700 tysięcy mieszkańców, więc można sobie wyobrazić, o jak dużym pustkowiu, o jakich przestrzeniach mówimy, często o olbrzymich odległościach. My prowadzimy na Alasce firmę turystyczną, więc często ostrzegamy gości, że można czasami jechać drogą przez 200-300 kilometrów i nie natrafić na żadną stację benzynową czy knajpę. I to jest coś, co dla mieszkańców Alaski jest po prostu normalnością, natomiast dla odwiedzających jest na pewno czymś ciekawym i czymś, do czego trzeba troszeczkę się jednak przyłożyć.
1: No właśnie, trochę o tej roli przewodnika chciałam trochę o tę rolę podpytać. Jakie inne jeszcze mity dotyczące tego stanu musisz obalać, na przykład w trakcie oprowadzania wycieczek osób z zagranicy, które po raz pierwszy przyjeżdżają czy przelatują na Alaskę? Czego nie wiemy tak na co dzień? Co robi największy szok?
2: No nie wiemy sporo. Nie, myślę, że nikt nie spodziewa się tego, jak

0: o ludzi u nas żyje, jak wiele rzeczy jest niedostępnych. To jest coś, do czego Europejczycy są już przyzwyczajeni, że na wyciągnięcie ręki znajdą sklep, świeżą żywność.
1: No tak,
0: rozpieszczeni. Do nas wszystko jednak musi... Do nas, nie użyję tego słowa, natomiast do nas wszystko jednak musi dotrzeć z daleka i na wszystko trzeba czekać, więc na Alasce uczymy się cierpliwości. Myślę, że przez to też troszeczkę każdy jest takim samoukiem i stara się radzić sobie samodzielnie na tyle, na ile oczywiście możemy. Moja dobra znajoma z Alaski lubi mówić, że wszyscy jesteśmy w tym stanie trochę MacGyverami, bo z niczego potrafimy zrobić coś. I to jest pewnie nie kwestia może preferencji, natomiast kwestia tego, że po prostu tak wygląda życie na tak zwanych peryferiach Stanów Zjednoczonych. To, co myślę szokuje wielu Europejczyków, to jest życie w odległych wioskach na Alasce. To jest coś, czego ja nie doświadczyłem, mieszkając w największym mieście Alaski. Natomiast wielu mieszkańców często rdzennego pochodzenia mieszka dalej w bardzo odizolowanych wioskach, gdzie tak naprawdę pojęcie takiej zachodniego świata pracy nadal nie istnieje. Niekoniecznie pracuje się za pieniądze, pracuje się dla dobra małej społeczności, dzieli się żywnością. To oczywiście brzmi troszeczkę romantycznie niż może w rzeczywistości jest. Natomiast tak ludzie funkcjonują i trzymają się z tego stylu życia tak naprawdę od tysięcy lat.
1: O to skąd w ogóle pomysł na to, żeby otworzyć takie butikowe biuro podróży w tym rejonie, zapytam już za moment, a tymczasem zagrajmy Golden Hour teraz w czwórce.

0: Golden hour w poranku czwórki. U nas no, złota godzina, bo budzi się dzień, piękne słońce, a na zegarze 26 minut po godzinie 7.
1: Poranek czwórki.
0: A ze mną cały czas na łączach nasz dzisiejszy gość poranny, ale nie do końca dlatego, że wstaliśmy obydwoje bardzo wcześnie rano, bo u gościa 26 minut po godzinie 21 jest z nami na łączach Damian Hadaś, Polak mieszkający na Alasce, przewodnik i autor książki Alaska, przystanek na końcu świata. No i wrócę do tego pytania, którym skończyłam nasze ostatnie wejście, Damianie. Przeprowadzka, najpierw Islandia, potem Alaska. Skąd pomysł na to, żeby właśnie na Alasce otworzyć biuro podróży w tak odległym rejonie?
2: Mhm. Pomysł tak naprawdę pojawił się u mnie dosyć naturalnie. Ja zanim przeprowadziłem się na Alaskę, przez kilka lat pracowałem już w branży turystycznej na Islandii, więc turystyka była mi bliska. A gdy przeprowadziłem się w 2019 roku, pomimo tego, że byłem otwarty na inną pracę, no dosyć szybko zorientowałem się, jak niezwykły potencjał ma Alaska, szczególnie wśród Europejczyków, gdzie jest stosunkowo nadal kierunkiem nieznanym i niezbyt popularnym. Zauważyłem też, że

0: wiele osób, między innymi z Polski, nie ma pojęcia, nie do końca wie, jak nawet taką podróż zorganizować. Nie da się tak naprawdę kupić takiej tradycyjnej wycieczki w biurze podróży i polecić sobie na tygodniowy urlop na Alasce, więc ta i trasa, i noclegi, i atrakcje, to wszystko musi być odpowiednio zaplanowane. Pomyślałem więc, że być może jako osoba mieszkająca na miejscu mogę po prostu zaoferować coś, czego tradycyjne biura podróży nie są w stanie tak naprawdę sprzedać. No i dzisiaj muszę powiedzieć, że po tych kilku sezonach jesteśmy bardzo zadowoleni. Moja żona dołączyła do naszej małej firmy rodzinnej i obecnie obsługujemy już gości nie tylko z Polski, ale też z całego świata i z roku na rok coraz więcej Amerykanów, więc wygląda na to, że robimy rzeczy dobrze i w taki sposób chcemy je w przyszłości dalej prowadzić.
1: No właśnie o to chciałam też dopytać, czy ty w ogóle widzisz wzmożoną turystykę właśnie w takie chłodniejsze miejsce, jako osoba, która się tym zajmuje zawodowo jeszcze za czasów też przed mieszkaniem na Alasce, ze względu, że na przykład w takich miejscach jak, nie wiem, zachód USA, czy te części Europy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, no są już ciężkie do wytrzymania też w sezonach letnich często i nagle się okazuje, że wybieramy gdzieś, gdzie będzie nam chłodniej, gdzie będzie nam lżej.
0: Tak, zdecydowanie. I tutaj muszę powiedzieć, że obserwujemy to bardzo mocno wśród Amerykanów, którzy nas odwiedzają, szczególnie ze Stanów tych takich gorących, czyli Arizony, Kalifornii, czy Florydy, czy Teksasu. Oni bardzo często piszą nam w wiadomościach, że nie mogą się już doczekać podróży na Alasce, pomimo że u nas często w okresie letnim pada, te temperatury zazwyczaj nie przekraczają 20 stopni, pogoda jest bardzo zmienna, często towarzyszy temu silny wiatr. Natomiast ludzie już tego oczekują, oni chcą tej zmiany, no bo o ile w tej części Europy, gdzie jest Polska, pogoda też jest zmienna, tak w tych Stanach Południowych Ameryki, no ta pogoda jest niezwykle stabilna i tam często panuje olbrzymia duchota i upał. Więc rzeczywiście ludzie szukają troszeczkę wytchnienia na Alasce, natomiast nie doświadczamy nadal tłumów. Alaska jest bardzo daleka od tego, żeby tą przestrzeń naszą olbrzymią zapełnić ludźmi, turystami. Te masy skupiają się tak naprawdę w kilku punktach i na statkach pasażerskich. Więc my w tej Alasce południowo-centralnej, gdzie ja mieszkam i gdzie organizujemy objazdówki, tak naprawdę tłumów większych nie doświadczamy.
1: To komu w takim razie możemy polecić odwiedzenie Alaski? Jaki jest taki profil turysty, który idealnie by się sprawdził właśnie w tych najodleglejszych zakątkach świata od Polski?
0: No myślę, że przede wszystkim turysta, który nie boi się długiego lotu. To jest, myślę, bardzo ważne. Te loty z Niemiec w tej chwili trwają. No to nie są, to nie, nie ma tragedii, bo w okresie letnim to jest 10-godzinny lot z Frankfurtu do nas, do Anchorage. Natomiast to na pewno jest turysta aktywny. To jest osoba, która chce spędzić dzień na łonie przyrody, chce się ruszać, chce korzystać z atrakcji, chce troszeczkę tych kilometrów w nogi wrócić. Myślę, że troszeczkę trzeba też na tą Alaskę mieć jednak odwagi, no bo czasami te zwierzęta potrafią gdzieś tam budzić strach, natomiast z odpowiednim przygotowaniem, z dobrym nastawieniem i w grupie jesteśmy bezpieczni na Alasce i naprawdę można odkrywać ten stan spokojnie, samodzielnie czy z naszym wsparciem.
1: Damian Hadaś, czyli przewodnik, autor książki Alaska, przystanek na końcu świata, Polak mieszkający na Alasce, był moim gościem w poranku czwórki. Sprawdzajcie oczywiście jego biuro podróży, jeżeli wam się taka wycieczka na Alaskę teraz zamarzyła. Bardzo ci dziękuję, Damianie, za tę rozmowę i co, chyba mogę powiedzieć dobranoc w takim razie przewrotnie tutaj w poranku czwórki.
0: Dziękuję bardzo a wszystkim słuchaczom w Polsce życzę miłego dnia, pozdrowienia z Anchorage na Alasce.
1: Dzięki.

0: Jungle Brown w poranku czwórki, a na zegarze 7:38.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Kolejna premiera przed nami. Od dziś w kinach można oglądać Lalkę, wyreżyserowania nowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, która opowiada o miłości bogatego warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej. Podjął się Maciej Kawalski.
2: Istnieją wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
3: Maciej Kawalski zapewnia, że starał się na ile to możliwe oddać realia powieści, która choć rozgrywa się ponad 150 lat temu, jest wciąż aktualna.
4: Do czego wszyscy zmierzamy w życiu? Gdzie jest moment, kiedy ból staje się tak duży, że chce się zakończyć własne życie, bo to serce jest tak strasznie pęknięte? To nam dawało takie poczucie, że robimy film współczesny i ponadczasowy.
3: Marcin Dorociński zagrał Stanisława Wokulskiego, który tłumaczy jest postacią tragiczną.
5: Myślisz, że można kochać kobietę tak idealnie, nie pożądając jej?
6: Jest bardzo pracowity, jest bardzo odpowiedzialny, jest bardzo honorowy, wrażliwy, a jednocześnie twardy, no tylko się źle zakochał.
3: Miłość Wokulskiego, Izabelę Łęcką, zagrała Kamila Urzędowska, a na ekranie zobaczymy też między innymi Agatę Kuleszę, Andrzeja Seweryna i Maję Komorowską. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Zostańcie koniecznie razem z nami, bo już w trzeciej godzinie poranka w czwórce zagości Anna Woldańska, statystka uczestnicząca w realizacji zarówno serialu Lalka, jak i filmu. O to, jak pracowało się na obu planach, zapytamy już po godzinie 9:00, a tymczasem zagrajmy.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Tylko kwadrans dzieli nas od godziny 8:00. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, a przed wami nowość muzyczna na antenie czwórki, czyli utwór Nicole Kidman od Adeli, międzynarodowej, świeżej, nowej pop gwiazdy, która pochodzi ze Słowacji, z jej debiutanckiego albumu Prima. No cóż tu mogę więcej powiedzieć? Ciekawostką jest, że management Adeli poprosił management Nicole Kidman o zgodę na wykorzystanie właśnie jej imienia i nazwiska jako tytuł tej piosenki. No a o czym cała ta piosenka jest, to myślę, że sami posłuchajcie i się przekonajcie.
2: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Kongem. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
0: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
9: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Girls.
1: Minęła godzina 8.
2: Pogoda.
1: Dzisiejszy dzień na ogół zapowiada się słonecznie, tylko na północy i północnym wschodzie kraju może pojawić się nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 stopnie w centrum kraju, nawet do 24 stopni na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Korzystajmy z tej pięknej i słonecznej jesiennej aury.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
4: Ruskie czy z mięsem?
5: Z mięsem.
4: Gotowane czy smażone?
5: Smażone.
4: Pierogi na słodko, genialny pomysł czy kulinarne przestępstwo?
5: Genialny pomysł.
4: Lepić ręcznie czy maszynowo?
5: Ręcznie. Skąd?
3: Zacznij dzień najlepiej.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.

0: chowam w kapturze.
1: Jan Marczewski, który tęskni za domówkami, otwiera drugą godzinę poranka, a na zegarze 8 minut po godzinie 8.
2: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Przy mikrofonie cały czas, tak jak już to pięknie dżingiel powiedział Dominika Płonka. No, muszę wam przyznać, że poranek przepiękny, poranek słoneczny, mimo tego, że no, po godzinie 7 ten dojazd na poranek jest już taki trochę ciemniejszy niż to było jeszcze kilka tygodni wcześniej. No ale jeżeli wstajecie po godzinie 8, no to wstajecie dzisiaj najprawdopodobniej w pełnym słońcu. No i ta aura utrzyma się jeszcze przez cały dzień. Temperatura nawet 24 stopnie na plusie w niektórych miejscach, także jeżeli macie przestrzeń o poranku, a może wieczorem, po pracy, po południu, żeby jeszcze jakieś aktywności sportowe, może jakiś spacer w przepięknym parku, który teraz też wygląda no bardzo wyjątkowo o tej porze roku. Jeżeli na to przestrzeń macie, to jak najbardziej do tego zachęcamy, ale zachęcamy, żeby to wszystko robić oczywiście przy brzmieniach czwórki. Poranek czwórki gramy wam dziś do godziny 10:00, później jeszcze więcej dobrych brzmień, a drugą godzinę poranka zaczynamy od brzmień future popowych, tych najświeższych Miso Extra i Right Here teraz w czwórce.

0: Last Day of Summer, KTB i Jax Jones w poranku czwórki.
1: Słuchasz poranka czwórki. Poranka czwórki.
0: A na zegarze 14 minut po godzinie 8. Dzisiaj środa, 30 września, czyli ostatni dzień września, czyli ostatni dzień naszej wyjątkowej zabawy. Mam teraz dla Was coś na rozgrzewkę, pomimo tego, że to już druga godzina poranka, ale myślę, że są tacy, którzy dopiero co wstają i rozciągają swoje kończyny. Mam dla Was do rozdania ostatnią przepiękną czwórkową czapkę z daszkiem. Jedyne, co musi zrobić, to zgadnąć, przed czym chowam się dzisiaj w tej czapce o poranku, w drugiej godzinie poranka. Chowałam się już wcześniej i przed słońcem, i przed szefem. Chowałam się przed premierą lalki tej Netflixowej, więc dzisiaj już przed tą filmową chować się nie będę. Chowałam się przed paparazzi. Dzisiaj pora na coś innego. Przed czym chowam się w czapce z daszkiem? Jeżeli macie pomysł na moją odpowiedź, którą mam tutaj zapisaną na kartce w naszym czwórkowym studiu, to dzwońcie pod numer 226452100. Czekam na Wasze telefony.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Na zegarze 19 minut po godzinie 8. Być może niektórzy z Was wychodzą teraz do pracy, do szkoły. Być może macie jakieś nakrycia głowy na sobie, no bo pogoda taka, że przed słońcem na pewno w czapce z daszkiem można się dzisiaj chować. Ja chowam się natomiast przed czymś zupełnie innym. Zaraz sprawdzimy, czy nasz słuchacz dobrze odgadnie to, przed czym się chowam w czapce z daszkiem. Z nami na łączach jest Radosław. Halo, halo, Radosławie.
2: Witaj. Myślę, że w czapce z daszkiem można skutecznie chować się przed jesienią i udawać, że jest lato.
1: O, ale to jest bardzo dobra odpowiedź, Radosławie. Słuchaj,
2: dobre,
1: nawet
2: nie...
1: Dobre, ale w ogóle nawet nie zdążyłam, słuchaj, zapytać się, co u ciebie słychać i skąd do nas dzwonisz, od razu ta odpowiedź.
2: To zanim, okay.
1: Zanim ci powiem, czy to jest dobra odpowiedź, to powiedz może co, trochę o czym, o tym, co w tym momencie robisz. Wydaje mi się, że jesteś w trasie.
2: Tak, jadę, dzwonię z Lublina w ogóle, jadę na szkolenie związane z moją pracą, więc tak zaczynam poranek, ale jest pięknie, słonecznie, no i mam nadzieję, że wygram konkurs.
1: Pozdrawiam cię w takim razie bardzo serdecznie w drodze. A zdradzisz nam w takim razie, czym się zajmujesz, jaka to praca?
2: Ja jestem wykładowcą na uczelni, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Instytucie Nauk o Kulturze.
1: Fantastycznie. W takim razie dobrego dnia ci życzę, Radosławie, bo niestety Dzięki. Muszę ci powiedzieć, że nie jest to poprawna odpowiedź, aczkolwiek moim zdaniem bardzo mądra i logiczna, także zapisujemy sobie na następne odcinki naszej zabawy. Dobrego dnia, słonecznego dnia ci życzę, a w takim razie łączymy się z Szymonem, który również ma odpowiedź na moje pytanie, przed czym chowam się w czapce z daszkiem.
3: Tak, tak. Cześć, cześć. Mam nadzieję, że mnie słychać.
1: No, bardzo dobrze. I również z trasy chyba.
3: Tak, jadę do pracy, odwiozłem właśnie syna do szkoły, słuchamy waszej audycji codziennie, no i próbujemy się codziennie dodzwonić. Słuchacz mnie ubiegł trochę, bo też miałem na myśli jesień, ale może trochę to odwinę, bo wcześniej była piosenka Last Summer Days, to może w czapce z daszkiem chronisz się przed poranną jesienną rosą.
1: No to jest również przepiękna i taka bardzo literacka odpowiedź, Szymonie, i bardzo ci za nią dziękuję i zapisuję sobie jako kolejne odpowiedzi, które mogą być rzeczywiście mi przydatne w pozostałych audycjach. Niestety przed rosą również się dzisiaj nie chowam, ale bardzo ci dziękuję za tę odpowiedź i bardzo się cieszę, że się do nas finalnie dodzwoniłeś. To w takim razie dam ci jeszcze trochę czasu antenowego. Kogo chciałbyś dzisiaj pozdrowić o poranku? Czy ktoś potrzebuje takiego dodatkowego kopa energetycznego dzisiaj?
3: Kopa może nie, bo wszyscy poranki rozpoczynamy bardzo energetycznie, ale pozdrawiam mojego 7-letniego syna, który chodzi do 1. klasy i bardzo chciał się, żebyśmy razem się dodzwonili. No niestety tak się nie udało, więc pozdrawiam synę i moją żonę Kasię. Wszyscy już są w pracy, ja dojeżdżam. Oczywiście z czwórką w tle.
1: Fantastycznie, to ja w takim razie również pozdrawiam i mam nadzieję, że będzie taki poranek, kiedy razem z synem tutaj do nas zadzwonicie. Dziękuję ci, Szymonie, za twoją odpowiedź. No nadal nie dostaliśmy tej poprawnej odpowiedzi, przed czym chowam się w czapce z daszkiem. To jest pytanie, na które możecie odpowiedzieć. Jeżeli myślicie, że znacie odpowiedź, to dzwońcie 226452100, a ja podpowiem jeszcze, że tym razem chowam się przed czymś, co ostatnio na moim balkonie, jak siedzę, lubi mi się gdzieś tam wplątywać we włosy i wlatywać i generalnie ja od razu się wtedy wzdrygam, próbuję to strząsnąć i chowam się szybko do swojego pokoju i zamykam niestety drzwi. Jeżeli myślicie, że znacie już odpowiedź, to dzwońcie

0: Poranek. Poranek czwórki.
1: Na zegarze 26 minut po godzinie 8:00, przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Cały czas możecie zgarnąć o poranku wyjątkową czwórkową czapkę z Daszkiem. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, przed czym w tej czapce z Daszkiem się chowam. No, dałam już takie delikatne podpowiedzi, także mam nadzieję, że tym razem się uda. Z nami na łączach jest Tadeusz. Halo.
2: Dzień dobry, witam Dominiko, dzień dobry.
1: Witam cię również, Tadeuszu. Gdzie cię złapaliśmy, powiedz? Czy dzisiaj poranek masz bardziej taki swobodny i wolny i możesz właśnie bez problemu się do nas tutaj zadzwonić i dodzwonić i z nami porozmawiać, czy jednak jesteś gdzieś w biegu, w drodze do pracy, do szkoły?
2: Odwożę syna do szkoły, a potem do pracy.
3: Dzień dobry.
1: O, dzień dobry. No to w takim razie słuchamy. Czy już się naradziliście tutaj całą drużyną i czy macie swoją odpowiedź na pytanie, przed czym chowam się w czapce z Daszkiem?
2: Tak, no my niestety tych podpowiedzi nie zdążyliśmy usłyszeć, więc nie wiem, czy one nas raczej nie naprowadzą, natomiast mamy taki chyba propozycję, że to może być po prostu przy jakiejś bo ta czapka może chronić przed jakąś

0: jakimś, powiedzmy, kontaktem z drugą osobą, jak jest aura taka, że chce się bardziej samemu gdzieś, powiedzmy, schronić, pójść do żabki, wyskoczyć tylko i nie wiem, czy się...
1: Czyli taki parasol introwertyka troszeczkę, po prostu.
0: Tak, dokładnie.
1: To jest bardzo ciekawa odpowiedź i myślę, że nie jedna osoba właśnie w takim celu używa czapki z daszkiem, kiedy po prostu ma taki poranek i taki humorek o poranku, że no nie za bardzo chce się z tą drugą osobą kontaktować. No niestety nie jest to poprawna odpowiedź, ale bardzo ci dziękujemy, Tadeuszu, całej drużynie zresztą dziękujemy za to, że się do nas dodzwoniliście i życzymy wam dobrego dnia w szkole i w pracy, i dużo słońca dzisiaj o poranku, ale też przez cały dzień. A z nami na łączach jest również Łukasz i mam nadzieję, że to Łukasz zgarnie czwórkową czapkę z daszkiem.
2: No witam Dominiko, witam wszystkich.
1: Witam Łukaszu. No to co, może po prostu od razu zacznijmy od odpowiedzi. Czy słyszałeś w ogóle moje podpowiedzi?
2: No strzelam, pajęczyna.
1: No jest już bardzo, bardzo, bardzo blisko.
2: Albo,
1: ale tutaj już drugiej odpowiedzi za bardzo nie można powiedzieć. No słuchajcie, pajęczyna, jesteśmy już naprawdę bardzo blisko. Łukaszu, gdzie cię w takim razie spotkaliśmy? Co teraz robisz?
2: W pracy, już po 8, więc w pracy.
1: A, rozumiem, czyli jednak ranny ptaszek. Ale to prawda, że późna jesień, babie lato, to często ta pajęczyna może się wplątać. No jesteśmy bardzo blisko tej odpowiedzi, którą dzisiaj sobie na kartce zapisałam. Dobrego dnia ci życzę,
2: dzięki,
1: Łukaszu. I łączę się w takim razie z naszym kolejnym słuchaczem, z Januszem.
3: No dzień dobry, Janusz z RODOS.
1: Dzień z RODOS, z wakacji.
3: Nie. Praca na rodzinnej działce.
1: A, w ten sposób. No dobrze, już myślałam, że tutaj jakieś późno jesienne wakacje. No to w takim razie wydaje mi się, że skoro z aury działkowej do nas, Januszu, dzwonisz, to, że dobrze odpowiesz na pytanie, przed czym chowam się w czapce z daszkiem, bo myślę, że na działce też można się w ten sposób przed tym chować.
3: No mnie się tak zdaje i tak mam dobrą myśl, że zdobędę czapkę, ale nie wiem, zobaczymy. Chyba odpowiedziałaś na to pytanie. Babie lato.
1: Oj, babie lato, dopiero co padło. Padła pajęczyna, padło babie lato.
3: To
1: ale
3: właśnie
1: jesteśmy...
3: mówiłaś, że pajęczyna, tam nie było pajęczyna, a ja mówię babie lato, ale to nie, no.
1: No również nie jest to babie lato, ale jesteśmy blisko, blisko, bo chodzi mi trochę o coś, co samo potrafi mi w te włosy często wlecieć. Nie muszę ja wpadać w to babie lato czy w pajęczynę, ale miejsce na poprawną odpowiedź zostawię następnemu dzwoniącemu, Januszu. Bardzo ci dziękuję za ten telefon i dobrego... Dobrego dnia ci życzę, a z nami na łączach jest również Sebastian jeszcze i mam nadzieję, że to Sebastian będzie już tą osobą, która poprawnie odpowie na pytanie.
4: No witaj Dominiko, witam słuchaczy. No tutaj przedmówcy, że tak powiem, wykorzystali moje dwa strzały, bo też byłem pewny, że będzie to albo pajęczyna, albo babie lato.
1: To ja podpowiedziałam, że może to być coś, w co samo potrafi się tutaj wkręcić, tak mogę powiedzieć, albo wlecieć.
4: Nie, no właśnie, co może nam wlecieć się o tej porze roku samo we włosy? Cóż,
1: bardzo ogólna to jest odpowiedź. To nie musi być nic takiego bardzo specyficznego.
4: No nie wiem, nie mam pojęcia tak naprawdę, zostałem zbity z pantałyku zupełnie.
1: To taka zabawa, ale...
4: No, jasne. No cóż, nie wiem, strzelam, niech to będzie latający żuczek.
1: No i proszę bardzo, to jest poprawna odpowiedź, Sebastianie. Widzisz, mimo że wszystko cię zbiło z tropu, to udało ci się ustrzelić, choć też bardzo mocno trzymałam za ciebie kciuki i nie wiedziałam, czy się uda. Tak dzisiaj chowam się przed żukami, przed owadami, przed tym, co często potrafi nam gdzieś wlecieć. Ja na przykład tutaj też wyszukałam w internecie, jest taki robak owad jak tarczówka marmurkowata. Możecie sobie sprawdzić, jak ona wygląda. To jest taki... owad, który się od niedawna chyba u nas pojawia w Polsce i on rzeczywiście potrafi przysporzyć kilku problemów, więc ja bardzo chętnie w tej czapce z daszkiem bym się przed nim schowała, ale chować będziesz mógł się ty, bo oczywiście czapka z daszkiem ląduje w twoje ręce. Sebastianie, bardzo ci dziękuję i dobrego dnia ci życzę, słonecznego. Myślę, że dobrze się rozpoczął.
4: Oczywiście, bardzo dobrze, z czwórką zawsze codziennie się super zaczyna dzień, także dzięki wam pięknie i dziękuję.
1: Dobrego dnia.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To była najnowsza Tina Shay z albumu Popstar i utwór Nobody Wanna Dance Anymore o tym, że nikt już nie chce tańczyć, a ja widzę, że Alicja Michalska do studia jednak przyszła tańczącym, tanecznym krokiem.
2: No ja zawsze.
1: Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
1: No to w takim razie porozmawiamy o tym, o czym rozmawia dzisiaj chyba cała Polska, a to dlatego, że już dziś premiera filmowa ekranizacji Lalki, a Lalkę też dostaliśmy tydzień temu i o tym też mówiłyśmy tutaj w paśmie porankowym w takiej wersji serialowej, netflixowej. Tę Lalkę już ja na przykład zdążyłam obejrzeć. Jak u ciebie to wygląda?
2: Jestem w połowie, więc ja jeszcze się nie wypowiem, pozwolisz.
1: Okej. Czyli jeszcze czekasz do samego końca.
2: Podobno trzeba poczekać się do końca, bo słyszałam takie opinie, że no wiadomo, ten serial wywołuje wiele emocji, ale podobno trzeba poczekać się do końca, żeby mieć takie, wiesz, taki ostatni osąd.
1: Przyznam, że może coś w tym rzeczywiście być. To ja ci tylko powiem, nie będę oczywiście zdradzać fabuły, ale na końcu płakałam. Najpierw oglądałam końcówkę sama, a potem jeszcze oglądałam ją drugi raz ze swoim współlokatorem i popłakałam się po raz drugi na tej końcówce. Także no tutaj pozdrawiam wszystkich, w których też ta lalka netflixowa, serialowa.
2: To, że muszą wytrzymywać nasze płacze.
1: Dokładnie.
2: W filmach i serialach.
1: Wywołała tyle emocji. No ale dzisiaj o lalce filmowej. O lalce, która na ekranach kin już od dzisiaj tak naprawdę.
2: Tak.
1: I o tym, w co się ubierali na planie tej lalki.
2: I w co my się ubierzemy, jak pójdziemy do kina oczywiście. No ale tak, dopiero zdążyliśmy ochłonąć po emocjach związanych z tą serialową wersją, a już tutaj możemy czekać na kolejne emocje, właśnie te filmowe. I to jest też taka okazja, że możemy przenieść się do tej Warszawy z końca XIX wieku, no bo umówmy się, mówiąc o lalce, tak naprawdę mówimy też o całym świecie, który stworzył Bolesław Prus, o jego atmosferze, obyczajach, stylu życia, tym szczególnym sposobie bycia, który wydaje nam się dzisiaj naprawdę tak odległy. No i oczywiście też o ubraniach, które pokazywały nie tylko kto jaki miał styl, ale też pozycję, majątek, przynależność do określonej warstwy społecznej. I od niedawna tak naprawdę możemy też przyjrzeć się tym kostiumom nie tylko z ekranu, ale też z bliska, bo w Łazienkach Królewskich otwarto wystawę pod tytułem Szyk i konwenanse, na której prezentowanych jest 32 kostiumy stworzone właśnie na potrzeby najnowszej ekranizacji. I tak jak powiedział mi Tomasz Ossoliński, współtwórca wystawy, kostiumy na wystawie, jak i na

0: filmie pozwolą nam odczytać coś więcej niż tylko to, jaki ktoś miał styl.
1: Przede wszystkim w filmie Lalka będziecie mogli też poniekąd dzięki strojom od razu odczytać klasę społeczną, czyli arystokrację oraz ludność Warszawy, ludzi biednych. I tak naprawdę ten kostium trochę jest tym dress code'em i tym kodem ubraniowym, który spowoduje, że Państwo jeszcze szybciej przeczytacie rolę i status społeczny w filmie danego bohatera.
0: No bo w lalce strój to coś więcej niż moda. Ten szyk cały jest sposobem budowania pozycji w świecie, w którym konwenanse właśnie wyznaczają reguły całej tej towarzyskiej gry. No strój mówił, kim jesteśmy, ile mamy pieniędzy, ale też do jakiego świata należymy, co w powieści Prusa widać właściwie na każdym kroku. No Wokulski, który próbuje wejść do tego arystokratycznego świata, no musi znać reguły jego gry, no i też musi odpowiednio wyglądać. No ale chociaż te zasady ubioru były mocne, no to wiadomo też, że ta moda lekko, ale się zmieniała.
1: Wspólnie z Katarzyną Lewińską wykonaliśmy bardzo głęboki research związany z epoką. Malarstwo, ikonografia, wykroje, żurnale mód z tego okresu XIX wieku naprowadziły nas bardzo precyzyjnie na detale i na proporcje. Trzeba też pamiętać o tym, że to się może dzisiaj wydawać zaskakujące, ale w okresie, kiedy dzieje się lalka, czyli na przestrzeni 2 lat, moda również się bardzo zmieniała. Od pań, które nosiły suknie wydłużone z tyłu, myśmy je roboczo nazwali lobsterami, po suknie, które się skróciły do ziemi, i to też w filmie będziemy mogli zobaczyć. Pewnego rodzaju ewolucję już mody, która w tamtym momencie historycznym nastąpiła.
0: No bo na początku mężczyźni nosili surduty, fraki, kamizelki, cylindry, rękawiczki, a panie właśnie te długie suknie, gorsety i kapelusze. No też przecież chodziło też o modelowanie talii, o kształtowanie figury, żeby ta kobieta odpowiednio chodziła w tym fraku, ale rzeczywiście jak tak spojrzymy już potem, no to ta suknia nie była ciągnącą się suknią po ziemi, no tylko kobieta mogła mieć suknię już taką na długość do kostek, co wydaje mi się w ogóle jakimś absurdalnym pomysłem dzisiaj, żeby mieć taką długą, ciągnącą się suknię. No i co, to tak w błoto wpada? Chociaż nie, no pewnie one nie chodziły po błocie.
2: No to proszę cię, one... gdzie ty, jakie błoto w ogóle? Alicja, to nie te zabawy,
0: wiek.
2: No. A nie chciałabyś takiej sukni przymierzyć chociaż raz w swoim życiu, żeby właśnie zobaczyć, jak to było codziennie przebierać się właśnie gorset. Ten lobster wspomniany, w ogóle bardzo mi się podoba ta nazwa, bo od razu widzę rzeczywiście to taki dopinany tył, że rzeczywiście człowiek troszeczkę wyglądał jak taki robak.
0: Wiesz co, są takie miejsca, w których możesz przymierzyć takie kostiumy i nawet zrobić sobie całą sesję zdjęciową w tych właśnie strojach z dawnej epoki. Chyba nigdy mnie to aż tak bardzo nie kręciło, ale kostiumy bym już zobaczyła.
2: No to może w takim razie cię wyciągnę w któreś jesienne popołudnie na taką wycieczkę i przymierzenie takich strojów. Do tematu natomiast wrócimy za moment.

0: Ketchup w poranku czwórki. Cały czas jesteśmy w temacie gorącym, w temacie filmowym, w temacie serialowym, w temacie Lalki, która ukazuje się właśnie w dwóch takich nowych wydaniach. Ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska, która opowiada nam dzisiaj trochę więcej o strojach, o tym, gdzie możemy zobaczyć stroje z Lalki i co te stroje mówią nam o naszych bohaterach lalkowych.
1: Tak, bo wokół premiery filmu pojawiają się różne, wiadomo, emocje związane z filmem, ale pojawiają się też kolekcje inspirowane w ogóle tymi XIX-wiecznymi ubraniami. Projektanci sięgają teraz po fasony, tkaniny i detale kojarzące się z tą epoką. Zresztą też możemy obserwować na Instagramie podczas premiery celebryci, ale też ludzie, którzy po prostu przychodzili na pokazy, pierwsze te pokazy Lalki, to też byli tak poubierani. No bo jest coś takiego, że my dzisiaj troszkę romantyzujemy tamtą epokę. Oczywiście tylko te dobre rzeczy, takie na przykład jak ubiór. I teraz dzisiaj możemy przyjrzeć się bliżej tym kostiumom właśnie za pomocą wystawy Szyk i konwenanse w Łazienkach Królewskich. A co na niej dokładnie zobaczymy? O tym Tomasz Osoliński, współtwórca wystawy.
2: Postanowiliśmy z Katarzyną Lewińską zaprezentować Państwu na naszej wystawie stroje głównych bohaterów. Głównie są to kobiety. Jest to oczywiście Izabela Łęcka, jest to hrabina Joanna Karolowa, w tej roli Krystyna Janda, garderoba Agaty Kuleszy, czyli pani Meliton filmowej, oraz pani Wąsowskiej, czyli Marysi Dębskiej, i jeszcze paru innych bohaterów, w tym też frak Wokulskiego, w którym tańczy na balu z Izabelą Łęcką. Starając się oddać charakter naszych bohaterek, myśleliśmy o każdej z nich z osobna. Nie tylko o statusie społecznym, ale też o pewnej dynamice postaci. Stąd Izabela Łęcka ma inną garderobę, hrabina Joanna Karolowa ma inną. Pani Meliton, która jest troszeczkę taką bizneswoman, również ma troszeczkę inaczej poprowadzoną swoją garderobę. Także będziecie Państwo mogli z bliska sobie zobaczyć wszystko to, co przez moment pojawi się na ekranie kinowym.
1: A uwierzcie mi, jest co tam oglądać z bliska, bo w modzie z czasów Lalki ogromne znaczenie miały detale. Nawet nie sama ta suknia, którą widzimy z daleka, z ekranu, ale sama suknia czy frak to dopiero początek. Liczyły się rękawiczki, kapelusz, biżuteria, buty, parasolka czy odpowiednio dobrana tkanina. No każdy z tych, ale nawet guziczek, każdy tak naprawdę z tych elementów współtworzył ten cały końcowy wizerunek. No i mówił bardzo dużo o osobie, która go nosiła. Tyle, że taki strój z dzisiejszej perspektywy no nie należał do najwygodniejszych. Warstwy ubrań, gorsety, ciężkie, naprawdę ciężkie materiały, no i te rozbudowane dodatki sprawiały, że no, elegancja wymagała nie tylko pieniędzy, no ale też cierpliwości.
2: To, co wpierw wykonaliśmy, to odtworzyliśmy te kroje dokładnie według podręcznika, tak aby nasze aktorki mogły mieć właściwą linię i proporcje sylwetki. Bardzo dużo jest pracy ręcznej przy tych strojach, bardzo dużo jest detali. Nazywaliśmy to z Kasią troszeczkę ubieraniem choinki, ponieważ kiedy mieliśmy już wypracowaną linię i model fasonu sukni, to potem następował cały proces ozdabiania tej sukni niezliczoną ilością falbanek, koronek, plisek, detalików, guzików. Wszystkiego to, co powodowało, że ten strój się stał kompletny.
1: Moda oczywiście też nie zatrzymała się w epoce Lalki. Z czasem te sztywne zasady zaczęły ustępować wygodzie i swobodzie, na całe szczęście. Ale wiadomo, zanim to nastąpiło, no to jednak trzeba było troszkę się namęczyć w tych frakach i gorsetach.
2: Przyznam się szczerze, że kiedy ubieraliśmy nasze aktorki, bo to one głównie miały swoisty ciężar noszenia kostiumu, mianowicie bardzo dopasowane suknie na gorsetach, długie, czasami lekko ciągnące się za nimi, płożące się za nimi. I przyznam się szczerze, że wszystkie nasze aktorki, podziwiam je, ponieważ rzeczywiście założenie takiego kostiumu powoduje, że zmienia się nasza motoryka, zmienia się jak gdyby tempo chodzenia na przykład. I kiedy obserwowałem panie na planie, które od rana do popołudnia grały w zasznurowanych gorsetach i spacerowały po łazienkach na przykład, czy po ulicach, no to byłem pełen podziwu, ponieważ to nie ma się nijak do współczesnej mody, która zazwyczaj jedyne, co jej przyświeca, jedna z wielu idei, która jej przyświeca, to wygoda.
1: No właśnie, dzisiaj jednak wygoda dyktuje nam bardzo dużo tych wyborów modowych i jestem ciekawa, czy jak wiesz, kiedyś sobie żyły te wszystkie osoby w XIX wieku.

0: nosiły te fraki, gorsety, suknie, to czy nikt tak sobie nie pomyślał o rany,
1: lepiej
0: jak
1: by
0: ja
1: było
0: bym
1: w
0: chciała, tak, jak ja bym chciała dzisiaj założyć dres. Słuchaj, albo w ogóle nic nie zakładać z tych wszystkich dodatków.
1: Pewnie jeszcze tej wygody z tej perspektywy nie znali, no ale to jest bardzo ciekawe, że dzisiaj u nas bardzo ciężko jest nawet, nie wiem, wytrzymać trochę dłużej w takim, wiesz, wcieleniu, nie wiem, bardziej galowym, koszulowo-sukienkowym, a wcześniej to była jak najbardziej norma. Zapraszamy wszystkich do Łazienek Królewskich. 32 kostiumy z najnowszej ekranizacji lalki są tam zaprezentowane w ramach wystawy Szyk i Konwenanse. A ze mną w studiu była Alicja Michalska. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Dzięki bardzo.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
0: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Zasną portię. Ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
14: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórki.

0: Minęła 9.
1: Pogoda.
0: Dzisiejszy dzień zapowiada się naprawdę przepięknie i słonecznie. Tylko na północy i północnym wschodzie kraju może pojawić się nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na Suwalszczyźnie przez 22 stopnie w centrum kraju do nawet 24 stopni na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. A pamiętajmy, że dziś ostatni dzień września i korzystajmy z tego ciepła i tego jesiennego słońca.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowid.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Tym hiszpańskim akcentem rozpoczynamy trzecią godzinę poranka w czwórce. BB Tricks i Te Gusto.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: A już zaraz odpowiemy sobie na pytanie, czy podoba nam się najnowsza ekranizacja Lalki. To pytanie na pewno dla tych, którzy dzisiaj wybierają się do kina. To wszystko dlatego, że dziś kinowa premiera właśnie tej filmowej propozycji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Lalkę serialową dostaliśmy już 16 września, tą netflixową reżyserii Pawła Maślony, więc od dzisiaj zrobi się gorąco, bo będziemy mogli już te dwie produkcje do siebie porównać. Dzisiaj dużo o tej Lalce w poranku czwórki rozmawiamy, a już zaraz porozmawiamy o niej z bardzo, bardzo wyjątkowym gościem, którym będzie Anna Woldańska, którą jest statystką, epizodystką i aktorką. Możecie ją znaleźć na mediach społecznościowych pod nazwą Anna na planie. No i Anna jako statystka miała okazję uczestniczyć w realizacji, słuchajcie, obu tych produkcji, zarówno tej Lalki długo metrażowej, kinowej, filmowej, jak i tej Lalki serialowej. Jak wygląda praca statysty na właśnie takich planach i co się dzieje poza kadrem, czego widzowie nie mają okazji zobaczyć? O to wszystko zapytam już za moment, a tymczasem posłuchajcie.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Kwadrans po godzinie 9 w Poranku Czwórki. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, ale ze mną w żółtym czwórkowym studiu jest już moja dzisiejsza gościni, czyli Anna Woldańska, statystka, epizodystka, aktorka, która występuje na mediach społecznościowych pod nazwą Anna na planie. Cześć Aniu.
2: Cześć, cześć, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Witam i gratuluję.
2: I dziękuję za zaproszenie.
1: Witam i gratuluję kolejnej premiery, tym razem filmowej. Tak jak już wcześniej mówiłam na antenie 16 września dostaliśmy lalkę serialową reżyserii Pawła Maślony. Dziś premiera kinowa, premiera filmowa filmu Lalka reżyserii Macieja Kawalskiego. Ty jesteś statystką, która wystąpiła zarówno w produkcji Netflixowej, jak i w produkcji filmowej.
2: Zgadza się.
1: Pytanie na rozgrzewkę w takim razie, Aniu, czy zdążyłaś już premierowo albo przedpremierowo zobaczyć ekranizację lalki, albo czy zdążyłaś już obejrzeć w całości ten serial, czy te dwie premiery masz już za sobą?
2: Na ten moment zdążyłam obejrzeć serial Netflixa w całości, premiera kinowa jeszcze przede mną, także nie mogę się doczekać.
1: Ja również doczekać się nie mogę tej drugiej premiery, też miałam okazję już zobaczyć serial. Powiedz mi może na samym wstępie, jak to się stało, że znalazłaś się właśnie w roli statystki zarówno w tej produkcji kinowej, jak i w produkcji serialowej. Czy to był twój zamierzony plan, żeby sprawdzić i posmakować obu tych planów zdjęciowych? Czy to był jakiś kompletny przypadek? Jak wyglądała ta podróż?
2: Z jednej strony było to zamierzone, bo jak zobaczyłam ogłoszenia, że poszukuję właśnie do takiego filmu, chociaż to na początku było owiane tajemnicą, było napisane, że film kostiumowy i tak dalej, ale ja się już domyśliłam, że chodzi o lalkę. Mam tam swoje jakby, że tak powiem, wtyki. Zgłosiłam się do jednej i do drugiej, ale przyznam szczerze, że na początku, jak przyszłam na przymiarki i tam sprawdzali co i jak, bo to trzeba spełniać pewne warunki, trzeba mieć naturalny wygląd, jak najbardziej nie można mieć farbowanych włosów i tak dalej. I wtedy przydzielają nam odpowiednią rolę, kostium. Mnie akurat tak wypadło, że byłam arystokratką na obu planach i w momencie, kiedy za pierwszym razem byłam na tych przymiarkach pierwszych, dowiedziałam się, że dostałam się i do jednej, i do drugiej produkcji. I wtedy zastanawiałam się nawet, czy to nie będzie jakoś ze sobą kolidowało. Ale na szczęście udało się to wszystko pogodzić, także bardzo się z tego cieszę, bo to wspaniała przygoda.
1: No to w takim razie od razu pojawia się gdzieś tam w mojej głowie pytanie, czy było w ogóle więcej osób, które przewijały się na obu produkcjach? Czy
2: to zdarzyło się, tak, było parę takich osób. Miałam przyjemność statystować właśnie ze znajomymi i na jednej, i na drugiej lalce, także zdarzyło się, nie tylko ja.
1: A jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda w takim razie z rolą statystki, epizodystki w serialach i w filmach również?
2: Ja interesowałam się tym tak naprawdę od zawsze, już od bardzo dawna, już nawet jako mała dziewczynka często wymyślałam zabawy,

0: tworzenie serialu, fabuły. Po prostu wszyscy bawili się lalkami, a ja przeważnie na przerwach nawet w szkole zostawałam dłużej, wymyślałam jakieś scenariusze, wcielaliśmy się w różne role. No i tak jakoś się stało, że mniej więcej w czasach liceum zainteresowałam się tym, jak przyjechałam do Warszawy też na studia, to było mnóstwo takich ogłoszeń właśnie a propos statystowania. Zgłosiłam się do różnych agencji i tak się zaczęło. W pierwszy dzień tak naprawdę po przyjeździe do Warszawy, bo ja pochodzę z Częstochowy, zgłosiłam się gdzieś, od razu mi się udało dostać i tak się zaczęło, dzień po dniu, stopniowo. I tak od wielu lat tak naprawdę w każdej chwili, kiedy mam jakiś wolny moment, bo to jest moja pasja, to mam takie właśnie okresy w swoim życiu, że na przykład przez kilka tygodni albo miesięcy chodzę na różne plany, później robię sobie przerwę i jak się stęsknię, to znowu wracam.
1: Ja sobie wyobrażam, że plan takiej lalki to musi być naprawdę coś bardzo wyjątkowego. Będę chciała więcej dopytać o tym, jak to
0: oczywiście
1: wyglądało, jak wyglądała praca na co dzień właśnie na planie lalki, zarówno tej filmowej, jak i Netflixowej. O to wszystko zapytam już za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam jak najbardziej, a to była Debbie Friday i utwór Let You In na zegarze 22 minuty po godzinie 9, a ze mną w studiu jest nasza gościni Anna Woldańska, statystka, epizodystka i aktorka, którą możecie znaleźć zarówno w produkcji lalki filmowej, jak i tej serialowej. Ania była na planie zarówno jednej, jak i drugiej produkcji, obu produkcji, które są teraz no, dosyć gorącym tematem w Polsce, tym bardziej, że dziś premiera właśnie tej lalki filmowej. Aniu, to może zacznijmy od tego, jak w ogóle wygląda taki typowy dzień na planie z punktu widzenia epizodystki, statystki i czy ten plan serialowej lalki różnił się od tej filmowej? Jeżeli tak, to czym?
2: Dobrze, zacznę w takim razie od tego, jak wygląda taki typowy dzień na planie. Zwłaszcza, że przy tego typu produkcjach, gdzie są to filmy kostiumowe, wszystko trwa znacznie dłużej. Zacznijmy od tego, że najpierw przyjeżdżamy w odpowiednie miejsce, gdzie jest tak zwana baza kostiumów. I tam, zanim w ogóle wyruszymy na plan, przez wiele, wiele godzin trwają przygotowania, charakteryzacja, garderoba, stroje. Wszyscy statyści muszą zostać przygotowani i to

0: Przeważnie trwało około kilku godzin. Później dopiero jak wszyscy byli gotowi, to po kilku godzinach czekania wyjeżdżaliśmy na konkretną lokację i oczywiście na tej lokacji też znowu czekanie. Tak naprawdę pracę statysty można określić jednym słowem. Czekanie, trzeba mieć dużo cierpliwości, ale nie ukrywam, że było to bardzo fascynujące, bo czekać w takich niesamowitych okolicznościach, w pięknym anturażu, wśród takich profesjonalistów, to była naprawdę fajna przygoda. No i ja też nie ukrywam, że ja i inni statyści nie byliśmy bierni w tym czekaniu, tylko wykorzystywaliśmy to. Tworzyliśmy w trakcie przerw własną fabułę, z czego powstał taki fajny, wesoły serial, który czasem udostępniam jego wątki na swoich relacjach na koncie Anna na planie, także serdecznie zapraszam przy okazji. Więc było bardzo interesująco, bardzo wesoło, dużo takich zabawnych sytuacji. A jeśli chodzi o różnice a propos serialowej i kinowej lalki, to przyznam szczerze, że ja takich właśnie za bardzo nie zauważyłam. Nawet tutaj jeszcze przed wejściem do studia miałam przyjemność porozmawiać chwilę z Jędrzejem Rosiewiczem i wspominałam mu o tym, że ja to bardziej traktowałam jako taką spójną całą opowieść, mimo że to były dwie różne produkcje. Może trochę dlatego, że właśnie zarówno przy jednej i drugiej produkcji to coś, co mi się rzucało w oczy, to był pełen profesjonalizm, piękne stroje, nestorzy w swojej dziedzinie, jeśli chodzi o grę aktorską, wspaniała, miła ekipa produkcyjna, no było po prostu super i ja za bardzo różnic nie widzę tak naprawdę.
1: A czy są jakieś takie elementy życia na planie, na takim dużym planie, tak jak mówisz, no bo to jest produkcja, która rzeczywiście wymagała i osobnej scenografii, dodatkowej zbudowania świata i tych przepięknych kostiumów, o których też cały czas wspominasz, czy były takie elementy, które myślisz, że zaskoczyłyby osobę, która po raz pierwszy by się na takim planie pojawiła? Czy są elementy, które no na przykład z perspektywy statysty już są czymś normalnym albo ciebie na przykład również zaskoczyły, a osoba, która nie żyje w świecie filmu, byłaby zszokowana, że coś widzi?
0: Muszę się nad tym chwilkę zastanowić, dlatego że w związku z tym, że ja często już statystuję, to tak naprawdę mnie tam nic za bardzo nie zaskoczyło takiego szczególnie, ale myślę, że właśnie mogłoby ludzi bardzo może zdziwić to, że te kilka sekund, które widzimy na ekranie, tak naprawdę czasami to jest praca wielu, wielu godzin tak naprawdę. Żeby zobaczyć pół minuty, kilka sekund, jedną scenę, to jest mnóstwo powtórzeń, ustawień światła, poprawa charakteryzacji, ciągłe duble, warunki pogodowe, od tego też wiele zależy, bo jak nie wieje w tą stronę, to trzeba poczekać, ułożyć wszystko jeszcze raz, więc to naprawdę myślę, że najbardziej mogłoby zaskoczyć to, jak długo to wszystko trwa tak naprawdę od kulis.
1: A sama gra aktorska. Mówisz, że grasz przedstawicielkę arystokracji właśnie w obu tych ekranizacjach. Tak. Czy tutaj mieliście jakieś przygotowania z reżyserem, albo czy sięgałaś po jakieś źródła, żeby wiedzieć, no mimo tego, że jako statystka, to też no, w jaki sposób gdzieś tam emanować tą energią osoby z tamtych czasów?
0: No przyznam szczerze, że tutaj na przykład w tej kinowej lalce, my statyści mieliśmy nawet takie specjalne szkolenie z zasad savoir-vivre, opowiadali nam o tamtych czasach, co oznaczały dane stroje, jak się zachowywać, czego nie robić, więc troszeczkę mieliśmy taki zarys właśnie już zrobiony i myślę, że to było bardzo fajne takie doświadczenie. Zanim w ogóle weszliśmy na plan i zaczęły się te zdjęcia, to mieliśmy możliwość uczestniczenia w takim wykładzie, szkoleniu, tak bym to nazwała. Było to bardzo ciekawe.
1: Czy coś wzięłaś do siebie, do swojego życia codziennego z tych zasad savoir-vivre właśnie z osób z tamtej epoki?
0: Musiałabym się zastanowić, bo ja mam tak, że jak coś było dawno, dawno temu, to już na ten moment ciężko jest mi sobie przypomnieć.
1: Czyli po prostu to było głównie na to, po to, żeby dobrze pracować na planie.
0: Tak, ale bardziej myślę, że po prostu jako takie ciekawostki i w ten sposób.
1: Więcej rozmowy z Anią Woldańską, która była statystką zarówno na planie ekranizacji lalki, jak i tej serialowej lalki już za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Poranek czwórki. Na zegarze 9:30, ze mną w studiu cały czas Anna Woldańska, statystka, epizodystka i aktorka, którą możecie sprawdzić na mediach społecznościowych pod nazwą Anna na planie. Ania, która wystąpiła zarówno w lalce filmowej, jak i w lalce serialowej w roli właśnie statystki, i oto życie aktora statysty, aktora epizodycznego dzisiaj pytamy. Powiedz mi, Ania, czy ty masz jakieś marzenia jeszcze związane z planami filmowymi? Gdzie chciałabyś się pojawić? Czy powtórzyłabyś na przykład plan filmowy, lalkowy albo jakiegoś innego filmu kostiumowego? Czy nie przerażają cię te godziny przymiarek strojów?
1: Powiem tak, te godziny mnie nie przerażają, ale jeżeli chodzi o marzenie, więcej ról mówionych. Ja już swoje zobaczyłam, mam też na koncie jakieś tam role mówione. Na statystowanie w lalkach zgodziłam się dlatego, że było to moje marzenie. Film kostiumowy to po pierwsze. Po drugie, lalka była jedną z moich ulubionych lektur w szkole, więc bardzo się cieszę, że miałam przyjemność tym bardziej wystąpić w obu, ale na ten moment statystowania mam już troszeczkę, to jest dla mnie trochę za mało, więc jeżeli już, to
0: jest
1: bardziej role mówione, po prostu, dokładnie. Także jeżeli ktoś z produkcji tego słucha, to bardzo chętnie,
0: Ania, dokładnie, na kolejne role. No dobrze, a jeszcze bym chciała bardzo zapytać o ten wątek serialowy, jako iż serial właśnie Lalkę już obejrzałaś. Czy było coś, co cię zaskoczyło w kontekście produkcji versus to, co zobaczyłaś na ekranie? Czy byłaś w stanie się często gdzieś tam wyłapywać w konkretnych odcinkach? I czy spodziewałaś się, że ta lalka będzie właśnie w taki sposób serialowo wyglądać versus to, co na planie zobaczyłaś? Bo ja słyszałam, że same ekranizacje mocno się od siebie różnią, a tutaj powiedziałaś, że jednak plany wyglądały dosyć podobnie.
1: Tak, plany wyglądały dosyć podobnie, to prawda, ale bardziej z perspektywy właśnie statysty i tych takich różnych kwestii technicznych, czekania, profesjonalizmu, pięknych kostiumów, tego całego anturażu, ale jeżeli chodzi oczywiście o sposób przedstawienia postaci, fabuły i tak dalej, no to diametralnie się to różni. Filmowa lalka bardziej klasyczna tutaj, prawda? Więcej spójności z książką, a jeżeli chodzi o tą Netflixową, no to więcej luzu, więcej takich również, powiedziałabym, nawet satyryczno-zabawnych momentów, i tego się spodziewałam, bo widzieliśmy to już właśnie na planie i byłam bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać na ekranie. No i tak, jestem już po obejrzeniu właśnie całej tej serii i niewiele rzeczy mnie zaskoczyło, chociaż byłam trochę zdziwiona niektórymi wątkami, że były one, bo nie miałam przyjemności być oczywiście przy wszystkich scenach, i niektóre wątki mnie trochę zaskakiwały, że zostało to tak pokazane bardzo współcześnie, ale myślę, że to jest bardzo ciekawe właśnie, bardzo zaskakujące, że mamy dwie lalki. I
0: które to wątki były według ciebie, bo jestem bardzo ciekawa.
1: To były takie wątki typu na przykład, nie wiem, czy mogę tutaj o tym wspomnieć, no ale w końcu wszyscy widzieli. Przykładowo takie wątki, że

0: Wokulski sobie tutaj czegoś używał.
1: Rozumiem, rozumiem. Czyli te takie uwspółcześniające.
0: Używki, uwspółcześniające takie właśnie klimaty, ale myślę, że to też było takim zamierzeniem właśnie twórców, żeby to była taka współczesna wersja, żeby można też było to kontynuować, bo ja mam taką nadzieję, że to zmierza do tego, żeby powstała kolejna seria.
1: O, a o tym kompletnie nie powiedziałam. Nie pomyślałam oglądając ten serial, a muszę tu przyznać ci rację, że rzeczywiście to jest końcówka tego serialu, no gdzieś tam prosi się o kolejny sezon.
0: Dokładnie, i tak, ja mam dobrą intuicję, więc myślę, że jest szansa na to, żeby właśnie coś się tutaj jeszcze rozwinęło.
1: No to tutaj właśnie od profesjonalistki, osoby, która na niejednym planie była, mamy pierwsze podejrzenia, że być może kolejny sezon dostaniemy. Aniu, bardzo ci dziękuję za tą wizytę tutaj w studiu. Pozdrawiamy również twoją siostrę, która jest słuchaczką Czwórki.
0: Tak,
1: tutaj
0: pozdrawiamy moją siostrę, rodziców, całą rodzinę.
1: Dokładnie. Ania Woldańska, czyli statystka, epizodystka i aktorka między innymi na planach obu lalek, zarówno tej filmowej, jak i serialowej, była gościem w naszym studiu. Dobrego dnia ci życzymy. Czy ty już wybrałaś datę, kiedy wybierasz się, na, żeby zobaczyć
0: w ten weekend
1: lalkę na wielkim ekranie? W ten weekend,
0: w ten
1: rozumiem.
0: Weekend,
1: czyli
0: tak.
1: Mamy też już plany dla naszych słuchaczy w takim
0: bardzo
1: razie.
0: Bardzo miło mi się rozmawiało, ale przyznam, że czuję niedosyt, że jeszcze wszystkie wątki niewyczerpane, no ale to tak się nie da w kilku minutach.
1: No to w takim razie zapraszamy ponownie po kolejnych planach i tych planów ci życzymy i również dobrego
0: dziękuję
1: dnia.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
2: Śmiało złapnie tu, powiedz do mnie moje love. Zgarnę cię i ukradniemy razem całą noc. Skakuj, zapnij pas, otwórz dach do góry, spójrz.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: Zamoki pana. Zamoki pana. Zamoki pana. Zamoki pana. Zamoki pana. Zamoki pana.

0: poranek czwórki.
1: Na zegarze za 19 minut godzina 10:00, przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, poranek czwórki. Gramy wam i rozmawiamy do godziny 10:00. A dla was jeszcze przygotowałam najnowsze muzyczne propozycje, między innymi utwór Jana od Najszy, czyli od wokalistki, którą możecie znaleźć na najnowszych produkcjach od Skrillexa. Artystka pochodzi z Indii. Moim zdaniem jest uosobieniem bycia pop gwiazdą tak w 2026 roku. Polecam całą jej debiutancką epkę o tytule 911. Tam między innymi numer Contraband właśnie ze Skrillexem na produkcji, ale dzisiaj o poranku, na poranek wybrałam wam coś lżejszego. Utwór Jana właśnie od Najszy, teraz w czwórce.

Rok w tył, Fokus, Rahim i Natalia Przybysz, a na zegarze za 12 minut godzina 10. To oznacza, że poranek czwórki powoli, powoli

powoli dobiega końca. Nie smućcie się natomiast, bo już za chwilę po godzinie 10:00 pasmo czwórka, to słychać razem z Harperem, a tam bardzo dużo słonecznych, skocznych i energetycznych brzmień, idealnych na taką porę roku, na jesień, która no rozpieszcza nas wyjątkowo i jeszcze będzie nas rozpieszczać słońcem przez następne dni. Ja natomiast się z wami żegnam, a my już od października słyszymy się nie porankami wyjątkowo, a trochę później. Dwa razy w tygodniu zapraszam was serdecznie do mojej nowej autorskiej audycji Sound of Domi, która w poniedziałki od 21:00 oraz właśnie we środy w paśmie czwórka to słychać. A przy mikrofonie była Dominika Płonka. Życzę wam wspaniałego, słonecznego dnia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Wróżka, prawdę ci powie, czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
9: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
10: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
0: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: ik kom natuurlijk uit Westen. Maar we hebben daar veel mooie dingen meegemaakt. Maar op een gegeven moment ging de buurt achteruit. En toen zei ik dus, en nu moeten we weg.
1: Właśnie minęła godzina dziesiąta.
2: Pogoda.
1: Tu wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert-Welharper. Z nami niezmiennie piękna jesienna aura. W całym kraju ciepło, przyjemnie, sporo słońca. Na Podlasiu stopni 18, 21 w centrum, do nawet 24 na zachodzie.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
4: Cóż tam po tej urodzie z Instagrama, jak po prostu nie będziemy mieli tej wewnętrznej, no jak w środku jest pustka, to na zewnątrz po prostu też jest nieciekawie.
3: Zacznij dzień najlepiej.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my. Nie gra nikt.
13: Cześć, tu Liwka. Słuchacie radiowej.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Tak jest, to ja, Marcin Hubert Harper, a przed nami do 13:00 mnóstwo dobrych

Jedna z najlepszych, jedna z moich ulubionych płyt tego roku. Kalifornijski muzyk, producent, kompozytor Nate Mercero, który kilka lat temu czarował na gitarze na solowym albumie André 3000. Grał też z takimi artystami jak The Weeknd, Leon Bridges, Lizzo, Jay-Z, Banks, Shawn Mendes, Saul Williams, Carlos Nino, Kamasi Washington, Rafael Sadiq, Rai. No, ta lista jest naprawdę długa. Od lat po cichu nagrywała solowe albumy i dwa tygodnie temu wydał swoje najbardziej, no takie doniosłe, imponujące dzieło, płytę Fantastic Thoughts, na której zagrał prawie na wszystkich instrumentach, do tego sam zaśpiewał i w taki oto sposób pomieszał jazzowe fusion z rockiem progresywnym, elektroniką, ambientem, funkiem, trochę też Thundercatem i Square Pusherem. No, prawdziwa dźwiękowa fantasmagoria i fajerwerk.

Co wam tę płytę polecam, a przed nami kolejny fajny nowy album, alternatywne, takie groovy, soulowe granie, trochę w stylu Say She She czy grupy Salt. Brytyjski duet Tandy i ich właśnie wydany nowy krążek Coco Okayo, nagrany z legendarnym filipińskim zapracowanym perkusistą Junem Regalado, który cały ten materiał z

bonusie Leon Bridges z jego nowiutkiego albumu Happiness Anytime, najbardziej żwawego, takiego tanecznego w dorobku Amerykanina, mocno inspirowanego brzmieniem muzyką znanej brytyjskiej grupy Jungle, co mnie osobiście akurat zupełnie nie przeszkadza, a nawet przeciwnie. No a przed nami polska muzyka, artysta z samego krajowego topu, który bardzo dobitnie pokazuje, że wciąż można robić świetny przebojowy pop bez obciachu, z klasą, z mocnymi soulowymi korzeniami, świetnym groove'em, stylową produkcją i aranżacją, ze smykami, dęciakami, rozmachem. No, słychać, że Mrozu lubi to, co dobre, Jungle właśnie, Salt, Arona Frasera, grupę też na przykład Duran Jones and the Indications, The Black Keys i tak dalej, ale wie, jak to przełożyć na swoje, jak podobnym językiem, podobną wrażliwością opowiadać swoje historie, swoją dźwiękową opowieść. I mimo, że te utwory brzmią no dość szeroko, potężnie, to mają jednak przy tym mnóstwo przestrzeni i powietrza i niosą pięknie i wysoko. Nowy już siódmy album Mroza nosi tytuł Wszystko, czego chciałem i brzmi między innymi tak.

0: Przyjemność tym większa, bo z moją perkusyjną super ekipą Ritmo Bloco będziemy mieli okazję zagrać, wystąpić z Mrozem 7 października w Warszawie na Torwarze w przyszłym tygodniu. Bardzo z tego powodu się raduję. No a Mrozu wystąpił za to u nas na antenie, przynajmniej rozmawiał o tej nowej płycie z Damianem Sikorskim. Całej rozmowy posłuchacie, szukajcie jej na naszej stronie czwórka.polskieradio.pl. No a przed nami też muzyka soul, tym razem w wydaniu azjatyckim, wietnamskim, w ramach naszego stałego kącika Igłą po mapie.
1: Igłą po mapie.
0: Grupa Saigon Soul Revival, współczesna formacja, ale odkurzająca brzmienie muzykę z Wietnamu i Saigonu lat 70. w nowej oprawie z bardziej zachodnią nową produkcją. Z każdą kolejną ich płytą było coraz mniej coverów, coraz więcej autorskich nagrań, oczywiście no, odpowiednio wystylizowanych, i taki jest ich nowy krążek Cionta V, czyli miejsce, do którego wracamy, ale też korzenie, do których wracamy. Za moment fragment tej płyty, a potem dokładam jeszcze oryginalny wietnamski soul z lat 70. Zaśpiewa Carol Kim.

0: Po wyprawie do Wietnamu i Sajgonu, tego sprzed kilku dekad, wracamy do tu i teraz, do tej współczesnej, nowej muzyki. Kolejny stały punkt programu, nasze czwórkowe playlistowe nowości. Najpierw hip-hop, młodziutka ekipa The Neighborhood Kids i bardzo fajny nowy singiel z ich tegorocznej, kwietniowej płyty Voice of the Revolution. Nagranie Live Good, a potem już klubowo Nasi Ludzie, Człowiek Truskawa, DJ Bleak plus nasza Dominika Płonka w ich znakomitym nowym kawałku Dzięki Tobie, a specjalnie dla Was ode mnie od Harpera i wracam do Was o 11.
1: Nowość w czwórce. To słychać.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje

0: Jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
1: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
0: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
1: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
0: A mój numer chyba znacie. 226452100.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Szanowni Państwo, właśnie minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Tu wasz fankowy pogody, Marcin Hubert, Wellharper. Taką jesień to ja rozumiem. Miło, cieplutko, słonecznie. Od Podlasia przez centrum aż po zachód i południe z górami 18 stopni w Suwałkach, 21 w Warszawie, 22 w Krakowie, do 24 w Zielonej Górze. No i taka aura utrzyma się przez kolejne dni.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Siemano, z tej strony BRK

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Czwórka, to słychać. Godzina już druga, a my lecimy, celebrujemy wraz z duetem Tomora. Zapraszam.

Na naszą playlistę wleciał ich poprzedni singiel Disgruntled, a dziś ode mnie kolejne nowe nagranie. Ładniutki breakbeatowy kawałek Gone Too Far z udziałem Debbie, mowa o grupie Chase & Status. No a przed momentem bynajmniej nie The Chemical Brothers, ale Tomora. Norweska wokalistka Aurora plus Tom Rowland z The Chemical Brothers właśnie jako Tomora i ich cudne nowe nagranie Celebration jako zapowiedź ich nowej epki o takim tytule. Premiera w formacie cyfrowym w połowie października, na fizyczny format ukaże się na winylu w listopadzie. I przed nami wciąż muzyka klubowa, dwa klubowe klasyki, pionierska londyńska formacja Renegade Soundwave i ich breakbeatowy klasyk z końca lat 80. utwór The Phantom, ale w zupełnie nowym, właśnie wydanym, całkiem niezłym remiksie słynnego Carla Coxa, plus legendarna brytyjska formacja Orbital, bracia Hartnell, duet Orbital, właśnie ukazał się ich archiwalny koncertowy materiał o wymownym tytule Glastonbury 1994, między innymi z moim ukochanym nagraniem Are We Here, wasz 16-minutowej wersji live do radia, no trochę długo, dlatego ja odpalam dziś krótszą, studyjną, absolutnie wspaniałą wersję tego nagrania z wokalnym udziałem pani Alison Goldfrapp. Najpierw jednak Renegade Soundwave i Carl Cox.

Przed nami niezmiennie energetyczne klubowe granie, nowe, ale nawiązujące do muzyki rave z początku lat 90. Brytyjczyk Hervey, specjalista od brzmień muzyki spod znaku Fidget House, w bardziej takim połamanym, skocznym utworze Most of the Time, podpisanym przez niego jako Essex Rave Lords, no a potem jako bonus legenda brytyjskiej muzyki jungle Nicky Black Market plus DJ Fantasy jako duet Lords of Rave w nieco starszym, wybornym, trochę nawet takim edukacyjnym nagraniu pod tytułem The Party jako mała rozgrzewka przed sobotnią imprezą ekipy Vix Apollo, nazwie Rave jak w 93, która 3 października w Warszawie w najbliższą sobotę odbędzie się na Barce Kaskada nad Wisłą, no a zagrają nawet solidnie łupną Mikołaj Rave z Vix Apollo, Jurek Przeździecki w wersji live, z winyli łupnie Matrix 3K plus tłuste rave'owe bity. Wytoczę, zagram także ja, czyli Harper, i solidnie wyżyję się w sobotę na Kaskadzie. Rave jak w 93. Zapraszam.

0: Silniki odpalone, wysoki lot, huczna impreza, rave jak w 93. W najbliższą sobotę, 3 października na Barce Kaskada w Warszawie. No a skoro o imprezach mowa, to przypominam, że 11 listopada pod patronatem Czwórki odbędzie się bardzo ciekawe wydarzenie w słynnym katowickim Nosprze. Koncert, projekt o nazwie Urban Jazz Night, w ramach którego jazz miesza się z innymi gatunkami. Cytuję, jazz przybiera formę, która przekracza gatunkowe granice. W ramach Urban Jazz Night w Nosprze wystąpią, uwaga, Abradab, Eaps, Fish, Leszek Możdżer, Miłosz oraz ekipa Ninja Episkopat. Niedawno u nas na antenie o Urban Jazz Night opowiadała organizatorka tej imprezy Zuzanna Weiss ze wsparciem Aleksa Klowa z Ninja Episkopat. Oto fragment tej rozmowy. No a potem właśnie Ninja Episkopat i ich nowy singiel Lynch Your Witches. Kolejna zapowiedź, główna brama wiodąca do ich nowego krążka pod tytułem Ubryk. To jeszcze nie wszystko, bo uwaga, uwaga, pod numerem 22 645 2100 mam dla Was bilety na Urban Jazz Night. Dzwońcie, a będą Wam dane.
1: Czwórka poleca. Poleca.

0: chcieliśmy stworzyć coś innego, żeby połączyć jazz, ale taki awangardowy, z hip-hopem i muzyką alternatywną i miejską. Na patrona naszego koncertu wzięliśmy kota. To jest nasz urbanowy kot, który chodzi, jak wiadomo, jest zwierzęciem miejskim, chodzi swoimi drogami, ścieżkami, symbolizuje wolność i spontaniczność twórczą. I takie są też nasze koncerty. Połączymy gatunki i artystów, którzy myślę, że sami by na to nie wpadli na co dzień. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba.
1: A czemu teraz Katowice?
0: Trzecia edycja odbędzie się też we Wrocławiu. Mhm. Natomiast w Katowicach chcieliśmy przenieść, bo wszyscy pytali, o czemu tylko Wrocław, a nie Katowice. Więc uzyskaliśmy zgodę dyrekcji nowej w Nosprze i jakby stworzyliśmy osobny projekt na Katowice.
1: Mi się w ogóle Katowice jakoś kojarzą właśnie z jazzową muzyką. Mam jakieś takie doświadczenia, mam wrażenie właśnie z Nospru, że tam to jest właśnie taka idealna przestrzeń pod to, żeby tam odbywały się właśnie jazzowe koncerty.
0: Tak, pewnie kojarzy ci się też dlatego, że generalnie te wszystkie, to znaczy wszystkie, te takie najbardziej znane szerszej publiczności połączenia wzięły się z koncertu Miłosza i Dzimka dawno, dawno temu na otwarcie Nospru. No i Nospr jako pierwsza taka duża placówka i taka elegancka, filharmoniczna, otworzyła się na tego typu połączenia.
1: A właśnie wam też tym wydarzeniem chodzi o to, żeby trochę otworzyć i poszerzyć horyzonty w ogóle odbiorców właśnie tym, że ten jazz awangardowy dzisiaj ma już zupełnie inną trochę definicję tak naprawdę i że tak już naprawdę idzie szeroko i łączy się z hip-hopem, z muzyką elektroniczną, z drum and bassem. Czy to właśnie jest taka główna przyczyna tego wydarzenia?
0: Tak, zdecydowanie chcemy połączyć, bo tradycyjnego jazzu i tradycyjnego rapu można posłuchać wszędzie. Natomiast takich połączeń nie.
1: Bo będzie Abradab.
0: Tak, będzie
1: Abradab. Będzie również Leszek Możdżer, będzie Fish, będzie Eaps, Ninja Episkopat, czyli tutaj mamy Aleksa, który jest ich przedstawicielem i już. Tak,
0: i jedną
1: jest.
0: Parę możemy wam dzisiaj zdradzić. To
1: no
0: może
1: to
0: Aleks,
1: bardzo chętnie się dowiemy.
2: Tak, no to Ninja Episkopat spotka się na deskach Nospru z Miłoszem. I jest to połączenie, którego się nie spodziewałem, Zuza bardzo mnie tym zaskoczyła, ale lecimy.
1: Czyli to są wybory Zuzy?
2: Nie do końca, chyba.
1: To jak Zuza to wygląda? Jak to łączycie?
0: To są moje wybory, ale dzwonię do artystów i co ty na to?
1: Okej.
0: Okay. No Miłosz, jak usłyszał, że z Ninczą, no to wow, od razu. Biorę w ciemno. Dzwonię do Aleksa, ten Miłosz, ja mówię, no znasz innego. No nie, no to dobra. No to... Wiesz, to ja nie chcę, żeby artysta czuł się niekomfortowo. Cały projekt zakłada, że mają wolność, no tak jak ten kot, chodzi swoimi drogami, no tak. Jest spontaniczny, że mają swoją drogę wyboru, idą swoimi ścieżkami i ja się w program artystyczny całkowicie nie mieszam.

0: Nasz krajowy ninja episkopat jako zapowiedź bardzo ciekawego około jazzowego koncertowego projektu Urban Jazz Night, który w doborowej obsadzie odbędzie się, wydarzy 11 listopada w katowickim Nosprze. I skoro już sobie o imprezach, koncertach mówimy, no to myślę, że warto już oficjalnie zagrać ten oto dżingielek.
1: Imprezowy latarnik.
0: Tak jest, imprezowy latarnik, dziś ja, Marcin Hubert, Val Harper. Polecam wam gorąco jeszcze jeden koncert. W sobotę w stołecznym Jazzmin świetny koncert zagrał, tak jak to on tylko potrafi, wspaniale zaśpiewał legendarny brytyjski soulman Omar. No a za dwa tygodnie, 11 października, też w Jazzmin wystąpi Brytyjka Momoko Jill, perkusistka, producentka, kompozytorka, wokalistka. W zeszłym roku nagrała świetną płytę z Matthew Herbertem pod tytułem Clay, no a w tym roku wydała swój pierwszy solowy album. Znakomity, bardziej taki, no powiedzmy, że akustyczny materiał z okolic muzyki jazzowej i elektroniki pod tytułem Momoko. No i z tymi utworami Brytyjka przybywa do Polski, do klubu Jazzmin. To wydarzy się w niedzielę 11 października. No a przed nami na rozgrzewkę jej muzyka.

0: Brytyjka Momoko Gili, jej wspaniała muzyka na żywo w Jazzmin 11 października. No od razu serce mi mocniej pika. A przed nami kolejna polecajka z naszej anteny, bo niedawno gościnią audycji Chłopaki z sąsiedztwa była inna pani, nasza krajowa Nat Cichocka, która opowiadała nam o swoim właśnie wydanym pierwszym albumie pod tytułem Szpila. Za chwilę fragment tej rozmowy plus fragment płyty także. Całości posłuchacie na naszej stronie czwórka.polskieradio.pl. No a ja wracam do was o godzinie 12.
1: I czym jest dla ciebie ten debiut? Jak się z tym czujesz? Czy to jest dla ciebie nowe otwarcie, czy to jest po prostu jakiś kolejny element do przejścia?
2: Wiesz co, nawet nie otwarcie, tylko chyba zamknięcie. W sensie takie zamknięcie razem z otwarciem. Ciężko mi to teraz tak opisać, czy to jest otwarcie, czy zamknięcie, ale jest to na pewno ziszczenie jakichś takich ostatnich 2 lat, takich nie tylko muzycznych, które się u mnie wydarzały, tylko po prostu z życia prywatnego. I tak jak w końcówce tego albumu jest piosenka tam czekaj, aż się otworzę, ja się otwieram, tak naprawdę wydaje mi się, że skończyła się jakaś era zamkniętej Natalii na świat, a teraz jest era Natalii, która ma trochę wyrąbane, próbuje różnych rzeczy, nie oczekując przy tym jakiegoś konkretnego rezultatu.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Ważna informacja jest taka, że właśnie mija południe.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert, Wellharper. Przed nami niezmiennie ciepła, słoneczna aura. Tak będzie co najmniej do końca tygodnia, z temperaturą maksymalną do 23-24 stopni. Korzystajmy, wygrzewajmy się, doceniajmy uroki naszej cudnej, złotej polskiej jesieni.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak? Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę.
12: Życz sobie

0: Miesiąc na emisję czekał, ale się udało. Żelazna klasyka muzyki jungle Leviticus, czyli Jumping Jack Frost w nagraniu Burial z roku 1994 zrealizowanym przez Dillinger Opticala, legendy połamanych rytmów. To nagranie powróciło na rynek z nowymi remiksami, m.in. z taką wolniejszą wersją Amerykanina Todda Terego, legendy tym razem muzyki house. No a przed nami kolejna legenda, kolejny pionier, tym razem garażowy, Zed Bias, świeżutki remiks jego ostatniego dancehallowego singla pod tytułem Bad Bad Bad. Nawijają Screwfeezer, Young Saber i MC Bushkin.
1: Czwórka, to słychać. Zaprasza Harper.

0: Trochę tych klasyków. Dziś już było, ale teraz oficjalnie pora na nasz stały kącik Klasycznie o tej porze.
1: Klasycznie o tej porze.
0: 24 września, 35 lat temu, trafił na rynek The Law and Theory, drugi album w dorobku słynnej hip-hopowej załogi A Tribe Called Quest. Dla wielu nie tylko najlepszy w ich dorobku, ale dziś uznawany za jedną z najlepszych, najwybitniejszych płyt w historii muzyki hip-hop w ogóle. Pełnej tłustych bitów, jazzowych sampli i harmonii, plus mamy to oczywiście doskonałe rymy Q-Tipa i Five Dogga. Płyta absolutnie kanoniczna, pionierska, szczególnie jeśli chodzi o łączenie jazzu i hip-hopu, jakże daleka od tego współczesnego jęczenia, mamrotania, cykających bitów o sile komara, a że dobrego, prawdziwego hip-hopu nigdy za wiele, szczególnie dziś, to bardzo proszę, Check the Rhyme, Jazz We've Got, a potem skoczne, hiciarskie Scenario, A Tribe Called Quest.

0: scenario.
1: No i basta, jeszcze się załapał. Oto kolejna klasyczna, kanoniczna wręcz płyta z tego samego dnia, co album Tribe Called Quest, czyli z 24 września 1991 roku. Tego dnia ukazał się także kultowy krążek Nirwany pod tytułem Nevermind, także pierwsza płyta grupy Kajas pod tytułem Wretch, plus ten oto materiał Blood Sugar Sex Magic, absolutnie najlepszy, najbardziej funkowy album w dorobku słynnej ekipy Red Hot Chili Peppers, wyprodukowany przez legendarnego Ricka Rubina. I gdyby tak wyciąć tylko ten jeden dzień z historii, to być może współczesna muzyka brzmiałaby zupełnie, zupełnie inaczej. Red Hot Chili Peppers nigdy już nic lepszego nie nagrali, zaczęli gubić niestety groove, funk, no i moją uwagę, a moja kolekcja ich płyt zakończyła się na Californication. I z Blood Sugar Sex Magic, zamiast tych oczywistych hiciorków, dziś serwuje takie seksowne, funkowe kawałki jak Funky Monks oraz Mellowship Slinky i In B Major.
2: Klasycznie o tej porze.

Szkoda, że już tak nie grają i nie funkują. Red Hot Chili Peppers i ich wspaniałe Blood Sugar Sex Magik. Ci, którzy czekają na połamane klubowe nowości, to teraz właśnie jest ten moment. Z logo Fabric Live, wytwórni londyńskiego klubu Fabric, urodzony w Tokio, mieszkający w Nowym Jorku, Japończyk Takuya Nakamura, łączący jungle i drum and bass z muzyką jazzową, był hip-hop i jazz, teraz będzie jazz i połamane klubowe rytmy. Trębacz Takuya Nakamura z jego jeszcze niewydanego mini-albumu Shape the Future, nagranego z takimi gośćmi jak Green Tea Pank, Shigeto czy choćby Currency Audio. Premiera płyty za miesiąc, a dziś jej singlowa zajawka, utwór Broken Jazz, nagrany, wyprodukowany z pomocą junglowego Tima Reapera.

0: Ważna, bardzo ważna wiadomość jest taka, że jutro, 1 października, świętujemy, celebrujemy Dzień Polskiej Muzyki. Będzie specjalna polska playlista, będzie specjalna selekcja z naciskiem na nasze krajowe nagranie. Jutro z tej okazji przenosimy się także do Hali Labo w Warszawie, gdzie startuje dwudniowa konferencja poświęcona polskiej muzyce. Będą panele, dyskusje, warsztaty, specjalną audycję z tej okazji poprowadzi jutro po 10 Dominika Płonka. Z Hali Labo raportować będzie Damian Sikorski, a o samej konferencji opowie nam teraz trochę, Damianowi też opowiadała, organizatorka całej tej imprezy Anna Cejnowa.
1: Czwórka poleca.
2: To jest święto i tak je traktujemy. Chcemy podziękować artystom, podziękować twórcom za muzykę, którą dla nas tworzą, bo ta przyjemność słuchania muzyki czasami przekłada się na dużo więcej, na to, że potrafimy dzięki muzykom i dzięki tekstom piosenek się zainspirować do różnych ważnych dla nas w osobistym życiu rzeczy, ale też podnoszą nas często w trudnych momentach życia, czy są taką ścieżką dźwiękową dla ważnych momentów, które z naszego życia, z którymi kojarzą nam się różne konkretne utwory w różnych dekadach, w różnych okresach i często słysząc w radiu czy streamingu gdzieś jakiegoś starszego utworu, przypominamy sobie te i pozytywne, i negatywne ważne dla nas momenty w życiu. Tą akcją też podnosimy świadomość zarówno słuchaczy, fanów muzyki, osób, które kupują na co dzień właśnie muzykę, jak ważna jest ich rola w kształtowaniu kondycji polskiego rynku muzycznego i w ogóle warunków dla rozwoju rynku muzycznego. Wydaje mi się, że ta rola, czy ta świadomość tego, jak ważną rolę też w gospodarce polskiej pełni sektor muzyczny, jak duża jest to wbrew pozorom branża, bo jeśli chodzi o rynek fonograficzny, to już jest mniej więcej miliard złotych przychodów, według danych SPAW-u. Rynek koncertowy jest jeszcze większy, a sama organizacja koncertów, wydarzenia muzyczne, na które chodzimy, czy to na festiwale, czy duże koncerty miejskie, napędza inny sektor gospodarki, gastronomię, turystykę, całą logistykę i mnóstwo infrastruktury dookoła, która zarabia mnóstwo miejsc pracy, jest tworzonych czy utrzymywanych dzięki rynkowi koncertowemu, rynkowi muzycznemu i w różnych dyskusjach na różne tematy, czy gospodarcze, czy społeczne, zawsze jest traktowana muzyka jako koszt, jako wydatek zbędny, często czy to dla samorządowców, czy w takim rodzinnym też portfelu wydatków, nie jest to największy priorytet. Trzeba pamiętać właśnie o tym łańcuchu powiązań, ile takie wydarzenie muzyczne, oprócz tego, jaką przyjemność dla nas stanowi, czy jak wpływa na budowanie więzi międzyludzkich, które dzisiaj są w kryzysowym momencie, można powiedzieć, ze względu na to, że spędzamy coraz więcej czasu w serwisach cyfrowych różnych, w mediach społecznościowych, a nie spotykamy się tak jak kiedyś, czy to w kawiarniach, czy na festiwalach. Więc muzyka to jest i koncerty, te wydarzenia na żywo, to jest taki, można powiedzieć, ostatni bastion budowania tych więzi międzyludzkich i rozwijania więzi społecznych. Ale też trzeba pamiętać właśnie, co mało kto sobie uświadamia, że to jest też katalizator dosyć poważny gospodarki, a ta rośnie dzięki branży muzycznej coraz mocniej, bo po raz kolejny nasz rynek muzyczny urósł o ponad 14%. Rok temu to był jeszcze większy wzrost. Dzięki temu jesteśmy 16. rynkiem muzycznym

0: na świecie, jeśli chodzi o wielkość rynków fonograficznych, a kiedy startowaliśmy z kampanią w 2019 roku, byliśmy mniej więcej na 23, 22. To pokazuje, jak zaangażowanie fanów, jak ich wybory zakupowe na co dzień i słuchanie muzyki polskiej w streamingu, no bo w streamingu to dominuje jednak polska muzyka na co dzień, przekłada się realnie na pozycję Polski na świecie.
1: Dzień Polskiej Muzyki, przypomnę, już jutro, przez cały dzień u nas na antenie specjalna playlista, audycje plus relacje z konferencji właśnie poświęconej polskiej muzyce w Hali Labo, z Hali Labo i polską muzyką. Dziś się z wami żegnam. Krajowy klasyk, szlagier w doskonałym remiksie naszego człowieka, tajemniczego, młodego, ale bardzo zdolnego Campinosa. Nie będę mówił, co to będzie. Sami posłuchajcie, zgadujcie, co to za utwór w oryginalne, a potem jeszcze znana, lubiana krajowa ekipa Sonic Trip i ich szwarny nowy singiel ADHD nagrany z Marią Sadowską. Pozdrowienia, uściski dla ekipy. Ważna informacja jest taka, że to jest moja ostatnia środowa audycja w ramach pasma Czwórka to Słychać. Od jutra wkracza nowa jesienna ramówka, a ja od przyszłego tygodnia wkraczam w każdy czwartek od 10 do 13. Nie w środę, ale w czwartek od 10 do 13. W Czwórka to Słychać. Pierwsza moja audycja 8 października za tydzień. Tak o rzeczy gram ja, Marcin Hubert-Welharper, wraz z Igą Kamińską i Patrycją Bronką was gorąco pozdrawiam, a za chwilę po 13 Kamil Jasiński, popołudniowa. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepszy soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na twojej playliście. Do tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. Wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack w każdą środę od 21:00.

0: trzeciej. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co w Sisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Po reklamie.
12: Tak jak

0: I minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Piękna Polska, złota jesień. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południowym wschodzie zupełnie bez chmur. Do tego temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, 20 stopni w centrum i nawet, uwaga, 24 stopnie na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać

0: ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
1: Czy potraficie zagwizdać jak kos, pohukiwać jak sowa albo wydawać z siebie dźwięk, którego nie powstydziłby się, uwaga, żaden słowik? Ha!
0: Zacznij dzień najlepiej.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit. W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: 10 minut po godzinie 13. Humor gituwa, bo Popołudniówa właśnie wystartowała. Środa, dzień wygrywania butelek w czwórce. Na pewno kilka tych butelek będzie można dzisiaj w trakcie audycji zgarnąć. Będą zgadywanki różnego rodzaju, więc mam nadzieję, że najbliższy czas spędzimy razem. No a po godzinie 15, chociaż dzisiaj nie jest czwartek, to o jedzeniu sobie porozmawiamy, ale popatrzymy na to jedzenia właściwie na desery przez pryzmat naszej historii, skąd te desery wzięły się na naszych stołach i o historii kuchni francuskiej, więc to jest bardzo ciekawy temat. Mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły.

0: Groove Armada, już mamy 17 minut po godzinie 13, więc startujemy z pierwszą zgadywanką. Już za moment usłyszycie czyjś głos. No ale ten głos został zmieniony, został obniżony i musicie odgadnąć, kto mógł powiedzieć takie słowa. 226452100 to jest numer do naszego studia i czwórkowa ekobutla do zgarnięcia.
1: Myślę, że taka równowaga między pracą a życiem, sport, wysypianie się i wiesz, kochanie i bycie kochanym, to są chyba takie troszkę rzeczy, które sprzyjają na to, że jesteśmy no, wszyscy wiecznie młodzi.
0: Kochanie i bycie kochanym, nie mylić z kochaniem się. 226452100. Kto mógł coś takiego powiedzieć? Jeżeli macie jakieś pomysły, dzwońcie do naszego studia. Czwórkowa ekobutla do zgarnięcia. 226452100. Czekam na wasze telefony. Pam, pam.

0: Ram, pa, pa, pam, pam. Bardzo łatwy tekst do zapamiętania. I Roman jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, witam.
0: No siemanko, jak tam środa mija u kolegi?
1: Pracowita. Jestem, jest to jako przedstawiciel ostatni dzień miesiąca i mam parę osób do odwiedzenia, żeby tam wysłać jakieś statystyki.
0: A, rozumiem. I zbierasz kasę, tak? Po tych ludziach.
1: Gonię króliczka.
0: rozumiem. To dobrze. To sukcesów życzę i jak największych sum. Dobrze.

0: Manie, przechodzimy do konkretów. Jak myślisz, kto mógł coś takiego powiedzieć?
1: Jeden strzał?
0: Jeden. Pał, pał, pał. Pada strzał.
1: Dobra, coś ostatnio słuchałem, być może dobrze skojarzyłem. Wojciech Kowalczyk, piłkarz?
0: Nie, niestety nie. Bardzo mi przykro, to nie jest on, niestety. No ale w pracy na pewno dobrze ci pójdzie. Trzymaj się, Roman.
1: Następnym razem.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. No i Radzio jest razem z nami. Dzień dobry, Radku.
2: Siema, siema, witajcie.
0: Witamy. Jak samopoczucie u kolegi dzisiaj?
2: Bardzo dobrze, bardzo pozytywny dzień słoneczny, więc jestem w bardzo pozytywnym nastroju i mój strzał to Marcin Gortat.
0: Nie, to nie jest on, niestety, ale on też ma dobry tekst. Świetnie mi podpowiedziałeś, tylko muszę teraz trochę odczekać, bo on naprawdę...
2: Okej, pozdrawiam wszystkich.
0: Trzymaj się, na razie, hej, hej. 226452100 to jest numer do naszego studia i Marcin się jeszcze do nas dodzwonił. Dzień dobry, Marcinie.
3: Dzień dobry, Kamilu, cześć.
0: Cześć, jak samopoczucie?
3: No elegancko.
0: Świeci u ciebie? Słońce?
3: U nas elegancko świeci słońce, także.
0: No to super, dobrze, trzeba korzystać z polskiej złotej jesieni. Dobrze, Marcinie, słuchamy twojej propozycji, kto mógł to powiedzieć?
3: Nauczył się już oddychać na maseczkę.
0: Jeszcze raz możesz powtórzyć?
3: Powiedzę, Krzysztof Krawczyk, który nauczył się oddychać na maseczkę.
0: Nie, ale pięknie tutaj by się zazębiło uniwersum, ale nie. To nie jest Krzysztof Krawczyk, niestety nie. Pozdrawiam cię serdecznie, ale to chyba chodziło o tej maseczce, że nie maska taka covidowa, tylko masa, że masa ciała. Ja to tak interpretuję, ale wiesz, no nigdy my tak nie nauczymy się śpiewać. Trzymaj się, na razie, wszystkiego dobrego.
3: No, dzięki bardzo.
0: 226452100 to był Marcin, a my cały czas zastanawiamy się, kto mógł coś takiego powiedzieć. Posłuchajmy raz jeszcze tego fragmentu, tylko teraz w inny sposób trochę został zmodyfikowany jego głos.
4: Myślę, że taka równowaga między pracą a życiem, sport, wysypianie się i wiesz, kochanie i bycie kochanym, to są chyba takie troszkę rzeczy, które sprzyjają na to, że jesteśmy wszyscy wiecznie młodzi.
0: Takie rzeczy troszkę sprzyjają na to, że 23 minuty po godzinie 13. Kto mógł coś takiego powiedzieć? Czekam na wasze telefony z pomysłami. 226452100 to jest numer do studia czwórki. Przypominam, że czwórkowa ekobutla do zgarnięcia. 226452100, a już teraz Don Guralesco.
5: Otwórz umysł, to głos ulicy.

0: Jakie kikuty liczące niebo chodzi w tej piosence? Niestety nie jestem w stanie wam tego powiedzieć. 226452100 to jest numer do naszego studia i razem z nami jest Paulina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Paulino, jaka jest twoja propozycja? Kto mógł powiedzieć to piękne zdanie okrągłe?
1: Ja też stawiam na Krzysztofa, ale nie Krawczyka, tylko Iwisza.
0: To jest on! Gratuluję, gratuluję. Ta wieczna młodość, prawda?
1: Zgadza się. Jeszcze na tym właśnie spiczowanym w górę głosie to brzmiał adekwatnie do tego, jak się o nim mówi.
0: Taki Benjamin Button, tak? Malutki. Malutki tak. Chłopczyk z wysokim głosem jeszcze przed mutacją. Paulino, gratuluję
1: albo
0: ci.
1: Albo Alvin i Wiewiórki.
0: Dokładnie, dokładnie tak właśnie brzmiał. Paulino, gratuluję ci bardzo serdecznie. Czwórkowa butla jest już twoja. Mam nadzieję, że tam wlejesz sobie eliksir młodości i będziesz korzystała, podobnie jak nasz dzisiejszy bohater. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego.
0: Hej, hej, pozdrówki. No i posłuchajmy jeszcze w oryginale, żeby było potwierdzone info.
2: Myślę, że taka równowaga między pracą a życiem, sport, wysypianie się i wiesz, kochanie i bycie kochanym, to są chyba takie troszkę rzeczy, które sprzyjają na to, że jesteśmy wszyscy wiecznie młodzi.
0: No i oczywiście tego właśnie wam życzę.

0: Muramasa i A$AP Rocky, utwór Lovesick. 26 minut pozostało już tylko do godziny 14. Teraz przenosimy się do słonecznego Meksyku, bowiem tamtejsza Gwardia Narodowa zyskała właśnie nowego pomocnika, psa Chihuahuę o imieniu Commando. I to jest najmniejszy pies w służbach, waży zaledwie, uwaga, 7 kg, a mierzy 21 cm. No i do tego ma 13 miesięcy. Meksykańskie służby opublikowały właśnie serię zdjęć, także filmy, jak tutaj zwinny jest pies Commando. Do tego wszystkiego ma taki mundurek specjalny, miniaturowe gogle, kamizelkę taktyczną, hełm, a nawet małą kamerkę. No ale nie zmienia to faktu, że jest raczej wyjątkiem w służbach, no bo wśród kolegów swoich psich ma raczej większe psy, przede wszystkim owczarki niemieckie i labradory, ale łącznie jest tam 350 psów. Ale ja zupełnie rozumiem ten sposób działania i dlaczego Chihuahua został zatrudniony. No każdy złoczyńca się od razu podda, kiedy tylko zobaczy tego psa, a podda się, żeby trochę się z nim pobawić.
1: To jest Popołudniówa w Czwórce.

Biggie, Biggie, Biggie i Hypnotize. 18 minut pozostało już tylko do godziny 14, ale zmieniamy teraz muzyczne klimaty, ponieważ wczoraj w ciągu dnia huknęła ta informacja. Mystic Festival ogłosił pierwszego headlinera, no i naprawdę to jest bomba. Faith No More wystąpią w przyszłym roku. Oni są pierwszym headlinerem, jeszcze nie ma informacji, którego dnia festiwalu wystąpią, natomiast sam festiwal zmienia miejsce, już nie będzie odbywał się w Stoczni Gdańskiej, ponieważ ta przestrzeń okazała się zbyt mała. Teraz to wszystko będzie się działo wokół areny w Gdańsku, właściwie na błoniach tej przestrzeni. Coraz większy festiwal, coraz więcej publiczności i publiczność, która przyjeżdża też właściwie z całej Europy, a może i z całego świata. No i pierwszym headlinerem jest Faith No More, którzy też mieli nie wracać, a żyją i ogłosili trasę koncertową. Ostatni raz występowali w Krakowie 12 lat temu. No, na pewno jest to okazja, żeby wybrać się do Trójmiasta. Już teraz oczywiście Faith No More i mam nadzieję, że właśnie dotarcie na ten koncert będzie jak w tej piosence Easy.

0: good one.
1: Blackalicious, a wcześniej Faith No More, którzy już w przyszłym roku wystąpią w Polsce na festiwalu Mystic. No teraz skupmy się teraz na polskiej muzyce, ponieważ jutro, 1 października, obchodzimy Dzień Polskiej Muzyki i w czwórce na pewno bardzo dużo polskiej muzyki będziecie mogli usłyszeć, ale także przeniesiemy się razem z wami do Hali Labo w Warszawie, gdzie odbywać się będzie konferencja, w ramach której różnego rodzaju panele dyskusyjne, warsztaty, spotkania i to wszystko oczywiście wokół polskiej muzyki. Stamtąd będziemy też nadawać specjalne audycje i zachęcamy was do tego, żebyście byli razem z nami. Porozmawiamy o tym, jak obecnie się ma polska muzyka, jak mają się też młodzi artyści, którzy pojawiają się na rynku. Dominika Płonka między innymi weźmie udział w panelu Wszystko zaczyna się od małych scen. Także jak zbudować karierę od zera. Takie panele na tym wydarzeniu będzie można zobaczyć, usłyszeć i wziąć w nich udział. Zapraszamy was bardzo serdecznie jutro, 1 października, Dzień Polskiej Muzyki.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie, a także w kotlinach górskich mogą pojawić się silne zamglenia. Temperatura minimalna od 3 stopni na Podhalu, 9 stopni w centrum, 13 na północnym zachodzie. Cieplej będzie na wybrzeżu, tam aż 14 stopni w nocy. Chłodniej w dolinach i kotlinach karpackich, tam tylko 0.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka. Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
3: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
3: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
3: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
3: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50

0: 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
7: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Już mamy prawie 9 minut po godzinie 14. Druga godzina popołudniowa przed nami. Jak zawsze po 14 będą zgadywanki. Natomiast po godzinie 15 nie obiad, a już deser. Porozmawiamy o książce Słodko i Czule. Historia konfektów, deserów i innych słodkości. Jak to się stało, że to Francja dominuje, jeśli chodzi o wszystkie słodycze? Jak wyglądała ich droga do tego miejsca? O tym na pewno sobie porozmawiamy. No a jak w świecie słodyczy wypada i wypadała Polska? O tym też na pewno pogadamy, więc koniecznie zostańcie z czwórką, a już za moment zgadywanki, być może hasło związane z dzisiejszą książką, więc zostańcie z nami. Kamil Jasiński, zapraszam.

0: tylko o jednym myśli.
1: Rojksop i Paulino, Paulino za nami. Playlistę znajdziecie na naszej stronie czwórka.online. I już teraz, a propos półówek i nalewania, czwórkowy kubek do zgarnięcia 226452100, czwórkowa butla, ekobutla do zgarnięcia, przydatna w różnych warunkach i w różnych sytuacjach życiowych. No, żeby ją zgarnąć, trzeba najpierw zadzwonić do naszego studia i odgadnąć hasło. Żeby odgadnąć hasło, trzeba też zadać jakieś pytanie. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc dwa pytania może zadać. Ja podaję tylko dla ułatwienia kategorię. Przypominam, numer 226452100. Dzisiejsza

Kategoria jakże przyjemna. To oczywiście jedzenie, bo o jedzeniu także całkiem sporo będziemy rozprawiać po godzinie 15. 226452100, numer do naszego studia. Czegoś do jedzenia szukamy. 226452100. Co to może być? Czekam na wasze telefony.

0: tylko o jednym myśli.
1: Dzisiaj same łatwe refreny do zapamiętania. Kama, kama, a wcześniej było ram, pam, pam, pam. No i proszę bardzo. I jako pierwsza dodzwoniła się do nas Natalia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć Natalia, jak środa ci mija?
2: Dobrze, nie w szkole.
1: Już w szkole?
2: Znaczy nie w szkole, wolne mam.
1: A, no to super, okej, okay. Świetna wiadomość. A dlaczego dzisiaj wolne?
2: Sam?
1: Dlaczego dzisiaj wolne? Dlaczego nie w szkole?
2: No bo wyjazd z rodzicami.
1: A, rozumiem. No dobra, jesteś usprawiedliwiona tak. W takim razie, jak z rodzicami to można. Natalio, słuchamy twoich dwóch pytań, dzwonisz jako pierwsza. Korzystaj.
2: Czyli mogę zadać dowolne pytanie, tak?
1: No nie aż tak bardzo dowolne, tylko tak musi być skonstruowane to pytanie, żebym mógł odpowiedzieć tak lub nie.
2: A, kurczę, to już jest problem.
1: No ale jakoś na pewno wyjdziesz obronną ręką z tej jakże problematycznej sytuacji.
2: No to czy to jest jakaś rzecz?
1: Tak.
2: Dobrze.
1: No i teraz drugie pytanie. W rzeczy samej. Słuchamy.
2: Czy... Tutaj tata podpowiada, czy to się je na ciepło.
1: Tak,

0: No i proszę bardzo, jednak jak ojciec podpowie, trzeba się słuchać rodziców. Widzisz?
1: Tak, trzeba się słuchać, no. Czy to jest, tato też mi znowu podpowiada, czy to jest kebab?
0: Nie, to nie jest kebab. Nie, to nie jest kebab. Nie. Trzymaj się, Natalio, pozdrawiam serdecznie. 226452100 to jest numer do naszego studia. Było słychać, jak tato podpowiada. Było słychać. Marcin jest teraz razem z nami. Dzień dobry, Marcinie.
2: Cześć, Kamilu, cześć.
0: No siemaneczko, jak tam u ciebie? Po obiedzie już?
2: A gram w grę.
0: Grasz w grę, w co grasz?
2: FIFA.
0: A, ty zawsze FIFA, albo Pro Evolution Soccer.
2: Zawsze FIFA. No to i... ja pytanie jedno, Kamil, tak?
0: Jedno, tak, bo Natalia już jedno dwa wykorzystała.
2: Jedno pytanie, poczekaj, to ja mam... Czy ta kategoria to, co jest związane tam, gdzie się znajduje dzieci?
0: Tam, gdzie się znajduje dzieci?
2: Kapusta chodzi. O, pytanie, czy to jest kapusta z półzęba, kapuśniak z półzęba na ciepło?
0: Nie. Nie.
2: Szkoda.
0: No niestety, dobra, no niestety. Na razie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Tu kapusta, tu kebab. 226452100 to jest numer do naszego studia. Kategoria jedzenie. Szukamy, no, czegoś do jedzenia na ciepło, to już wiemy. 226452100, ale na zimno też można wciągnąć. Trochę mniej smaczne, ale da się przeżyć, nawet na zimno. 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony, a do zgarnięcia czwórkowa butla.

0: tylko o jednym myśli.
1: O jedzeniu oczywiście. 27 minut po godzinie 14. Kategoria jest jedzenie jest dzisiejszą kategorią i Marcin się do nas dodzwonił. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć Kamilu.
1: Marcinie, jestem, słuchamy jestem. Twojego pytanka.
2: No to pytanko, czy to jest z czekoladą?
1: Nie.
2: Nie. No to lizak, bo coś na pewno jest z deserem.
1: To coś na pewno jest deserem? No dobrze, jak tak uważasz, ale nie, to nie jest lizak. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrówki. I Natalia powraca. Dzień dobry, ponownie. Halo? Jesteś. Słuchamy. I chyba zerwało, bo to jest wyjazd z rodzicami, dlatego nie jest w szkole. Pożegnaliśmy się, tylko dzień dobry drugie było. A zawsze dzień dobry mówi, świetna dziewczyna. Dobrze, Sławek jest razem z nami. Halo Sławku.
3: No cześć, witam.
1: No siemano. Słuchamy twojego
3: Powiedz
1: pytania.
3: Mi, czy to jest polskie danie?
1: Raczej nie.
3: Raczej nie?
1: Nie.
3: No dobra, to niech będzie amerykański hot dog.
1: Niestety nie, to nie jest hot dog, chociaż patrząc na popularność hot dogów na stacjach, no to prawie już polskie danie narodowe. Ale nie, to nie jest hot dog. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
3: Amerykański hot dog, słuchaj.
1: Ewentualnie. Może taki
3: Dokładnie.
1: Być. Pozdrówki na razie. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Do ustrzelenia jest czwórkowy Eko Kubek. Czekam na wasze telefony. 226452100.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: 21 minut, 29 minut pozostało już tylko do godziny 15. Cały czas szukamy czegoś do jedzenia. No dzisiejsze danie jest tak dobre, że jestem straszliwie rozkojarzony. Dobrze, Paweł jest razem z nami. Halo Pawle.
2: Cześć.
1: Cześć, słuchamy. Jak tam trasa? Ja wiem, my dlatego zniknęliście przed chwilą. Ale teraz bądźmy dobrej myśli.
2: Dobra, strzelamy pytanie. Czy to jest coś w stanie płynnym?
1: Nie.
2: Kurde.
1: Nie. Ale można spróbować zmiksować i wyjdzie taki bełcik, ale nie radzę.

0: Nie radzę.
1: Dobra, Natalia podpowiada, czy to jest schabowy.
0: Nie, to nie jest schabowy. Niestety nie. Pozdrawiam was serdecznie i życzę smacznego. Trzymajcie się na razie. 226452100 numer do naszego studia, ale jest razem z nami inny Paweł. Halo, dzień dobry.
2: Cześć.
0: Cześć, Pawle, słuchamy.
2: Nie wiem, czy było pytanie o deser. Chyba nie padało, ale...
0: Nie było tego pytania.
2: Ale to nie jest moje pytanie.
0: Dobrze.
2: Tak, coś mówiłeś o deserze. Czy to jest kuchnia włoska?
0: Bym powiedział, że nie, bowiem jest to fusion. Niby tylko tak lub nie, ale trochę podpowiedziałem. Co to może być? Co to może być?
2: To może być. Dobrze, strzelam tortilla.
0: No zależy z jakim nadzieniem. Hawajska na pewno jest fusion, ale nie, to nie jest to. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się Paweł, na razie. Kuba jest teraz razem z nami, Głodomor, halo.
3: Cześć Kamilu.
0: No cześć Kubo, słuchamy.
3: To ja mam pytanko, czy to jest z mięsem?
0: Tak.
3: A, to mnie zabiłeś.
0: Haha, myślałeś, że coś znowu wege.
3: Bo słyszałem, że zająknąłeś się przy kebabie i myślałem, że to jest taka odmiana kebaba bezmięsna, ale w takim razie...
0: Ciekawe, dlaczego się zająknąłem przy tym kebabie, no ciekawe.
3: Wyjaśni się na końcu konkursu.
0: Dokładnie, dokładnie.
3: No dobrze. Nie wiem teraz, co powiedzieć.
0: Myślałeś o...
3: Czy to jest burger?
0: Czy to jest burger? Nie, to nie jest
3: tak.
0: Burger. Niestety nie.
3: Okay.
0: Trzymaj się na razie.
3: Dzięki.
0: Pozdrówki, hej, hej. No i teraz Radek jest razem z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Radku, słuchamy.
4: To ja zapytam, czy to jest deser.
0: Nie.
4: Jemy to na ciepło.
0: Tak. I co to bigos. Teraz może być? Co to może być?
4: Czy to jest bigos?
0: Nie, to nie jest bigos. To już chyba też na samym początku wykluczyliśmy kapustę, niestety nie. Nie. Pozdrawiam, na razie, trzymaj się. No jeszcze Aneta jest razem z nami. Dzień dobry, Aneto.
5: Cześć.
0: Cześć, słuchamy twojego pytania.
5: Moje pytanie, czy to jest może podawane w placku?
0: Tak.
5: Czy to jest burrito?
0: Nie, to nie jest burrito. Nie, to nie jest burrito, ale rodzaj jakiegoś placka. I tyle, okay. I nic więcej nie mówię. Trzymaj się na razie.
5: Dzięki,
0: wszystkiego dobrego. 226452100 to jest numer do naszego studia. Kategoria jedzenie na ciepło. Nie jest to deser. Co to może być? 226452100.

0: Rów Dishonored.
1: Ten tylko o jednym myśli.
2: 23 minuty. 3 minuty pozostały do godziny 15. Cały czas walczymy, cały czas szukamy czegoś do jedzenia. Natalia jest razem z nami.
3: Dzień dobry.
2: Walka trwa, Natalio, słuchamy.
3: Tak. Czy to jest w bułce?
2: Nie.
3: Nie. Czy to jest tortilla?
2: Nie, to nie jest to, niestety. Pozdrawiam, trzymajcie się na razie. Cały czas szukamy czegoś do jedzenia. Agnieszka jest teraz na linii. Halo, Agnieszko.
4: Cześć.
2: Cześć, słuchamy twojego pytania.
4: Czy to jest ostatnią gwiazdę podcastów?
2: Tak.
4: To jest pizza z kebabem.
2: Tak, to jest, to brawo. No i teraz pytanie, Agnieszko, czy jadłaś kiedyś?
4: Nie jadłam z kebabem, jadłam z frytkami i to było strasznie dziwne.
2: Ale pizzę z frytkami, czy...
4: Tak. Frytki też, wiesz, były na górze.
2: To pewnie gdzieś we Włoszech. Oni się w tym specjalizują, nie? W Polsce?
4: W Polsce, tak.
2: Okay, no, najważniejsze, że nie w Szwecji. Ale przecież, z kolei jeśli chodzi o te frytki, to w Polsce jest frytokebab. To jest staropolskie danie. Jest coś takiego. No dobrze, no to życzę ci tego, żebyś spróbowała kiedyś w Szwecji. Bardzo dobra jest. Agnieszko, gratuluję ci serdecznie. No i na zapitkę czwórkowa ekobutla na pewno się przyda. Gratuluję serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie.

Kwadrans pozostał już tylko do godziny 15. Całkiem niedawno swoją premierę miał film dokumentalny o Oasis, o wielkim powrocie na scenę braci Gallagher, Don't Look Back in Anger. Bardzo wymowny tytuł, oczywiście adekwatny, no ale ta premiera zapowiadana była jako film, który tylko przez chwilę będzie można oglądać w kinach. Byłem na tej produkcji, bardzo dobrze oddaje klimat tego powrotu. To nie jest jakiś film biograficzny o Oasis, o tym jest inna produkcja. Natomiast oddaje klimat, jaki panował na tych koncertach, ale przede wszystkim pokazuje fanów i fani opowiadają, jak ważny dla nich jest ten zespół. To jest ciekawa historia i ciekawe spojrzenie na ten temat. Natomiast no, miał być to film tylko kinowy i tylko przez chwilę. Exclusive, a tu proszę bardzo, 9 października film będzie już dostępny w streamingu i co więcej, to będzie jeszcze rozszerzona wersja o sceny, które zostały z tej wersji kinowej wycięte, a ta wersja kinowa dosyć długa była, naprawdę już taki moment był, że miałem poczucie, mógłby już ten film się skończyć, ale oni jeszcze, tam kilka było takich dobrych momentów, dosyć ckliwych i dosyć podniosłych.

Niosłych myślę, to już jest koniec, a oni jeszcze, to zastanawiam się, jak długi będzie ten w wersji reżyserskiej, w wersji rozszerzonej na streamingach. No będzie można obejrzeć sobie ten film w domu, ocierając chusteczką łzy, jeżeli nie udało się kupić biletów na najbliższą trasę.

0: Trójka.
1: Czwórka. To słychać.
0: To słychać.
2: Autopromocja.
3: Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepszy soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na twojej playliście. Do tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. To wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack. W każdą środę od 21 do 23. Zapraszam, Damian Sikorski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od...

0: pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Piękna pogoda i bardzo dobre warunki na szlakach turystycznych w Beskidach. W środę rano było słonecznie, ale chłodno, widoczność jest doskonała. Do tego należy pamiętać, że już około godziny 18.30 zachodzi słońce i zapada zmrok, więc GoProwcy przypomnieli, że turyści, którzy wybierają się na wędrówkę, muszą dbać o odpowiedni ubiór. Szczególnie istotne są buty, pomocne też będą kijki. O tej porze roku trzeba mieć cieplejszą odzież i nieprzemakalną kurtkę, a także obowiązkowy jest naładowany telefon z zainstalowaną aplikacją ratunku, a także powerbank.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam.

0: zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
1: Trzymaj się, Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
0: A mój numer chyba znacie. 226452100.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wróżka prawdę ci powie.
7: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
6: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
8: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit. W Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%. RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
14: Tak jak my.

0: Jajka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale spytaj go o ryby, staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Już mamy 11 minut po godzinie 15. Co prawda pora obiadowa, ale my dzisiaj będziemy raczyć się samymi słodkościami, chociaż jak się okazuje, ta granica między słodkim a wytrawnym kiedyś była, nie była aż tak wyraźna. I o tym wszystkim będziemy rozmawiać ze sprawą premiery książki Słodko i Czule

0: Historia konfektów, deserów i innych słodkości. Autorka tej publikacji, Magdalena Kasprzyk-Szewrio, jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: No to zacznijmy od tej rzeczy najważniejszej, bo dla nas to jest oczywiste. Mamy zupę, główne danie i później na końcu jest deser, słodki. Natomiast jeszcze kilkaset lat temu tego rozróżnienia właściwie nie było. Danie główne mogło być bardzo słodkie. Kiedy nastąpiła ta zmiana? Jak kiedyś jadano? Trudno sobie z dzisiejszej perspektywy to wyobrazić, że główny posiłek byłby słodki. To trudne jest do zjedzenia.
1: No tutaj z panem redaktorem nie do końca się zgodzę, bo przecież w okresie letnim jadamy pierogi z truskawkami albo z borówkami.
0: I jesteśmy zupa owocowa.
1: Albo zupa owocowa. Jesteśmy troszeczkę wyjątkiem, ale prawdą jest, że taki ten nowy paradygmat żywieniowy, który wyraźnie rozdzielał potrawy wytrawne od potraw słodkich, i wręcz dodawać cukier na przykład do mięsa, co w średniowieczu mogło być uważane za przejaw dobrego smaku, czy jeszcze w renesansie, czy w baroku, w pewnym momencie staje się czymś bardzo źle widzianym. I możemy powiedzieć, oczywiście był to proces, ale generalnie rzecz biorąc chodzi o połowę wieku XVII, kiedy to jeden z kuchmistrzów wspaniałych francuskich o nazwisku Lavarenne neguje dotychczasowe zasady żywieniowe i mówi, co jest dobre, co jest w dobrym guście, a co jest w złym. I między innymi właśnie w tym okresie dochodzi do takiego powolnego rozdzielenia potraw wytrawnych i potraw słodkich i do wykształcenia się pojęcia deseru, chociaż ja zaznaczam, to był bardzo długi proces, a jeżeli chodzi o język polski, to o tym też może powiemy później, słowo deser jest stosunkowo nowym wyrazem.
0: To w takim razie jeszcze jakiś czas temu, jakich określeń używało się właśnie, żeby określić to coś słodkiego po całym posiłku?
1: Tak jak mówi tytuł mojej książki, mieliśmy po pierwsze konfekty w średniowieczu, które również były znane na ziemiach polskich. Konfekty albo cukrowe, czyli tak można powiedzieć w skrócie, był to przodek współczesnego cukierka, tylko z korzeniami, z przyprawami korzennymi. Prawdopodobnie byłoby to dla nas dzisiaj niezjadliwe ze względu na wielką ilość przypraw. I mieliśmy także wety mleczne, czyli różne rodzaju galaretki na przykład oczywiście z naturalnym żelem rybim, bo takiej żelatyny, jaką my dzisiaj znamy, to wówczas nie znano. Były wety, jest to staropolski wyraz, obecny już z tego co pamiętam, słowniku staropolskiej, XVI-wiecznej polszczyzny i przykładowo profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, na cześć których wydawano słynne obiady, co do których wiemy, jakie było menu, właśnie na koniec posiłku mieli te wety. Nie deser, tylko wety. I co ciekawe, te wety były przeważnie wytrawne, ponieważ mogły to być warzywa, na przykład strączki świeżego groszku albo świeże masło, które było też produktem rzadkim w tamtym czasie.
0: Ale to było w galaretce. Tak? Dobrze to rozumiem? Ten wet to była taka...
1: Nie. Wety mogły być różne potrawy albo produkty podawane na koniec, typu na przykład owoce, albo właśnie owe strączki, groszku, świeże masło, albo suszone serki.
0: To może za chwilę o maśle jeszcze porozmawiam, bo to też jest bardzo ciekawy wątek i pani o tym pisze w książce. Kiedy zaczęliśmy doceniać jakość masła w kuchni, o tym już za moment, to będzie pyszna godzina, zostańcie z czwórką.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: 18 minut po godzinie 15. Dzisiaj rozmawiamy o książce Słodko i Czule. Historia konfektów, deserów i innych słodkości. No i oczywiście podstawą jest cukier. Musi być słodko. Natomiast w książce pani pisze o tym, że taki francuski szef kuchni z XVIII wieku to z tym cukrem miał bardzo dużo roboty, bo to był zupełnie inny cukier niż dzisiaj do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy opakowanie białego cukru, z którego po prostu korzystamy, wsypujemy. Ten cukier był zanieczyszczony, było trzeba to w jakiś sposób też przygotować, że trochę to była alchemia, trochę jakaś czarna magia. W jakiej formie był wtedy ten cukier?
2: To jest bardzo ciekawe zagadnienie i trzeba również przypomnieć o tym, że w Europie nie było cukru z buraka cukrowego w tamtym czasie. To jest dopiero okres wojen napoleońskich. Wcześniej w Europie mieliśmy cukier trzcinowy, który pochodził w XVII wieku już z kolonii i z tym wiąże się oczywiście też kwestia jego sprowadzania z zamorskich krajów, a wcześniej z terenów Azji. I faktycznie można powiedzieć, że ten cukier przywożono w bryłach, w tak zwanych głowach cukru różnymi drogami lądowymi, drogą również morską. Technologia jego przetworzenia później, tak żeby się nadawał do użytku, była procesem karkołomnym, mogli się także tym zajmować aptekarze. Można powiedzieć w ogóle, że aptekarze byli pierwszymi cukiernikami. A czemu? Dlatego, że cukier uważano za lekarstwo. Był drogocenny, cukier trzcinowy był drogi. Nawet gdzieś przeczytałam, nie wiem czy to jest prawda, ale mogę przytoczyć taką krótką anegdotkę, że głowa cukru była warta tyle w średniowieczu, co koń bojowy.
1: A głowa cukru to jak dużo tego cukru to było? Bo tak teraz sobie tak szukam takiej analogii z ceną soli w średniowieczu. Wtedy ona też była tak bardzo droga, więc chyba to jest porównywalna sytuacja,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, jak najbardziej. Z różnymi spotkałam się informacjami. Niektóre źródła mówią, że 1,5 kg, inne, że kilka kilogramów. Także proszę sobie wyobrazić, jak bardzo u nas tutaj na terenach polskich cukier był sprawą niezwykle drogocenną, a był sprowadzany w średniowieczu, pojawił się za pierwszych Jagiellonów, prawdopodobnie z Półwyspu Apenińskiego, Genua, Wenecja. Wytwarzano go także na terenie Półwyspu Iberyjskiego.
1: W takim razie cukier mamy już odhaczony, tak mogę to określić. Kiedy powstało to połączenie cukier i masło? Obecnie to jest absolutna podstawa cukiernictwa, rzecz najważniejsza. Kiedy zaczęto doceniać masło i kiedy ono pojawiło się w tych wszystkich deserach?
2: Masło jako nośnik smaku istniał oczywiście wcześniej, natomiast faktycznie masło nie było produktem używanym na co dzień. Masło zostaje spopularyzowane w kuchni i słodkiej, i wytrawnej właśnie za sprawą Pierre de la Varenne. To jest to proces, czyli można powiedzieć końcówka XVII wieku, początek XVIII wieku, kiedy to śmietana, masło, cukier, jajka, a później jeszcze czekolada, to jest bardzo ważne, stają się synonimem takiej nowej kultury i w pewnym, ja uważam, że to był też skok cywilizacyjny. No, produkty, które nie pochodziły z Europy, masło owszem, pochodziło, ale czekolada i cukier nie, jednak stają się synonimem, symbolem pewnej kultury, pewnej mody, która później

0: rozniosła się na cały świat. Masło staje się produktem podstawowym w wielu produktach cukierniczych, typu na przykład ciasto francuskie, które wiele osób ceni. Najlepsze oczywiście na maśle, nie na margarynie. Typu ciasto ptysiowe. Naleśniki. Francuzi do naleśników dodają stopione masło, a nie olej. I masło jest obecne w szeregu deserów. Później staje się podstawą także różnych musów, różnego rodzaju słodkości. Niektóre z nich zanikły, a inne przetrwały do czasów współczesnych.
1: To może za chwilę porozmawiamy o tym, jak też zmieniał się poziom słodkości. Jednak w Polsce mówi się dobre, nie za słodkie. Jak to było kiedyś, o tym porozmawiamy już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Magdalena Kasprzyk-Szewrio jest razem z nami. Rozmawiamy o książce Słodko i Czule. Historia konfektów, deserów i innych słodkości. Czy kiedyś te desery były słodsze? Czy, tak jak powiedzieliśmy, że ten cukier był niesamowicie drogi, no to wtedy mniej się go używało, więc były bardziej wytrawne. Jak pani myśli, jak to mogło kiedyś smakować?
2: Przede wszystkim to wszystko zależy od tego, o jakiej epoce mówimy. Czy mówimy jeszcze o epoce, kiedy jest cukier trzcinowy tylko w Europie? I rzeczywiście to desery i czy słodkie wypieki są dostępne naprawdę tylko dla tych najbogatszych. Biedota, czyli 90% społeczeństwa, prawdopodobnie nigdy w życiu w ogóle nie spróbowała jakiegokolwiek wypieku czy lodów, do których wytworzenie również był potrzebne.

0: potrzebny cukier. Natomiast im bliżej współczesności i oczywiście momentem przełomowym jest tutaj produkcja cukru z buraka cukrowego, można mówić o takiej demokratyzacji słodkiego smaku, który z gdzieś smaku elitarnego przechodzi, staje się dostępny szerszym warstwom społeczeństwa. Oczywiście, jeżeli patrzymy się na stare przepisy ze starych książek kucharskich, starych w sensie XIX wiek, nie mówię o tych najstarszych, to tutaj już możemy mieć pewne porównanie, ile tego cukru używano, dlatego że mamy miary.
1: Tylko te miary też nie były tak do końca precyzyjne, jak dzisiaj mamy co do konkretnej gramatury.
0: Tak, ale możemy mieć pewne porównanie. Nasz smak ewoluuje w czasie. Dzisiaj do deserów moim zdaniem dodaje się coraz mniej cukru. Wystarczy zresztą spojrzeć na to, jak smakują desery na przykład w Stanach Zjednoczonych i w Europie. To samo ciasteczko w Stanach może mieć 2 razy więcej cukru niż w Europie, co jest dowodem na to, że właśnie ten tak zwany upodobanie do słodkiego smaku naprawdę może się różnić i w czasie, i w zależności od tego, o jakiej nacji mówimy. W Europie najwięcej cukru w XVIII wieku spożywali Anglicy i oni dosypywali cukru dosłownie do wszystkiego, nawet do wytrawnego wina. Natomiast gdy czekolada stawała się produktem znanym w Europie i spożywanym oczywiście przez te wyższe warstwy społeczne, to mamy doniesienia z XVI wieku, z tego co pamiętam, z Półwyspu Iberyjskiego o tym, że bardzo dużo dosypywano cukru do czekolady damom z towarzystwa, którym też w ramach anegdoty mogę powiedzieć, czarki z czekoladą podobno donoszono do kościoła, jak się modliły, więc prawdopodobnie cukru używano stosunkowo więcej niż my, w takim sensie ilościowym, niż my dzisiaj byśmy to zrobili. Brało się to stąd, że nie wiedziano, że cukier uzależnia, to co my dzisiaj wiemy, niezależnie od tego, czy trzcinowy, czy buraczany, że cukier powoduje, jest to tak zwany strzał szybkiej dopaminy. Uważano nie dość, że za lekarstwo, to nawet jeszcze w pierwszej połowie XX wieku nasza taka publicystka wspaniała kulinarna Elżbieta Kiewnarska pisze o tym, że należy zastąpić zupy, które są mało pożywne, pożywnymi leguminami, czyli deserami. Cukier krzepi, przecież słynne hasło
1: Melchiora Wańkowicza.
0: Melchiora oczywiście Wańkowicza. Używano cukier za coś pożywnego, w związku z czym naprawdę dosypywano prawdopodobnie w ilościach o wiele większych niż my to dzisiaj robimy. Podobnie nawet jeszcze w latach 1960 w książkach kucharskich mamy duże ilości cukru.
1: A czy klimat wpływa na spożycie cukru? Bo jeżeli popatrzymy na kraje południowe, to te słodycze, mam wrażenie, że one są słodsze niż w Polsce. Znaczy im bardziej na północ, tym mniej tego cukru się chyba daje.
0: Być może, że jest wiele czynników, które wpływają na spożycie cukru. Nie określałabym, nie ograniczałabym się tutaj.
1: Czyli może to też mieć wpływ. Dobrze. Za chwilę porozmawiamy jeszcze o białym jedzeniu. To jest bardzo ciekawy wątek, mało znany. Ja się dowiedziałam o tym właśnie w trakcie lektury. Czym właściwie jest, o tym już za moment.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Rozmawiamy dzisiaj o książce Słodko i Czule. Historia konfektów, deserów i innych słodkości. No i teraz przechodzimy do potrawy, która słodka raczej chyba nie była. Białe jedzenie. Co to właściwie jest dzisiaj? Coś takiego w restauracji nie jest dostępne. W ogóle pierwszy raz spotkałem się z tym określeniem.
2: A tymczasem białe jedzenie, po włosku bianco mangiare albo blanc manger po francusku, to jest 1000 lat historii. I muszę tutaj powiedzieć, że miałam wielki problem z tym rozdziałem, dlatego że jak opisać na kilku stronach 1000 lat historii. Rzeczywiście potrawa ta zniknęła w kuchni polskiej, z kuchni polskiej po II wojnie światowej, ale wciąż jest obecna na przykład we Włoszech albo we Francji i jest to deser, forma takiej galaretki, można to powiedzieć, w obarwie białej, ale zaraz powiem o tym, jak to serwowano w Polsce. Natomiast uważa się, że pochodzenie tego deseru prawdopodobnie jest związane z terenami dzisiejszej Turcji, gdzie istniała także potrawa pod nazwą harissa, nie przyprawa, tylko potrawa. Uważa się, część badaczy uważa także, że być może jeszcze z okresów rzymskiego pochodzi, ale to jest mocno chyba naciągane. W każdym razie, czym było dawne średniowieczne białe jedzenie? Mianowicie było to danie, w którym był kurczak albo kapłon, ryż, mleko migdałowe, być może także wódka różana, czyli coś, co my kompletnie cukier nie kojarzymy dzisiaj z deserem. Coś, co się wyłamuje z naszego paradygmatu żywieniowego, z naszego rozumienia smaku. A jednak to dotarło do Europy i w pewnym momencie z tego dania znika kurczak, później znika ryż i zostają migdały, mleko migdałowe, do którego dodaje się cukier, ale też do którego dodaje się klej z ryby na przykład. Więc pytanie, czy ten deser nie pachniał rybą, a ryby dodawano, no bo nie była znana żelatyna, więc jakoś to musiało się wszystko trzymać. I w Polsce ten deser, czy też

0: rodzaj wetów jest także znany. W pierwszej polskiej książce kucharskiej, w kompendium Felculorum, czy też w modzie bardzo dobrej smażenia różnych konfektów mamy coś takiego jak bijanka, blamas, to jest właśnie blanc-manger i później ono sobie funkcjonuje aż do XX wieku. Pisze o nim Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu przecież, a także pojawiają się liczne przepisy w książkach kucharskich z XIX wieku, na przykład u naszego wspaniałego Jana Schittlera. Ale co ciekawe, blanc-manger w pewnym momencie też przestaje być białe. Więc w ogóle nazwa deseru, czy nazwa potrawy odrywa się od pierwotnego znaczenia, ponieważ można dodać na przykład pistacje, ponieważ można dodać kawę, czekoladę czy jakieś inne barwniki, czyli blanc-manger okazuje się nie jest białe i może być kolorowe i tak sobie funkcjonuje. Jeszcze w latach 1930 mamy na to przepisy w naszych książkach.
1: Czyli jeżeli mielibyśmy do czegoś to porównać, to byłby to taki rodzaj pudingu?
0: Można to porównać do czegoś takiego. Można to też porównać na przykład nawet do pannacotty, bo to jest cała rodzina deserów, deserów kremowych, które je się łyżeczką.
1: Które są zwarte.
0: Które są zwarte, ale też delikatne, mają taką jakby żelową konsystencję i są na bazie albo migdałów, albo mleka, albo śmietanki, albo jednego i drugiego.
1: A na samym początku był tam kurczak.
0: Albo kapłon i był ryż.
1: Więc bardzo ciekawa historia, ale też inne desery mają równie ciekawe historie, jak na przykład sernik albo szarlotka, chociaż ta szarlotka na różne sposoby jest określana w różnych krajach europejskich. O tym jeszcze porozmawiamy za chwilę. Jeżeli chcielibyście zdobyć egzemplarz tej książki, o której dzisiaj rozmawiamy, to możecie dzwonić do naszego studia 226452100.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 19 minut pozostało do godziny 16. Miłośnik słodyczy Kamil się do nas dodzwonił. Halo Kamilu.
2: Cześć, młody Kamilu.
1: Dzień dobry Kamilu. Czy ty lubisz desery? Jesteś tak zwanym słodkim ząbkiem?
2: Szczerze tak, lubię wszystkie, które mają w sobie mięso, uwielbiam, ale desery uwielbiają moja żona i moja córka, więc to tylko i wyłącznie dla nich będzie prezent.
1: Czy ty coś przygotowujesz, czy jesteś niegotujący?
2: Ja gotuję wszystko, co wytrawne. Ostatnio mi się udało upiec ciasteczka owsiane, to nie jest jakiś wielki wyczyn. Umiem zrobić budyń, ale chętnie się poduczę w desery.
1: No to w takim razie życzymy miłej lektury, na pewno dużo ciekawych historii przypadnie ci do gustu. Pozdrawiamy cię serdecznie, książka jest już twoja. Trzymaj się Kamilu, dzięki za telefon.
2: Super, bardzo dziękuję, miłego dnia wam życzę. Na
1: pozdrawiamy,
2: razie.
1: Dziękujemy bardzo. No jeszcze możemy powrócić do tych historii deserów.

0: serów. One wszystkie tutaj są opisane w książce. I sernik, i szarlotka, rogaliki. Ale jak to się stało, że akurat Francuzi uchodzą za absolutnych mistrzów, jeśli chodzi o cukiernictwo? W ogóle cała współczesna kuchnia wywodzi się z Francji. Jak wyglądała ta historia? Jak oni stali się pionierami?
1: Stało się to właśnie między innymi za sprawą książki, o której, osoby, o której mówiliśmy dzisiaj kilkukrotnie, czyli kuchmistrza Pierre de La Varenne, który wyznaczył nowe zasady żywieniowe, nowe reguły, sposób gotowania właśnie podniósł znaczenie masła, śmietany w kuchni, wyrzucił cukier z potraw mięsnych, wprowadził bouquet garni, czyli świeże warzywa. I to oczywiście był, tak jak mówiłam, proces, natomiast Francja zaczęła rzeczywiście wyznaczać te trendy kulinarne na kolejne 200-300 lat i ci francuscy szefowie kuchni byli naśladowani bardzo szybko w całej Europie. Można powiedzieć wcześniej, że to Włosi wyznaczali trendy. Tutaj mogą być też różne spory w tym zakresie. Natomiast później w XVIII i na początku XIX wieku pojawia się cała plejada kucharzy, a także cukierników, którzy dopracowują receptury różne na ciasto ptysiowe, na ciasto francuskie, na ciasto kruche i to wszystko wędruje w świat.
0: I ta dzisiejsza współczesna kuchnia, ona dalej jest stworzona przez te francuskie podstawy.
1: Tak, jak najbardziej. Ja jestem, oczywiście dzisiejsza kuchnia jest kompletnie zwariowana, natomiast ta baza, ten rdzeń jest dalej francuski. I można powiedzieć, że każdy wielki cukiernik i każdy wielki kucharz szanuje, czy szef kuchni, jednak tą podstawową wiedzę ma w małym palcu i później tą wiedzę wykorzystuje i eksperymentuje w kuchni.
0: Dzisiaj w trakcie audycji rozmawialiśmy o tym, jak te wszystkie smaki się przenikały, jak one ewoluowały na przestrzeni wieków. Natomiast czy jest w stanie pani nam powiedzieć o jakimś jednym deserze, który jest typowo polski? To jest polski deser. Coś, co u nas się zrodziło.
1: Momencik, ta cisza już. Mamy mazurki. Pytanie tylko, mazurek to moim zdaniem tak naprawdę jest rodzaj tarty.
0: Tarty, który
1: prawda? Tak, ale no jest to wypiek o bardzo, bardzo wielkiej i długiej tradycji. Mamy piernik, tylko że piernik tak naprawdę był też, dlatego tak na chwileczkę się zawiesiłam, ponieważ jednak piernik jest w naszej tradycji bardzo mocno zakorzeniony i to jest kilkaset lat historii, ale był też robiony w innych krajach, nawet we Francji miał bardzo wiele odmian. Mamy sernik, który uważamy za nasze narodowe ciasto, ale inne nacje też mają serniki i tu, jeżeli chodzi jeszcze jeżeli mogę kilka zdań wtrącić na temat sernika, jego historia jest ciekawa, ale wcale nie jest taka stara, bo de facto taki sernik, jaki my dzisiaj znamy czy jadamy, to jest dopiero wiek XIX. Mamy szarlotkę, też uważaną za nasz narodowy wypiek, ale inne nacje również mają szarlotkę. Mamy wspaniałą babę drożdżową, ale na przykład w Austrii czy w Alzacji również wypiekano baby drożdżowe, prawda?
0: Więc te smaki
1: ale
0: się...
1: uwaga, jest coś takiego jak arkas. I trzeba o tym powiedzieć, może to jest typowo polski deser, który podobno był ulubionym przysmakiem króla Jana III Sobieskiego i jest to też deser z rodziny, tak jak blancmange, rodzaj galaretki na bazie mleka, zagotowanej, zakwaszanej sokiem z cytryny, do tego, z tego co pamiętam, szafran, być może też wódka różana. I ja to jadłam podczas rekonstrukcji w Muzeum Króla Jana III w Wilanowie. Było to bardzo smaczne.

0: I rzeczywiście jest to coś takiego staropolskiego, ale niestety nie przetrwało w mainstreamie i dzisiaj tego nie jadamy, nie dostanie się arkasów w restauracji.
1: Ale bardzo często wielu kucharzy powraca do starych przepisów, więc wszystko przed nami, bądźmy dobrej myśli. Bardzo serdecznie dziękuję za tą przepyszną opowieść. Razem z nami była Magdalena Kasprzyk-Szewrio, autorka książki Słodko i Czule, historia konfektów, deserów i innych słodkości. Mamy jeszcze dla was kilka egzemplarzy. 226-452100. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Ja również serdecznie dziękuję za zaproszenie i dobrego popołudnia.

To w nawiązaniu do książki, o której rozmawialiśmy, same słodkości, a tu Block Party i bankiet. No czymże byłby bankiet bez słodkości? Polecam wam bardzo serdecznie tę książkę, ale też odsyłam was do poprzedniej publikacji autorki, z którą dzisiaj rozmawialiśmy, Sztuka mięs ze Szlachtuza. To z kolei historia tych wszystkich wytrawnych potraw, no i też mnóstwo interesujących historii. Warto się o tym czasami zastanowić, warto o tym pomyśleć, jedząc na przykład hamburgera w fast foodzie. Ja już się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo serdecznie. 3 godziny na głodnego, więc wypadałoby coś zjeść. Słyszymy się oczywiście jutro po godzinie 13, także obiady czwartkowe nas czekają, więc co? Będziemy rozmawiać o jedzeniu. Wielkie dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia, do jutra. Kamil Jasiński, Kuba Jamrozek za moment tutaj się pojawi, więc zostańcie z czwórką. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Dobrego popołudnia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
6: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia.

0: Szak.
1: I myk, minęła godzina 16.
0: Pogoda.
1: Trwa sprzątanie nadmorskich plaż po tym, jak w weekend Bałtyk wyrzucił nieznaną substancję na pasie od Rusinowa do Rowów. Najbardziej zanieczyszczone są plaże na terenie gminy i miasta Ustka, dlatego zostały zamknięte, powiedział burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.
2: Żeby turyści, czy też mieszkańcy, ci, którzy lubią spacery po plaży, nie weszli w to coś, co tam zostało wyrzucone z morza. Nie widać żadnych martwych ryb i to jest najważniejsze w tej chwili, że nie jest to jakieś skażenie takie, które mogłoby w jakiś sposób wpłynąć na florę czy faunę naszego kochanego Bałtyku, tak więc mamy nadzieję, że to za chwilę Państwu z powrotem plażę otworzymy.
1: Mieszkańcy i turyści najczęściej podchodzą do zakazu ze zrozumieniem.
3: Jest zanieczyszczona, to uważam, że dobrze, że jest zamknięta. Jak trzeba, to trzeba. Nie mam nic przeciwko.
4: Ja tam widziałam, że ludzie jednak wchodzą na swoją odpowiedzialność.
5: Nie jestem z tego powodu zadowolona, ale cóż. Takie życie. Musimy poczekać, aż oczyszczą i wtedy będzie wszystko okej.
6: To trzeba zlikwidować po prostu, nie usunąć.
1: Trwa analiza ropopochodnej substancji, a wyniki mają być znane w tym tygodniu. Plaże na terenie miasta i gminy Ustka mają zostać otwarte w ciągu kilku dni. A jeśli chodzi o pogodę, w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich silne zamglenia. Temperatura minimalna od 3 stopni na Podhalu, około 9 w centrum, do 13 na północnym zachodzie. Nieco cieplej będzie na wybrzeżu, tam około 14 stopni Celsjusza.
0: Autopromocja.
7: Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepszy soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na Twojej playliście. Do tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. To wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack. W każdą środę od 21 do 23. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: To Young Franco i Earth Gang w czwórce. Ten kawałek to Lose Control. Zachęca do tego, żeby stracić kontrolę, żeby trochę odpuścić. Chociaż, jeśli chodzi o odliczanie do weekendu, to ja nie odpuszczam. W czwórce tydzień pracy trwa 4 dni. Weekend rozpoczynamy w piątek, więc chyba mogę spokojnie ogłosić, że do piątku został 1 dzień, 7 godzin i 50 minut.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: 12 sekund, ale to już drobne, więc nie wspominałem. Dzisiaj 30 września, Dzień Tłumacza, Międzynarodowy Dzień Podcastów, ale też Dzień Chłopaka, który zainspirował nas do tego, żeby porozmawiać o tym, co sprawia, że facet dzisiaj na co dzień w takich codziennych sytuacjach dostaje plus 10 punktów do atrakcyjności.
2: Oczy, myślę, że najbardziej. Oczy, jaki jest miły i czy otwiera drzwi. Dla kobiety.
0: Bo to też ważne. I co wy na to, chłopaki i dziewczyny? Właśnie o tym porozmawiamy po godzinie 17. Po 18:00 warsztaty robienia zasięgowych filmów na TikToku. A za kilka minut znów sięgniemy do archiwum Polskiego Radia w naszej zabawie Co to za dźwięk? I tu znów po raz kolejny do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Jak powiedział wieszcz Jędrzej Rosiewicz, Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek, jesteśmy z wami tradycyjnie dziś do godziny 19:00.

0: Dzień Chłopaka. No i niezwykle ważna rzecz. Polskie Radio ma 100 lat, a rok 2026 jest rokiem Polskiego Radia i właśnie dlatego zapraszamy Was do wspólnego odkrywania naszych radiowych archiwów, które są bardzo, ale to bardzo bogate.
1: Co to za dźwięk?
0: Z tym wiąże się też nasza zabawa. Do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki. Czekamy na te

0: Misja Przerzut 2.
1: Ona ma 32 metry wysokości, dokładnie. Sama część jezdna, gąsienice, ma 18 metrów. I pod taką szerokość właśnie budujemy tak szerokie mosty. Obliczenia.
2: Dowódca operacji Przerzut 2, pułkownik Józef Czeczotko, mówi o tej górze stali ona. Mówi tak jak wszyscy ludzie w żołnierskich drylichach, którzy od półtora miesiąca przygotowywali tę operację i dla których stała się ona sprawą ich żołnierskiego honoru i bojowej poniekąd sprawności.
3: To dla ułatwienia podpowiem, że choć brzmi jak operacja wojskowa, tutaj w ogóle nie chodzi o czołg. Pytanie do was. Co jest transportowane? Czekam na telefony 226452100.
4: I co ty na to? 226452100.
3: Do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki czekamy na telefony.
4: Nowość na playliście.
3: No i tak się składa, że nowości też wam serwujemy. Dominika Płonka, DJ Blika, ten kawałek nosi tytuł Dzięki Tobie. Posłuchajcie sami.
5: Powiedz mi to jeszcze raz.

0: Dzięki Tobie, to nasza nowość na playliście od Dominiki Płonki i DJ-a Blika. Natomiast dzięki temu, że polskie radio ma 100 lat, my możemy wertować radiowe archiwa.
1: Co to za dźwięk?
0: Dzisiaj wygrzebaliśmy nagranie o wyjątkowej operacji transportowej. Do przemieszczania jest coś naprawdę dużego i ciężkiego. Wiemy, że to nie jest czołg, ale pytanie brzmi, co to takiego?
2: Akcja Przerzut 2.
3: Ona ma 32 metry wysokości, dokładnie. Sama część jezdna gąsienicy ma 18 metrów. I pod taką szerokość właśnie budujemy tak szerokie mosty. Obliczenia

0: Dowódca operacji Przerzut 2, pułkownik Józef Czeczotko, mówi o tej górze stali ona. Mówi tak jak wszyscy ludzie w żołnierskich drelichach, którzy od półtora miesiąca przygotowywali tę operację i dla których stała się ona sprawą ich żołnierskiego honoru i bojowej poniekąd sprawności.
1: To też jest sprawa honorowa, bo Magda walczy o zestaw gadżetów od czwórki. Halo, halo, cześć Magdo.
2: Witam.
1: Jak się miewasz?
2: Dobrze.
1: Słyszę, że w trasie, więc zdradź na jakim odcinku i czy korki są.
2: Natalią i Pawłem.
1: Jeszcze raz, bo nie usłyszałem.
2: Mówię, że w trasie razem z Natalią i Pawłem.
1: Z Natalią i Pawłem. Pozdrawiamy całą ekipę, więc rozumiem, że to była burza mózgów, jeśli chodzi o to, co kryje się pod naszą dźwiękową zagadką, a odpowiedź brzmi...
2: Czy to chodzi o koparkę górniczą?
1: To jest oczywiście koparka górnicza. Magdo, wielkie brawa dla ciebie. I dla całej ekipy, bo rozumiem, że faktycznie praca zespołowa.
2: Tak. Praca zespołowa.
1: A dacie się zaprosić jeszcze w taką sentymentalną, dźwiękową podróż do naszego archiwum?
2: Jasne.
1: No to posłuchajmy.
3: W tej chwili muszę zadecydować, czy koparka może wejść na konstrukcję, czy nie.
0: Pół górniczego Tarnobrzega śledzi z uwagą operację Przerzut 2. W kopalni Machów z ołówkiem w ręku oblicza się drogę, jaką z każdym dniem powierzona żołnierzom kopalniana przesyłka z Piaseczna przebywa.
1: No i od razu wiadomo, o co chodzi. Chodzi o koparkę górniczą. Bardzo dobrze wiedziała o tym Magda, która od dziś jest właścicielką zestawu gadżetów od czwórki, a to skoro była to praca zespołowa, to jak wy się tym podzielicie?
2: Najfajniejszą rzecz. Dobra,
1: tak się gra. Magda bierze najfajniejszą, a resztę bierze ekipa. Chociaż myślę, że każda jedna jest fajna w tym, co na pewno od nas otrzymasz. Szerokości wam życzę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.
4: Ten numer warto znać. 226452100.
1: Bo właśnie ten numer przyda wam się jeszcze przed godziną 17. My lubimy zamieszać w naszym muzycznym garze i zawsze pojawia się tam taki kawałek, który zwykle na playliście czwórki nie gości, a z nim z kolei wiąże się też pytanie, które wam zadajemy. Muzyczne pytanie i tu znów do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki.

0: Yeah, okay, okay, I, yeah, okay, look.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: To Jesus Jones w czwórce. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Podcastów, czyli święto tych wszystkich, którzy lubią historie opowiedziane dźwiękiem. 31 minut po godzinie 16. Po robocie. Dzisiaj też ogłoszono nominowanych w konkursie Podcast Roku imienia redaktora Janusza Majki. Ja bardzo się cieszę, bo w gronie nominowanych znalazł się też podcast czwórki Ja Mrozek Wrażliwie Sekty, czyli podcast Magdy Żelazowskiej i mój, w którym przyglądamy się mechanizmom działania sekt. A wśród 5 odcinków m.in. historia Pani Bóg Haliny, która założyła swoją sektę w księgarni ezoterycznej we Wrocławiu.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: To wam mówię od razu, że tylko w mojej bliskości można się uratować.
3: Był przypadek, że mężczyzna oddał się seksualnie pani Halinie po to, żeby czuć się, że jest ważniejszym, bliżej Boga.
4: Ośrodek uzdrawiania do Boga prowadzi, wypełniony wieczną prawdą, która cię wygładzi.
3: Miało dojść niechybnie do końca świata, do apokalipsy. Pani Halina mówiła o tym, że to my będziemy jako słudzy Boży decydować o tym, czy ktoś pozostanie przy życiu, czy nie.
0: Zmanipulować, podporządkować i wykorzystać. To filary działalności sprzedawczyni książek z Wrocławia, która w księgarni założyła sektę i ogłosiła się Bogiem. Poznajcie Panią Bóg Halinę.
2: No to tłumaczę wam, żebyście pojęli. Nikt się nie uratuje. Zostanie Bóg sam. Bo cóż to dla Boga ziemia, kawałeczek jakiś tam, globina.
0: Cały podcast, wszystkie odcinki znajdziecie na YouTubie, na platformie podcastowej Polskiego Radia, na Spotify i na Apple Podcast.
5: No coś podobnego.
0: A jeśli ten podcast wam się spodoba, to zachęcam do tego, żeby zagłosować na podcast Jan Mrozek Wrażliwie Sekty w konkursie Podcast Roku 2020.

0: to Subfocus w czwórce i to jest ten moment, w którym chcemy zamieszać w naszym garze, który nosi tytuł Playlista czwórki. Chcemy dorzucić tam kawałek, który rzadko pojawia się, jeśli chodzi o nasze muzyczne wybory i zna go chyba każdy, natomiast pewnie na co dzień się specjalnie tym nie chwali. Z tym też wiąże się nasza zagadka muzyczna, którą przygotowaliśmy specjalnie dla Was do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki 226452100. Czy Wy wiecie, o jaki zespół chodzi?
1: Po robocie.
0: Trzy podpowiedzi przygotowałem dla Was. Podpowiedź pierwsza. Piosenka tego zespołu stała się gigantycznym przebojem, między innymi dzięki filmowi Cztery Wesela i Pogrzeb, w którym była motywem przewodnim. Podpowiedź druga. Nazwa tej ekipy znakomicie oddaje klimat rodzinnych stron muzyków, a konkretnie szkockiej pogody. I podpowiedź trzecia. W latach 80. na listach przebojów królowały zespoły o nazwach dwuwyrazowych, takie jak Duran Duran czy Tok Tok. Muzycy celowo dodali trzeci wyraz, aby lekko zdezorientować publiczność i wyróżnić się w tłumie. O jaki zespół chodzi?
2: A ten tylko o jednym.
0: 226452100 to jeszcze raz. To piosenka zespołu, która stała się gigantycznym przebojem dzięki filmowi Cztery Wesela i Pogrzeb, w którym była motywem przewodnim. Nazwa tej ekipy znakomicie oddaje klimat rodzinnych stron muzyków, a konkretnie szkockiej pogody. W latach 80. na listach przebojów królowały zespoły o nazwach dwuwyrazowych, a muzycy tego zespołu celowo dodali trzeci wyraz, aby lekko zdezorientować publiczność i wyróżnić się w tłumie. Do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki, a ja czekam na telefony 226452.

0: Tak właśnie Skorup nawijał o adapterze Daniel, a razem z nami nie Daniel, a Tomek.
1: Muzyczne Guilty Pleasure u nas, możesz się przyznać.
0: No dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czy ty jesteś znawcą muzyki, czy raczej człowiekiem kojarzącym fakty albo dobrze wyszukującym w internecie? Który opis najbardziej do ciebie pasuje?
2: To znaczy, bym powiedział po trochu troszeczkę, ale to wiedziałem, bez sięgania, bez jakiegoś źródła.
0: No dobrze, bo pytanie brzmi, o jaki zespół chodzi. Przypomnę, podpowiedzi są trzy. Piosenka tego zespołu stała się gigantycznym przebojem, między innymi dzięki filmowi Cztery Wesela i Pogrzeb z 94, w którym była motywem przewodnim. Podpowiedź druga, nazwa tej ekipy znakomicie oddaje klimat rodzinnych stron muzyków, a konkretnie szkockiej pogody. No i podpowiedź trzecia, w latach 80. na listach przebojów królowały zespoły o nazwach dwuwyrazowych, takie jak Duran Duran czy Tok Tok. Muzycy celowo dodali trzeci wyraz, aby lekko zdezorientować publiczność i wyróżnić się w tłumie. O jaki zespół chodzi, Tomku?
2: Chodzi o zespół Wet, Wet, Wet i piosenkę Love is All Around.
0: No, oczywiście. Wielkie brawa dla ciebie.
2: Dzięki bardzo.
0: Przytulało się, rozumiem, przy tym kawałku niejednokrotnie na szkolnej dyskotece.
2: I nie tylko.
0: I nie tylko na dyskotece. No faktycznie, tak wet, wet, wet, szkocka pogoda, coraz bardziej też podobna do tej, którą mamy w Polsce, chociaż akurat teraz całkiem przyjemnie. Ty jesteś w trasie, zdradź jeszcze gdzie i jak pogoda u ciebie? Jak warunki na trasie?
2: Warunki na trasie 22 stopnie, piękne słoneczko, trasa okolice Warszawy.
0: Czyli w ogóle nie jak wet, wet, wet.
2: Dokładnie, zdecydowanie, jak dry, dry, dry, albo sam, sam, sam.
0: To możemy sobie popsuć teraz ten nastrój i zrobić, żeby jednak wet, wet, wet się pojawiło. Posłuchamy wspólnie?
2: Spoko. Oczywiście, bardzo chętnie.
0: A zestaw gadżetów czwórki jest twój, myślę, że przyda się w trasie, to na pewno. Wszystkiego dobrego i szerokości.
2: Dziękuję bardzo, pozdrowienia dla ekipy.
1: Nie oceniamy. Słuchamy.
0: Swoją drogą Love is All Around to jest słynny utwór skomponowany w 67 przez pana Presleya, ale popularność zdobył w 94 dzięki temu zespołowi Wet, Wet, Wet.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
0: Po reklamie.

0: to Oscar Farrell. W czwórce ten kawałek to Dream Therapy. A skoro jesteśmy w temacie Farrellka, jutro na pewno się nie przyda. Kożuch też można odłożyć na moment do szafy.
1: Pogoda.
0: Bo w czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie miejscami bezchmurnie. Natomiast temperatura, bo to najważniejsze, ta maksymalna wyniesie od około 18 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat do 23 na południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, a w górach świętokrzyskich miejscami w porywach do 55 km na godzinę, no tam powieje dość mocno.
1: Autopromocja.
2: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: Confidence Man's Willy All My People. Jest środa, 30 września, my towarzyszymy wam gdziekolwiek jesteście. I w trasie, i w korku, w sklepie, w domu, w ogrodzie, przy garach i w garażu. Panowie, czy dziś dostaliście jakiś prezent?
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Dzisiaj 30 września, czyli Dzień Chłopaka. No kiedyś plus 10 do męskości dawało się za samodzielne zmienienie koła, rozpalenie grilla jedną zapałką, albo za wiedzę, co stuka pod maską. A w roku 2026, no kto wie, być może tutaj większe wrażenie zrobi taki facet, który potrafi coś ugotować, przyznać nie wiem, zadzwonić do lekarza, zanim zacznie umierać, albo potrafi porozmawiać o emocjach. I właśnie z okazji Dnia Chłopaka robimy dzisiaj taką nową skalę męskości. Oczywiście z dużym przymrużeniem oka. Pytanie do was. Co dziś daje facetowi plus 10 do męskości?
2: Że jest niezależny zupełnie, taki żyje, wspiera. Dla mnie, że żyje swoim życiem, ma różne swoje pasje i nie potrzebuje nikogo jakby tak, że jest sobą.
3: Że wspiera i kocha tak naprawdę, to się liczy najbardziej.
4: Że widać, że mu zależy, nie?
0: Rzecz, która sprawia, że facet dostaje plus 10 do atrakcyjności.
5: Dobry charakter, charyzma.
6: Charyzma, myślę, że plus 10. Ale też jakieś takie czułe gesty, takie, że na przykład jakiś kwiatek, prezencik, taki nie za duży, ale tak od czasu do czasu, nie bez żadnej okazji, myślę, że plus 8 na pewno daje.
0: Nie za duży, to warto podkreślić. Co dziś daje facetowi plus 10 do męskości, plus 10 do atrakcyjności? To też pytanie do facetów, nie tylko do kobiet. Czekam na wasze telefony i zerkam też na komentarze, które pojawiły się w naszych mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie. Life Views jest miły dla innych. To mówi bardzo dużo o człowieku. Beka 31929. Umie się zachować, traktuje siebie i innych z szacunkiem, pracuje i dba o siebie. Adi Kashi. Każdy czego innego szuka. No i jeszcze Tomasz 920511, czyli im starsze kobiety, tym mają bardziej życiowe podejście do faceta. To rozumiem jest recenzja naszej sondy wideo. Pytanie do was, co dziś daje facetowi plus 10 do męskości?
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Dzięki Andruś i wszystkiego najlepszego. 226452100. Czekamy na telefony. Jesteśmy z wami do godziny 19. Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek, a dołączają do nas 100% faceci. Numer raz i DJ Zero. Ten kawałek to Ławki, Chłopaki z bloków.

0: numer raz i DJ Zero o ławce i o chłopakach z bloków. A wy, mam nadzieję, o tym, co daje facetowi plus 10 do męskości. Dzisiaj dzień chłopaka i właśnie o to was pytamy. Czekam na telefony 226452100. Zdradzę, że imię tego człowieka słyszałem już w kołysce. Razem z nami Kuba. Halo, halo, cześć Kubo.
1: Cześć Kuba. Ja Kuba. Tam jest.
0: Kubo, gdzie ty się schowałeś?
1: Ja po wieczorku porę miałem, więc teraz nie na kubanko.
0: Prawie słyszę, co mówisz, więc odpowiedz na to podstawowe pytanie, które dzisiaj do was kierujemy. Co daje facetowi plus 10 do męskości? Najbardziej męska rzecz, twoim zdaniem.
1: U mnie to atrybutem jest gotowanie i umiejętność naprawiania rowera.
0: Gotowanie i? Powtórzysz raz jeszcze?
1: Umiejętność naprawiania roweru.
0: Umiejętność naprawiania roweru, no tak, jak dziewczyna powie, że łańcuch jej spadł, a facet stanie i naprawi, to jest faktycznie coś. Kubo, dzięki za ten telefon, wszystkiego dobrego.
1: Uszanowanko, kłaniam się, do widzenia.
0: Pozdrowionka, 226452100, pytanie do was, co daje facetowi plus 10 do męskości?
2: Po robocie.
0: Patrzę na komentarze, które pojawiły się w mediach społecznościowych. Czwórki. Gocha 11 pisze. Moim zdaniem dzisiaj plus 10 do męskości dostanie facet, który sam zadzwoni do lekarza i umówi wizytę. Bez pytania żony, dziewczyny, mamy i bez tekstu zobaczymy, może przejdzie. Mój mąż po 40 wreszcie odkrył, że przychodnia to nie jest komisariat i można tam wejść dobrowolnie. Jeszcze Ania. Facet, który bez skrępowania kupuje dziewczynie tampony, podpaski, jeszcze pyta przez telefon, które dokładnie ma u mnie plus 10. 226452100. Co daje facetowi plus 10 do męskości, plus 10 do atrakcyjności?
3: Ma taką walizkę dużą, piękną jak ja. Wiesz, wszystko się zmieści, wszystkie niezbędne rzeczy.
0: Specjalnie zielona i plus 10 do atrakcyjności.
3: Dużo nie trzeba, tak naprawdę w dzisiejszych czasach. Masz walizkę już od razu, a tam już kolejka stoi zaraz. Tylko się wstydzę podejść do mnie.
0: Co sprawia, że facet dostaje 10 punktów do atrakcyjności? Co sprawia, że jest atrakcyjny?
4: Oczy. Myślę, że najbardziej. Oczy. Jaki jest miły i czy otwiera drzwi dla kobiety.
0: A, to też ważne.
4: Tak, bardzo ważne.
0: A jakie to muszą być oczy?
4: Zielone.
0: Zielone?
4: Tak.
5: Sorry, I don't know what's going on.
0: Panowie z niebieskimi nie mają szans. 226452100. Co daje facetowi plus 10 do męskości?
2: Wrzuć na luz. Jesteś po robocie.
0: To jeszcze jeden komentarz. Love yourself 989021. To nie jest nasz numer telefonu, to jest nick. Charyzmatyczny, szanujący, opiekuńczy, lojalny, romantyczny, wygadany, szarmancki, wysoki, elegancki. To był

by ideał, ale wiadomo, że ideały nie istnieją, więc niech nie chleje, nie imprezuje, nie zdradza i ma dobre serce. Tak też może być. Czekam na telefony 226 45.

0: Coming Home. No warto wrócić do domu chociażby po to, żeby dostać życzenia, no bo dzisiaj jest Dzień Chłopaka i dlatego też pytamy was o to, co musi się stać, żeby facet dostał plus 10 do atrakcyjności. 226452100. Czekamy na telefony. To jest komentarz z Instagrama. Kiedyś facet musiał wymienić koło. Dzisiaj dla mnie większe plus 10 dostaje ten, który potrafił gotować obiad i po wszystkim jeszcze umyć naczynia, bez ogłaszania tego całej rodzinie.
1: Po robocie.
0: A waszym zdaniem, co daje facetowi plus 10 do męskości? 226452100.
2: To, że potrafi rozmawiać i słuchać. Jeżeli jest w stanie wysłuchać, porozmawiać normalnie, a nie udawać sztuczną męskość, no to wtedy jest wysłuchany i może liczyć na odwdzięczenie się.
3: I plus 10.
2: Tak.
4: Że jest feministą?
3: Że jest feministą.
4: Tak, właśnie.
3: To jest atrakcyjne.
4: Tak.
5: Dobre buty.
4: No oczywiście coś muszą sobą reprezentować, to wiadomo, ale oczywiście to nie jest najważniejsze.
3: Kiedyś słyszałem takie zdanie, że facet musi mieć dobre buty i czyste buty, no, musi umieć tańczyć i mieć zadbane zęby.
4: No wszystko to prawda, no i coś w głowie.
3: A to też się przydaje, trochę oleju.
4: Tak,
0: ale w komentarzach robi się gorąco. Tak, tak, miły, dobry, otwarty, empatyczny, zabawny. Innymi słowy, idealny kandydat na przyjaciela. Serio ktoś jeszcze na poważnie traktuje to, co mówią kobiety w sądzie? A co mają powiedzieć do kamery? Że nie lubią miłych chłopców i pociągają je niedostępni faceci, najlepiej z drogim autem? Że lubią typów, o których trzeba rywalizować z innymi kobietami? Że spławiają z automatu każdego, kto nie mieści się w top 2-3% najprzystojniejszych i najbogatszych? Wszystkie wielce chcą dobrego, opiekuńczego faceta, a jak się taki trafia, to się nagle okazuje, że one nikogo nie szukają albo nie są gotowe na związek. No mocny komentarz, przyznacie. Można się z nim nie zgadzać. Zachęcam do tego, żeby zadzwonić. 226452100. Co sprawia, że facet dostaje plus 10 do atrakcyjności? To jest pytanie do kobiet, ale to jest też pytanie do facetów.
1: I co ty na to? 226452100.
0: No tak się składa, że oprócz tego, że rozmawiamy dzisiaj właśnie na ten temat, bo dzisiaj Dzień Chłopaka, to też gramy specjalnie dla was.

0: Maciusz. To Xavier i Małach o dwutakcie w czwórce. Skoro dwutakt pojawił się w tym kawałku, ostatnio oglądałem kosmiczny mecz z LeBronem Jamesem i powiem jedno, ten z Michaelem Jordanem jednak wygrywa. 32 minuty po godzinie 17.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: Dzisiaj Dzień Chłopaka i dlatego pytamy was o to, co sprawia, że facet dostaje plus 10 punktów do atrakcyjności. Co sprawia, że dostaje plus 10 punktów do męskości. Ania pisze, dla mnie największe plus 10 dostaje facet, który potrafi powiedzieć przepraszam i nie dodaje po tym, ale ty też. To jest prawdziwa umiejętność specjalna.
2: Jeśli dotrzymuje słowa, kiedy można na nim polegać, kiedy jest odpowiedzialny, to najważniejsze.
3: Ja się z tym zgadzam, że tak zwane walk the talk, czyli czy to, co człowiek mówi, robi, a najlepiej, żeby robił więcej niż mówi. I zarówno w biznesie i w życiu tym się zawsze kierowałem, żeby no, przynajmniej dowozić to, co człowiek obiecał. No
4: to piękna cecha, słowność. Rozumiem, niełatwo o nią dzisiaj też często.
2: Łatwo. Trzeba mieć pozytywne nastawienie do ludzi, to łatwo, ale też trzeba samemu, że tak powiem, dowozić. Jak samemu jest się słownym

0: wobec siebie, to i wobec innych ludzi łatwiej.
1: O Boże, inteligencja.
2: Musi być. Tylko mieć coś do powiedzenia.
1: Tak.
3: 10 punktów, tak od razu. Na pierwszy rzut. No musi mieć to coś może, nie wiem.
2: A twoim zdaniem?
4: No dla mnie to po prostu szczerość i lojalność.
5: Sonda wideo z tym pytaniem wjechała w nasze media społecznościowe. Pojawiła się na Facebooku, Instagramie i TikToku czwórki. To komentarz z TikToka. Mój tata ma 63 lata i jest dla mnie przykładem faceta plus 10 do męskości. Umie naprawić kran, zrobić grilla, zmienić koło, ale równie dobrze potrafi powiedzieć, że czegoś nie wie. Jak nie umie czegoś naprawić, to dzwoni po fachowca. Jak jest mu smutno, mówi, że jest mu smutno i zawsze odbiera telefon od swoich dzieci. Może właśnie to jest dzisiaj prawdziwa męskość.
6: Odetchnij, jesteś po robocie.
5: Czekam na wasze telefony. Co sprawia, że facet dostaje plus 10 do męskości? O to pytamy w Dniu Chłopaka 22 645 2100.

0: I'll never stop popping, I'm the pop boy.
1: No, jak Stormzy połączy siły z H-em, to powstaje Pop Boy. Właśnie do tej muzycznej fuzji doszło przed chwilą w czwórce. Dzisiaj jest Dzień Chłopaka, dlatego pytamy was o to, co daje facetowi plus 10 do męskości.
2: Myślę, że jakieś prezenty, może.
3: Jak słucha.
2: Jak pamiętam. I może coś, jakieś rzeczy zrobione własnoręcznie.
3: O, no,
2: to jest miłe.
4: Czyli takie handmade'owe rzeczy, jako tak. Prezent na przykład.
2: Tak, dokładnie.
3: Nawet właśnie nie chodzi, żeby pieniądze wydawać w gotowce, tylko żeby
2: takie właśnie
3: samoręcznie.
2: Prezenty D. Nie,
5: no mi się wydaje, że kobiety bardzo mu dostawać kwiaty i że to dużo daje.
4: Czyli jak facet daje kwiaty.
5: Z tego co wiem, no.
4: A twoim zdaniem?
2: Ja się zgodzę.
4: Dostajesz kwiaty?
2: Po prostu dostaję kwiaty. Róże.
6: Inteligencja. Jak chłopak jest mądry.
4: Że ma coś do powiedzenia.
6: No.
7: No i dojrzały zdecydowanie.
1: To jeszcze jeden komentarz z Instagrama. Plus 10 do męskości daje facetowi, który potrafi zająć się dzieckiem sam przez cały dzień i nie traktuje tego jako pomocy żonie. Jedzenie, spacer, przebranie, kąpiel, usypianie bez instrukcji obsługi od mamy dziecka to jest dopiero survival, ale też plus 10 do męskości.
8: Odetchnij, jesteś po robocie.
1: A jakie jest wasze zdanie? Co daje facetowi plus 10 do atrakcyjności?
2: Że jest odważny i po prostu ze wszystkimi może rozmawiać, jest taki bardzo otwarty na ludzi po prostu.
9: Poczucie humoru, musi być dobrym człowiekiem, żeby można było z nim porozmawiać, inteligentnym.
4: Co sprawia, że facet dostaje plus 10 do atrakcyjności?
10: Poczucie humoru.
4: Czyli musi umieć w żarty.
11: No w sumie to się zgadzam, ale dlatego, że ja sam lubię humor i być śmieszny. Więc to sprawia, że czuję się atrakcyjny.
1: To jeszcze Sylwia 460. Ładne białe zęby. To jest recepta na sukces.
8: Odbij kartę. Włącz czwórkę.
1: 226452100. Wciąż czekamy na wasze telefony. Co daje facetowi plus 10 do męskości? Przypominam, dziś 30 września, czyli Dzień Chłopaka. All the girls, go for them. I read less, I'm just a

0: Tak, tak, też się na tym łapię, że o Dniu Chłopaka to mówię nieustająco, ale dzisiaj przecież również Międzynarodowy Dzień Podcastu. Jak to święto obchodzić? No chociażby odpalając któryś z podcastów Polskiego Radia, chociażby ten Weroniki Puszkar.
1: Po robocie.
0: Czy można z dnia na dzień zniknąć? W Japonii jest to możliwe i legalne. Chodzi o zjawisko gyohatsu, które polega na tym, że ludzie, którzy nie radzą sobie na przykład z presją otoczenia, zostają zwolnieni z pracy albo są ofiarami przemocy, uciekają i zaczynają wszystko od nowa w zupełnie innym miejscu. I właśnie w tej ucieczce wspomagają im wyspecjalizowane firmy.
2: Taka firma potocznie zwana jest Yonige-ya. Yonige to oznacza nocna ucieczka. To jest firma, która pomaga w nocnych ucieczkach. Dlatego, że zwykle te ucieczki odbywają się nocą. Czyli wtedy, kiedy partnera nie ma w domu albo wszyscy śpią, nikt tego przez tę krótką chwilę nie zauważy, szczególnie też sąsiedzi, więc ta osoba może zniknąć, tak dosłownie.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale w takich firmach często pracują ludzie, którzy sami kiedyś wyparowali. To jest taki start ich nowego życia.
1: Twój sposób na relaks?
0: A cały odcinek podcastu Weroniki Puszkar Świat z kanapy znajdziecie na platformie podcastowej Polskiego Radia, podcasty.polskieradio.pl, na Spotify, na Apple Podcast, a także na YouTubie.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy.
1: Bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa. 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: To już godzina 18.
1: Pogoda.
0: Dziś w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na północnym wschodzie, a także w kotlinach górskich. Silne zamglenia, tam mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów, więc uważajcie na drogach. A temperatura minimalna od 3 stopni na Podhalu, około 9 w centrum, do 13 na północnym zachodzie. Nieco cieplej będzie na wybrzeżu, tam około 14 stopni. Chłodniej w dolinach i kotlinach karpackich, tam lokalnie około zera. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my,

To Lim. Ktoś powiedziałby, że pościeluwa, ale nie, nie, nie. Tylko sprawia takie wrażenie ten kawałek. Mam nadzieję, że za moment zresztą się obudzimy, bo w trzeciej godzinie naszego spotkania, i to jest tradycja, uczymy się nowych rzeczy. To może być śpiew, pływanie, to może być jazda na rowerze, a dzisiaj stawiamy na warsztaty robienia angażujących filmików na TikToku.

0: audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
1: Ale żeby sprawa nie była taka oczywista, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak w czasach wszechobecnej dezinformacji zrobić na TikToku dobry, skuteczny, angażujący film i jak opowiadać o ważnych albo bardziej złożonych rzeczach w takiej krótkiej formie. I co sprawia też, że zatrzymujemy się przy wartościowej treści i czy rzetelny przekaz, taki, który naprawdę niesie ze sobą jakąś wartość, ma szansę wygrać z tym, co po prostu dobrze żre.
2: Teraz to już luz!
1: Magda, Kasia, Kuba, jesteśmy z wami do godziny 19:00.

0: Gwiazda Dub Pistols, to się można pobujać. 15 minut po 18 czas na warsztaty robienia filmików na TikToku.
1: Po robocie.
0: Razem z nami Maciej Grzymkowicz, badacz komunikacji i mediów, założyciel sieci For Your Information Network, a także wykładowca już niedługo na Uniwersytecie w Amsterdamie. Halo, halo, cześć Macieju.
2: Halo, halo, cześć. Miło mi tutaj być.
0: Chyba jeszcze muszę dodać, że człowiek, skoro w Holandii mieszka, to lubiący jazdę na rowerze, bo tam się chyba nie da inaczej.
2: No, może to być lekka przesada z tym lubieniem jazdy na rowerze, ale... No, dobra, nie wchodźmy w to.
0: Jak mus, to mus. Trzeba jeździć. Macieju, co sprawia, że zatrzymujesz się na TikToku przy jednym filmie, a następny od razu przewijasz?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie, bardzo trudne, trochę osobiste też, jakby nie było. Jeśli chodzi o to, co mnie interesuje na TikToku, myślę, że głównie są to rzeczy, powiedzmy, zabawne, rozrywkowe i tak dalej. I dlaczego o tym właściwie mówię? No, bo to jest całkiem istotne w kontekście dezinformacji, która na TikToku się rozprzestrzenia. Jeśli ty korzystasz z TikToka, albo jeśli nasi słuchacze korzystają z TikToka, mogą zauważyć, że no, pewnie najczęściej właśnie te filmiki, które przyciągają ich uwagę, są w jakiś sposób pociągające, czy to przez to, że są humorystyczne, czy to przez to, że są jakieś bardzo angażujące emocjonalnie na inny sposób. No i właśnie to jest podstawowy problem z TikTokiem, bo jeśli spojrzymy na algorytmy, to, co promuje ten TikTok użytkownikom, takim jak ja i czy ty, to są właśnie te filmiki, które są najbardziej emocjonalne, między innymi, ponieważ one generują najwięcej zaangażowania. No i właśnie pytanie, czy jak myślisz, czy te filmiki, które są najbardziej emocjonalne, przekazują najbardziej rzetelne informacje?
0: No wiadomo, że nie. No tam się liczy huk, tam się liczy to... Pierwsze, co sprawi, że my będziemy przy tym filmiku chwilę dłużej, a jeśli to jest jakaś dogłębna analiza zjawiska społecznego, politycznego, no to pewnie nie o to chodzi.
2: Często tak właśnie jest. No ale jakby tak naprawdę to, co ostatnio, powiedzmy, że odkryliśmy w ramach naszej sieci For Your Information, może nawet trochę przeczyć tej intuicji, że to, co jest bardziej skomplikowane, mniej się klika.
0: No to jestem ciekawy, czy dzisiaj na TikToku można opowiadać o rzeczach skomplikowanych, o dezinformacji, o nauce, o polityce, o mediach, bez takiego upraszczania i sprowadzania wszystkiego do granic absurdu, bo w przypadku tych TikTokowych treści tak często jest.
2: Właśnie okazuje się, że chyba można, ponieważ ostatnio w ramach naszej sieci, o której już wspominałem, zorganizowaliśmy spotkanie, taki warsztat można powiedzieć, lub konferencję na temat fact-checkingu na TikToku i na temat tego, jak stworzyć właśnie takie angażujące, ale dalej etyczne, dalej zgodne ze wszystkimi wytycznymi, powiedzmy, jeśli chodzi o standardy dziennikarskie, wideo, taki filmik. I zaprosiliśmy na to spotkanie parę osób, które robią badania na temat właśnie niewerbalnej komunikacji na TikToku, czyli dzięki temu mogliśmy przeanalizować bardzo dokładnie to, jakiego rodzaju tak zwane, powiedzmy, materiały semiotyczne są wykorzystywane w taki sposób, żeby to było angażujące, ale zaprosiliśmy też samych fact-checkerów, którzy robią właśnie tego typu filmiki, więc znają to od strony praktycznej. I okazało się po paru prezentacjach, po prezentacji Viorelli Dan z Uniwersytetu Wiedeńskiego, po prezentacji Natalii Fries z duńskiej redakcji fact-checkingowej Check That i po prezentacji

Kingi Rogowskiej z redakcji Prawda, a także z Uniwersytetu Łódzkiego, no i po mojej, że tak naprawdę zgadzamy się w tym, co wychodzi z praktyki i teorii, a wychodzi to, że ten filmik ma być zaskakująco prosty. Otóż najlepszy filmik fact-checkingowy to jest taki, w którym tak naprawdę fact-checker stoi sobie przed kamerą.

0: to tak naprawdę nie potrzebujemy tego, żeby nam latały jeszcze, nie wiem, jakieś gify, czy jakaś przesadnie emocjonująca muzyczka. Więc
1: ale czy ja dobrze rozumiem, im bardziej surowy materiał, tym lepiej?
0: Może nie idźmy aż tak daleko, bo generalnie to, co ja powiedziałam, to by to sugerowało właśnie, ale nie idźmy aż tak daleko, ponieważ, nie wiem, jeśli na przykład nagrasz ten filmik, nie wiem, przysłowiowym tosterem, jakość będzie 144p, a dźwięk będzie wołał pomstę do nieba, no to prawdopodobnie nie będzie to też miało aż takiego oddźwięku, jakbyś chciał. Natomiast jeśli nagramy go w dobrej jakości, ale stosunkowo prosto, czyli no właśnie, tak jak mówiłem, fact checker mówi do ciebie i może nawet symuluje pewnego rodzaju rozmowę, że kiedy nagrywa ten filmik, na przykład w trybie selfie, zwraca się do widza tak jak do swojego znajomego, tak jak do swojego przyjaciela, któremu opowiadam o tym, co zidentyfikowali fact-checkerzy i potem jak to ocenili, czy to jest prawda, czy nieprawda. No ale oczywiście są też pewne niuanse, bo na przykład właśnie profesor Dan zauważyła, że najlepiej by było, żeby niektóre z tych treści były też wspomagane na przykład zdjęciami. Wtedy czasami może być trochę łatwiej zrozumieć, o czym jest mowa. A Kinga Rogowska z kolei zwróciła uwagę na to, że trzeba też uważać z tym, żeby to nie stało się zbyt kolokwialne i żeby na przykład ten hook, o którym sam mówiłeś, nie był sam w sobie clickbaitem i nie rozprzestrzeniał dezinformacji. Mm-hmm. Bo jak się zastanowisz, to w momencie, kiedy mamy fact-checkerów, którzy mówią, czy słyszałeś o tym, że, no nie wiem, dobra, nie będę już nic wymyślał tutaj na bieżąco jakiejś nowej plotki, bo jeszcze się poniesie, ale powiedzmy, że jest plotka X i kiedy fact-checker zaczyna swoje śledztwo, czy właściwie prezentację wyników od powiedzenia, czy słyszałeś o X, jest pewne prawdopodobieństwo, że osoba, która ogląda ten filmik, znudzi się nim i na przykład usłyszy tylko, o, plotka X, czyli tak to wygląda, czyli to jest prawda. I w związku z tym rozprzestrzeni się dezinformacja. Więc jest parę zasad oczywiście, ale generalnie prostota jest kluczem.
1: O tych zasadach, mam nadzieję, porozmawiamy. Ciekawy jestem, czy też w trakcie wydarzenia, o którym wspomniałeś, odkryliście matematyczny wzór na karierę na TikToku, ale to pytanie też padnie i to za kilka minut. Maciej Grzękowicz, badacz komunikacji mediów, założyciel sieci For Your Information Network, wykładowca na Uniwersytecie w Amsterdamie, jest gościem czwórki.
2: Odbij kartę, włącz czwórkę.
1: Bo to już 22 minuty po godzinie 18.

0: TGIF od Disgusting Sisters. W czwórce solidna dawka wiedzy o tym, jak robić dobre filmiki na TikToku. Dziś od Macieja Grzękowicza.
1: Po robocie.
0: Maciej jest badaczem komunikacji mediów, założycielem sieci For Your Information Network, jest wykładowcą na Uniwersytecie w Amsterdamie. Maćku, co dzisiaj jest ważniejsze w krótkim filmie? Dobry temat, pierwsze 3 sekundy, forma czy osobowość autora?
2: Nie będę tutaj wybierał. Myślę, że wszystkie te rzeczy są bardzo istotne, więc możemy tak naprawdę przejść przez nie po kolei. Jeśli chodzi o dobry temat, to jest absolutnie kluczowe dla zarówno filmiku na TikToku, tak jak i dla innych form medialnych, bo są badania na temat tego, na temat takich 9 podstawowych wartości medialnych, które sprawiają, że coś się klika, mówiąc kolokwialnie. I właśnie bycie na czasie jest jedną z nich. Więc temat, który jest aktualny, przyciągnie zdecydowanie więcej osób. No ale tam jest też parę innych wskaźników i na przykład skala jest bardzo istotna, dlatego czy ten filmik przyciągnie wiele osób. Czyli na przykład jeśli mówimy o czymś największym na świecie, to będzie prawdopodobnie bardziej interesujące niż coś, co jest powiedzmy 10 największe na świecie, siłą rzeczy. Tak samo jeśli coś będzie najmniejsze na świecie. Tego typu zasad jest parę i one rzeczywiście są istotne. Nie będzie tak, że każdy temat będzie działał tak samo i nawet słuchacze mogą sobie zasymulować, czy jeśli by usłyszeli, nie wiem, czy włączyli TikToka i zobaczyli materiał o 39 najsilniejszej śwince morskiej na świecie, czy będzie aż tak interesujący jak materiał o pierwszej najsilniejszej śwince morskiej na świecie, cokolwiek by to znaczyło, bo nie jestem pewien. W każdym razie to jest istotne. Potem, jeśli chodzi o te 3 sekundy, ten tak zwany hook, to jest też to, na co wskazywali fact-checkerzy, między innymi Natalie Fries, która powiedziała o różnych rodzajach właśnie tak zwanych hooków, które przyciągają lub odciągają widzów od tych filmików. I okazało się, że na przykład w przypadku Check That, czyli tej redakcji fact-checkingowej z Danii, hookiem, który bardzo dobrze zadziałał, jest robienie sondy ulicznej takiej tak naprawdę, czyli podchodzenie do ludzi, pytanie o to, jaką ostatnio słyszałem, nie wiem, dezinformację czy coś takiego. Od tego zaczyna się filmik i potem następuje weryfikacja tej informacji, czy właśnie w sumie bardziej dezinformacji. 3 pierwsze sekundy są szczególnie istotne, no i po prostu powiedzmy, sam początek filmu jest istotny, ponieważ na TikToku, a także na innych podobnych aplikacjach tego typu, jak na Instagramie w sekcji Reels czy na YouTube Shorts, przewijamy to, co proponuje nam algorytm, więc jeśli zostaniemy przy danym filmiku trochę dłużej, no to wtedy, znaczy siłą rzeczy, wtedy możemy go w ogóle obejrzeć, a nie będziemy przechodzili do kolejnego filmiku, który potencjalnie może być bardzo interesujący.
0: Ale to faktycznie są 3 sekundy, czy jednak mimo wszystko ten czas, kiedy nasza uwaga jeszcze jakkolwiek jest przyciągnięta przez filmik, się skraca? Bo słyszałem już takie teorie, że to już jest nawet ułamek 1 sekundy, a nie 3.
2: Tutaj niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie tak dokładnie. Na pewno sam początek filmiku jest bardzo istotny i możliwe, że jeśli ktoś już jest wyspecjalizowany w oglądaniu TikToków, to już ułamek sekundy pozwoli mu ocenić, czy coś jest interesujące, czy nie.
0: Powiedziałem jeszcze o formie, o formie i osobowości autora.
2: Dokładnie. To powiem teraz o osobowości autora, ponieważ forma będzie szczególnie interesująca i wróci trochę do tego, o czym mówiłeś przed piosenką, czyli o tym matematycznym wzorze na TikToka. Osobowość autora, no, można podsumować, że jest po prostu istotna, szczególnie w kontekście tego, kto jest prezentującym prezentującym w takim TikToku, też jakich używa gestów, czy jest to żywiołowe, czy nie. Natomiast to już właśnie wchodzi powoli w ten obszar formy. Jeśli chodzi o to, to ja w swoich badaniach dokonałem bardzo szczegółowej analizy 100 filmików fact-checkingowych z całego świata. Była to analiza również multimodalna, czyli taka, w której patrzymy na różne niewerbalne systemy komunikacji, poza oczywiście również werbalnymi. Czyli bierzemy pod uwagę oczywiście, co jest powiedziane, jakie są zdania wypowiedziane i napisane, ale bierzemy też pod uwagę na przykład, jaki jest

0: rodzaj ujęcia, jaki jest plan, czy jest jakiś ruch w tym ujęciu, jakie są obiekty wizualne, jakie są filtry, dźwięki, jaka jest muzyka i tego typu rzeczy, co w sumie dało mi mniej więcej 61 tysięcy adnotacji, czyli takich powiedzmy jednostek analitycznych, ręcznie zrobionych, bo tego się jeszcze nie da zrobić za pomocą AI. Więc skorelowałem potem te jednostki, występowanie tych różnych znaków, różnych rodzajów komunikacji ze zaangażowaniem użytkowników. Wyszło, że jest parę takich wskaźników, które są skorelowane prawdopodobnie. To jeszcze trzeba powiedzmy sprawdzić jeszcze dokładnie, ale wydaje się z wyników, że są rzeczywiście skorelowane ze zaangażowaniem. I to jest tak, na przykład im mniej, czy właściwie im krótsza jest muzyka w tym filmiku, tym to zaangażowanie jest wyższe. I to jest coś bardzo ciekawego, bo TikTok nam się właśnie kojarzy głównie z takimi filmikami, które są no, bardzo muzyczne i tak naprawdę cała geneza tej aplikacji pochodzi z filmików lip-synkowych, czyli śpiewania do podkładu, czy stańczenia. No ale w przypadku fact-checkingu mamy do czynienia z trochę innym zjawiskiem i dlatego właśnie ta muzyka nie jest aż tak pożądana. I podobnie negatywnie skorelowana była ilość obiektów wizualnych, czy właściwie liczba obiektów wizualnych w takim filmiku.
1: Czyli te gify, o których mówiłeś, to jakoś nie do końca się sprawdza.
0: Nie do końca. Właśnie o to chodzi, że im więcej jest tych obiektów wizualnych, no to wtedy to zaangażowanie jest trochę niższe. Natomiast to jest słabsza korelacja niż w przypadku muzyki i też, tak jak wcześniej mówiłem, że czasem jakaś ilustracja może się przydać, żeby nawet łatwiej coś zrozumieć.
1: Maćku, to żebyśmy mogli zbudować napięcie trochę tak, jak buduje się je na TikToku. Dajmy sobie głęboki oddech, trochę muzyki w czwórce, bo o muzyce też mówiłeś na TikToku, jeśli chodzi o fact-checking, ona się może nie sprawdza, ale w radiu jak najbardziej. Maciek Grzenkowicz, badacz komunikacji mediów, założyciel sieci For Your Information Network i wykładowca na Uniwersytecie w Amsterdamie, jest dziś gościem po robocie w czwórce.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
1: Ja znam lepiej niż twój własny. 31 minut po godzinie 18. Przypominam, trwają warsztaty w czwórce. Warsztaty robienia filmików na TikToku. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy można w czasach wszechobecnej dezinformacji zrobić na TikToku dobry, skuteczny, angażujący film. No i jak opowiadać o ważnych albo bardziej złożonych rzeczach w takiej krótkiej formie, bo z tym TikTok się kojarzy. No i co sprawia, że zatrzymujemy się przy wartościowej treści? Jeszcze jedno pytanie. Czy rzetelny przekaz ma szansę wygrać z tym, co po prostu dobrze żre? O tym rozmawiamy.

0: Słuchajcie, po robocie w czwórce, 35 minut po godzinie 18. Dziś warsztaty robienia filmików na TikToku.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Razem z nami Maciej Grzynkowicz, badacz komunikacji i mediów, założyciel sieci For Your Information Network, wykładowca na Uniwersytecie w Amsterdamie. Maćku, czy istnieje coś takiego jak clickbait, który jest uczciwy? Bo te clickbaity albo clickbaity mają w sobie coś takiego, że my je źle kojarzymy.
2: To jest ciekawe pytanie i odpowiedź na nie myślę, że jest jednak prosta. Otóż tak, mogą być takie clickbaity, które są uczciwe, a przynajmniej powiedzmy pewnego rodzaju clickbaity. Bo na przykład to, o czym dyskutowaliśmy podczas właśnie naszej konferencji, naszego spotkania na temat tego, jak stworzyć dobry i etyczny filmik na TikToku, doszliśmy do wniosku, że jednym ze sposobów, jak zaczynać te filmiki tak, żeby przyciągały uwagę odbiorców, to jest chociażby zadawanie pytania. Wtedy, kiedy zadamy pytanie, a nie stwierdzimy, że coś się stało, w ten sposób przywołując dezinformację i potencjalnie przekonując kogoś, że ta dezinformacja jest prawdziwa. Jeśli zadamy pytanie, czy to jest na pewno prawda, wtedy mamy też pewnego rodzaju, powiedzmy, clickbait, ale jednak taki, który nie stwierdza, że coś jest prawdziwe, tylko zachęca do tego, żeby sprawdzić, co tam dalej się dzieje. To jest jedna z taktyk wykorzystywana przez fact-checkerów. Natomiast czy to znaczy, że jest to tak efektywne jak prosty clickbait? Niekoniecznie, ale trzeba niestety tutaj znaleźć jakiś balans między tym, co jest efektywne, a tym, co jest etyczne.
0: A myślisz, że ta wiedza, to o czym dzisiaj rozmawiamy, o tym, jak tworzy się filmiki, które mogą być angażujące i jednak działać przeciwko dezinformacji, ona jest przydatna też nam jako odbiorcom, tym, którzy przewijają te kolejne filmiki na TikToku?
2: Myślę, że to jest wiedza przydatna bardzo wielu osobom, nie tylko fact-checkerom, nie wiem, czy wszystkim odbiorcom, ale na pewno chociażby osobom, które są influencerami, osobom, które produkują jakiegoś rodzaju treści. To jest coś, co można przełożyć wtedy na również tego typu posty. Ponieważ no, filmiki fact-checkingowe w gruncie rzeczy, jeśli zastanowimy się, czym one są, no, to są treściami bardzo pokrewnymi do filmików popularyzatorskich czy filmików popularno-naukowych. Chodzi w nich o to, żeby pokazać, dać jakąś informację, żeby dać właśnie prawdziwy czy rzetelny obraz tego, co może być przekłamane w innych postach. W gruncie rzeczy, jeśli chodzi o filmiki popularyzatorskie, filmiki osób, które same są naukowcami, nawet moje filmiki na moim Instagramie, to jest coś, co bardzo mocno się przekłada. No ale także jeśli chodzi o media, pomijając sam fact-checking, kiedy spojrzymy na strukturę filmiku newsowego, no to również jest coś tak naprawdę bardzo pokrewnego, a badając to, o czym dzisiaj rozmawiamy, dotykamy też natury, powiedzmy, bardzo górnolotnie ludzkiego poznania w kontakcie z krótkimi filmikami, z formą krótkich filmików, jak to się nazywa w literaturze. Więc mówi nam to coś więcej niż tylko o samym fact-checkingu, ale również o tym, jak konstruować nasycone informacją posty, które dadzą sobie mimo wszystko radę na TikToku czy na Instagramie.
0: A zdradź jeszcze na koniec, zdarza ci się oglądać TikToka i myślisz sobie wtedy, to jest takie fatalne, no ale muszę przyznać, że działa.
2: Wiesz co, TikToka raczej oglądam głównie w celach badawczych. Jeśli chodzi o inne platformy, zdarza mi się przeglądać te rzeczy, ale częściej myślę, że jestem nimi zachwycony. Na zasadzie takim, że ludzie są jednak kreatywni.

0: I czasami wykorzystują tę kreatywność w niecnych celach, jak chociażby po to, żeby rozprzestrzeniać dezinformację. No ale cóż, pozostaje nam liczyć, że ludzi dobrej woli jest więcej i działać na swoim
1: mocno
0: okresie.
1: Wierzę w to, że Maciej Grzękowicz, badacz komunikacji i mediów, był dzisiaj gościem Czwórki, założyciel sieci For Your Information Network i wykładowca na Uniwersytecie w Amsterdamie już niedługo. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
0: Bardzo dziękuję i tobie wszystkiego dobrego na obecnej drodze.
1: Trzymaj się.
2: Relaksik.
1: 20 minut pozostało do godziny 19:00.

0: O takie trio walczyłem. Lady Gaga, Delem i Adam Smolarek. Dzień dobry panowie, cześć.
1: Ja bym chciał zacząć od jednej ważnej rzeczy. Jakubie Jamrosku, ja i Adam Smolarek chcielibyśmy ci przede wszystkim pogratulować z całego serca za tą wspaniałą nominację. Wszyscy się z ciebie śmialiśmy. Nikt ciebie nie wierzył. Cały czas myśleliśmy tylko, Jezu, znowu ten Jamrozek i te jego sekty. Cały czas wszyscy podejrzewaliśmy, że to ty jesteś w ogóle tym od sekt. Myśleliśmy, że ty też należysz do jakiejś sekty. Trochę mieliśmy też wrażenie, że to jest jakiś kryzys wieku już, no już wiadomo. No i ogólnie, no i nie wierzyliśmy, że to ci się uda. Jednak ci się udało i gratulujemy. Nominacja do podcastu roku. I mamy nawet dla ciebie upominek.
2: Mamy upominek.
0: To dla mnie naprawdę herbatniki. I to te dla starych ludzi. Mhm. Idealne do herbaty. Tak, bardzo wam dziękuję.
1: Gratulujemy. Gratulujemy i jesteśmy z ciebie dumni. Mimo wszystko.
2: Dziękuję. Niezły z ciebie herbatnik.
0: No, dziękuję ci. A czy ja was mogę poczęstować? Zobaczycie, jak to będzie za kilka lat.
1: Nie, my jeszcze mamy trochę czasu. Nie,
2: dzisiaj, Kuba, rozmawialiśmy o...
0: Czy możecie to zjeść? To jest prawda, czy przeżyjecie?
2: Rozmawialiśmy, i potem ile lat temu mieliśmy maturę i Kuba, no trochę nas różni jednak.
0: Ja powiedziałem Adamowi, że no niestety ostatnio nie miałem spotkania na 10-lecie, a potem sobie uświadomiłem, że miałem spotkania na 15-lecie.
2: I że to było 10 lat temu.
0: I że to było 10 lat temu.
1: No, no dobrze, i co z tymi, powiedz, co z tymi sektami, czy...
0: I zachęcam wszystkich do tego, żeby zagłosować na podcast Jamrozek Wrażliwie Sekty.
1: Jesteśmy, no my musimy.
0: Jesteśmy z Magdą Żelazowską nominowani w kategorii polityka, gospodarka i społeczeństwo, więc w bardzo szerokiej kategorii. Ta konkurencja jest też bardzo, ale to bardzo mocna, więc możecie wejść na stronę podcastu roku i tam kliknąć. Trzeba swój adres mailowy podać.
1: Powinniście to zrobić, bo mimo wszystko Kuba jest naprawdę super.
2: Zachęcamy.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: Chociaż... Wiadomo, że się nie wydaje od razu, jak się posłucha jednej czy dwóch jego audycji. Wydaje się, że jest raczej...
0: Przy trzeciej trochę się
1: tak.
0: zmienia.
1: No,
2: bo do trzech razy sztuka, no wiadomo.
1: Tak, no czasami się wydaje, że on tak, wiecie...
0: Ja w ogóle uważam, że...
1: Zadziera nosa i w ogóle...
0: Teraz Delem robi dobrą minę do złej gry, dlatego że my się dzisiaj umówiliśmy w Warszawie na ulicy Chmielnej, że będziemy łapać ludzi i nagrywać sondę wideo, którą możecie potem podziwiać w mediach społecznościowych czwórki. Tak, ja się stawiłem, Adam Smolarek się stawił, czekaliśmy na Delema i płakaliśmy krokodylimi łzami i co, nie przyszedł.
1: Ja nie mogłem, bo... Słuchałem podcastu Jamrozka o sektach.
0: Dobra, wygrałeś.
2: A o której?
0: Internety.
1: Wiesz co?
2: No.
1: Później porozmawiamy o szczegółach.
0: Pani Bukhalina tego odcinka, rozumiem, bo tej pani z Wrocławia, która tam założyła sektę w swojej...
1: O.
2: Sekta nie boję.
0: W czym założyła? W czym założyła?
1: W kościele.
0: W księgarni ezoterycznej, okay. Proszę pana. No nie, testy jeszcze musimy porobić, sprawdzające wiedzę.
2: Słabo kłamię.
1: Co u was do końca.
0: Co u was po 19? Oprócz tego, że na pewno puścicie cały mój podcast.
2: Męska muzyka przede wszystkim.

0: Z kim?
1: Manly Man.
0: Manly Man. Będziemy grać najbardziej testosteronowe kawałki, jakie znamy. Nie jest to prawda, ale będziemy się starać.
1: Czasami jest to prawda.
0: A to dlatego... No chyba nie jest, dlatego przyjdzie do nas też VBS i Ment, nie? Bo to nie jest taki bardzo testosteronowy kawałek.
1: Okej, oni akurat nie, ale przyjdą do nas rzeczywiście VBS i Ment XXL, duet, który zapowiedział album, który wypuścił jeden singiel już. Ogólnie duet fajnych ziomów, tak się przynajmniej zapowiadają.
2: Czy George Michael też się pojawi?
0: Skoro jest tutaj, to u nas już nie może go być.
2: No, szkoda, myślałem, że powtórzycie. Bo tym kawałkiem chcemy się z wami pożegnać. Magda, Kasia, Kuba,
1: ja się
2: chłopaki.
1: Nie chcę z tobą żegnać.
2: Chłopaki przejmują stery. My musimy sobie porozmawiać. I to poważnie. Cześć.
3: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepszy soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na twojej playliście. Do tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. To wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack. W każdą środę od 21 do 23. Zapraszam. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Ale ci lubisz George Smith?
1: No tak, tak. Coś,
0: całkiem
1: coś,
0: spoko. No to dobrze, że Nia Archive się tutaj wzięła taką debiutantkę, świeżynkę na fit. 19 na zegarze.
2: Pogoda.
1: Nagramy coś, wierzę, Vibes.
0: Tak?
1: No, nie, Archives i George Smith.
0: Nagrały coś.
1: Nagrały
0: faktycznie.
1: Coś, fajnie. Fajnie, że są. Fajnie, że są naszymi gwiazdkami z nieba i fajnie, że oświetlają nam naszą drogę kariery, naszą ścieżkę radiową, nasze, wiesz...
0: Nasz 30 dzień wrześniowy.
1: 30 dzień wrześniowy, no.
0: Ostatni dzień września, moi drodzy. I czy ty dzisiaj poruszałeś się na zewnątrz jakoś dłużej, czy tylko tak w drodze stąd dotąd?
1: Nie, no poruszałem się dłużej. Rzeczywiście większość dnia spędziłem na zewnątrz.
0: Wow, to ty powinien być opalony.
1: Powinienem, ale widzisz, jest też cień, są też kurtki. I są też
0: kurtki?
1: Inne takie. No tak, miałem, no, normalnie cały dzień miałem na sobie kurtkę.
0: Przy tej temperaturze?
1: No bo chodziłem po cieniu.
0: Co za gość.
1: No wiesz, jak dużo jest kamienic na Pradze? Zasłaniają mi słońce notorycznie.
0: No wiem, na Pradze akurat są kamienice.
1: No właśnie,
0: no
1: jeszcze, jeszcze stoją. Jeszcze.
0: No właśnie, jeszcze, ale można by je wyburzyć, można zrobić jakiś fajny nowy apartamentowiec w ich miejscu.
1: Albo po prostu wyburzyć, wtedy byłoby więcej słońca.
0: O, no to...
1: No dobra, to co myślisz o pogodzie dzisiaj?
0: Ja bawiłem się fantastycznie dzisiaj, bo jak już mogłeś usłyszeć, wybrałem się z Kubą Jamrowskim na sondę na ulicę Chmielną w Warszawie, no i właśnie krążyliśmy sobie troszkę po tym deptaczku tam i gdy Kuba już ruszył z powrotem do radia, ja jeszcze zostałem, miałem kawkę i tak stwierdziłem, że sobie troszkę pochodzę po okolicy i wow, no to jest ten moment, sposób, w jaki lato można żegnać, ponawiam.
1: No dobra, no ja w sumie sobie pokrążyłem na rowerze. Trochę posiedziałem po prostu na ławce, w cieniu niestety. No i ja muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, co dzisiaj doświadczyłem pogodowo. A powiedz mi, co jest, wiesz może coś o Zakopanem?
0: 19.
1: 19 stopni?
0: Mhm. Nie roztopcie się tam.
1: Wow, no to jest tam progres. Ludzie z Zakopanego, pozdrawiamy was całym sercem i codziennie sprawdzamy i kibicujemy wam. Mamy nadzieję, że będzie coraz lepiej. A w Białymstoku?
0: W Białymstoku 20.
1: No, nieźle.
0: No, nieźle.
1: O, się odbili od dna.
0: Ocena?
1: 9 na 10.
0: 10 znowu w moim przypadku. Także znowu 9,5. Co tu zrobić?
1: No. Dobrze, 9,5 na 10 i to była nasz rating pogodowy.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Kasia.
4: Hej, tu Domi.
3: Co robimy w poranki?
4: Przede wszystkim nie śpimy,
3: bo jesteśmy w radiu.
4: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
3: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
4: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
3: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
4: Pojedziemy z wami do pracy.
3: Wyjdziemy na spacer z psem.
4: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
3: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
4: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
3: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?
8: Życz sobie tego.

0: ocen zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomógł.

0: utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Po reklamie.

0: czwórka, to słychać.
1: Piłem browar na ławce. Powiedziałeś mi, że mnie kochasz na zawsze.

0: tak jak byle Kirby. Chcą ci wiercić dziurę w brzuchu niby harakiri. Jak coś powiesz, będzie mazać się jak panna w jury. Możesz gadać, gadać, gadać, gadać cały dzień, ale ona nie rozumie tak jak jakaś Siri.
1: I don't know how to respond to that.
0: Tak nas uczą, trudno. Już za późno na ładne jutro, bo skoro tą durną narracją nas

0: No i coś ty wybrał.
1: Wszystkiego najlepszego, Adam. Kto ci chciałem powiedzieć tą piosenką?
0: Wzajemnie.
1: Dziękuję.
0: No, tak chyba mogę powiedzieć.
1: Chłopaki nie
0: fatalna
1: płaczą.
0: Fatalna była ta zwrota, Tako. Ja
1: fatalna
0: chcę...
1: była, to prawda.
0: On tam mówi o harakiri, to ja tak jestem w tym nastroju w tym momencie, no.
1: To wiesz co, skończmy ten temat.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: No, zapraszamy.
1: Stary, zapraszamy, zapraszamy. Moi drodzy, to już jest trzeci raz w tym tygodniu. Mhm. Jak my tu przychodzimy do pracy i robimy dzielne dziennikarskie zadania. Przygotowaliśmy znowu dokładny scenariusz tego, jak nasza audycja będzie przebiegała. Mamy wszystko rozpisane na

0: nauczyliśmy się tego na pamięć i jesteśmy zadowoleni z tego, co zrobiliśmy. Uważam, że to, że Chłopaki z Sąsiedztwa nie są nominowani do jakiejś nagrody podcastu roku, tak jak Jakubian Mrozek i te jego sekty, to jest po prostu skandal. Powinniśmy być uznani.
1: Wiesz co, ja myślę, że jeszcze mogłyby być nominacje za scenariusz po prostu. I to się dzieje oczywiście w Polsce, ale takie gildia scenarzystów, wiesz, jak w Stanach, jak zrobili wielkie protesty i tak dalej, no to u nas też by mogło coś takiego być. Ktoś, kto pisze nasz scenariusz, też mógłby tak zrobić, mógłby zastrajkować.
0: To prawda.
1: Abyście zobaczyli wtedy, co by tu było.
0: No właśnie, chciałbym tylko powiedzieć, że jesteśmy jedyną audycją w Polsce, która rzeczywiście przebiega i słowo w słowo według scenariusza wcześniej przygotowanego, wcześniej napisanego przez całą naszą ekipę, którą zresztą pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy serdecznie, oczywiście. Kasia Dubrawska realizuje, Michał Piwowarek wydaje tę audycję, a my jesteśmy z wami do 21. No i tak.
0: Będziemy mieli gości.
1: Będziemy mieli gości, no.
0: Będziemy mieli dwóch gości.
1: Aha.
0: Ale jednocześnie tym razem.
1: Niesamowite.
0: Zresztą przedstawimy ich za jakiś czas.
1: Za jakiś
0: Ale
1: czas,
0: są ogólnie chłopakami, a dzisiaj jest dzień chłopaka, więc wiecie,
1: wszystko
0: to
1: się
0: był
1: zgadza.
0: Nasz klucz.
1: Widzicie, jak się wchodzą elementy układanki?
0: Tu się wszystko łączy, tu się wszystko dzieje.
1: No, jesteśmy przy tablicy.
0: Czwórka Polskie Radio,
1: tak,
0: ta rzecz się tu dzieje.
1: Przy tablicy i te wszystkie tasiemki łączymy, nie? No to jesteśmy my właśnie.
0: No dokładnie. I nie potrzebujecie do tego żadnych używek, wystarczy radio.
1: Oczywiście. No dobrze, no zatem przejdźmy dalej do muzyki. Skoro dzisiaj chłopaki nie płaczą, no to pora na chyba niemęskie granie, czyli kawałek od Afrokolektywu, który już ostatnio mieliśmy okazję prezentować, ale męskiego grania mamy nie grać. No dobrze, no a ja już chciałem zagrać wszystkie single tej trasy koncertowej, ale jednak niestety...
0: Jezu, wiedziałem, że to zagrasz, i
1: zostało
0: tak to
1: zablokowane, więc zagramy z albumu Piosenki po polsku Afrokolektywu, rok 2012, Niemęskie granie.

0: Ja to on, VBS-ik w radiowej czwórce z paluchem w tym przypadku, ale no teraz będzie też w towarzystwie, natomiast odrobinkę innym.
1: Kto puka?
0: No kto zapukał? Kto zapukał? Kto jest z nami?
2: Powiedzcie,
0: VBS,
2: przedstawcie się.
0: Przedstawiłem, cześć.
2: Przedstawcie się, chłopaki.
3: Dzień dobry, Wiktor.
2: Wiek?
3: Suwałki, wiek 27.
2: Okej. Okay.
3: 1,70 m.
4: Obwód bicepsa.
0: Jesteśmy w tym samym wieku?
2: Wow.
0: No to wyrósł ci. I ten drugi, tak?
4: Tak, Kamil Ksywa Ment, 85. rocznik, 41 lat, jeśli ktoś umie liczyć, a jeśli nie, no to też. 7.
2: Okej. Okay. Dobra, najpierw pytanie do Menta. Kim jest S the Kid?
4: S the Kid is a kid from S.
2: Okej, okay, VBS, kto zabił Tupaka?
3: Ment.
2: Okej, okay, dobra, mamy to.
0: No, ciekawe.
2: Rozgrzani, w takim razie można przejść do muzyki. Po co wam to?
3: Kamil?
4: Po co nam muzyka, czy po co nam to?
2: Po co wam to wszystko?
4: Wszystko?
2: Wszystko, po co wam cała ta muzyka? Słuchanie muzyki, robienie muzyki.

Urodziliśmy się i trzeba żyć. Kiedyś jak mama mi czegoś nie chciała kupić, a raczej bardziej nie mogła, bo jakby nie wiadomo było, z czego to kupić, chociażby PlayStation, to ja wtedy mówiłem obrażony, że ja się na świat nie prosiłem. No, ale jestem. I robię muzykę, bo lubię. Ciągle lubię.

0: mu to mówisz.
1: Prawda, jestem strasznie sfrustrowany.
2: No to za co te perfumy będziesz
3: to
2: kupował
3: później,
2: teraz, co?
3: To później się zaczyna.
1: Nie, ja wiem, śmieję się oczywiście, no. Ale no co? Ja też chyba lubię robić muzykę. Jak ją robię nieprzerwanie od 10 lat, a nawet więcej, nawet powiedziałbym, że od urodzenia, to chyba ona już potrzebna do życia.
0: A czy uważasz, że w takim razie masz większy wkład w społeczeństwo jako raper niż jako wychowawca?
1: Zdecydowanie tak. Uważam, że w ogóle praca wychowawcy jakby jest ważna i jest pomaga dla tych dzieciaków coś tam, to jednak możemy im tołkować jako wychowawcy mnóstwo rzeczy do głowy, a później ich ulubiony raper powie zróbcie tak czy tak, to oni zrobią tak, jak powie im ulubiony raper. Więc my mamy trochę większy wpływ na dzieciarnię aktualnie.
2: Kto ma lepszy przekaz? VBS czy BDOS? Gdy mowa o podatkach.
1: VBS.
2: Okej. Nie wiem, jaki masz w sumie agendę na temat
1: podatków. Ja też nie wiem, ale VBS ma lepszy.
0: No, okej, fair.
2: Wystarczy mieć jakąkolwiek lepszą.
0: Czy w takim razie uważasz, że masz jakąś taką misję wychowawczą, jak rapujesz?
1: Nie.
0: Okej.
1: Ja osobiście nie czuję takiej misji, ale wiem, że mam taki wpływ na pewno na dzieciaki. Tylko, że ja po prostu... W muzyce nie mam czegoś takiego, że ja chcę zbawić nią świat. Bardziej chcę być sam z niej zadowolony i zadowolić swojego słuchacza. A te zbawianie świata, czy mówienie o rzeczach ważnych, jeżeli się uda przy okazji, no to okej, fajnie. Ale nie jest to mój główny.
3: Ale to się zawsze udaje, bo zawsze, ja zawsze porównywałem twórców może bardziej niż artystów do takich trochę bożków religii kościołów, które zbierają ludzi pod daną wiarą i ty masz bardzo dużo tej wiary, wydaje mi się, i myślę, że nie
1: może tak być, ale jakbym się skupiał na tym,
3: uratowałeś dupę tym, co
1: może tak być, może tak być, ale jakbym się skupiał na tym, tak myślę, to chyba by nigdy mi to nie wyszło, że im ja luźniej podchodzę do muzyki, im bardziej mam to po prostu gdzieś tam zostawione luzem, to mi lepiej wychodzi te zbawianie świata, o którym mówisz,
2: no. Ale właśnie, jest w tym taki luz, no bo jak ja wspominam, jak tu grałeś w studiu obok, to ja miałem wrażenie, że to jest koncert, w którym trzeba się na maksa zaangażować, jednak trzeba mieć to w głowie po prostu, nie? Że to nie jest tylko zabawa, tylko jednak, że bardzo animowałeś wtedy, wiesz, tłum ludzi, coś tam, nie? To jest, trochę wyglądało jak coś, nad czym się skupiasz jednak.
1: No, ale tak nie jest w sumie.
2: A, no to gratuluję.
3: Nie naprawdę skupiasz się?
1: Nie, jakoś tak, ja się przede wszystkim dobrze bawię, jak ich animuję. To jest trochę takie bycie wodzirejem na imprezie, nie? Że teraz, dobra, wszyscy łapy w górę, przyszliśmy się tutaj bawić, coś tam, nie? Więc chyba...
3: Ale gorzej, jak łap w górę nie robią.
1: Czy to jest coś, nad czym trzeba się skupiać właściwie?
2: Nie wiem. Wiem, że są osoby, które muszą takie rzeczy przemyśleć i że są osoby, które muszą się przygotować do tego, bo na przykład, no nie wiem, no nie jest to w ich naturze, nie? Z góry.
1: Ja bardziej muszę się przygotować, jak mam coś ważnego powiedzieć do tych ludzi. To wtedy tak, muszę sobie ułożyć jakąś tam, powiedzmy, formułkę, którą i tak 7 razy zmienię podczas koncertu. Ale tak do samej animacji, tłumem, no nie wiem, ze mnie to wychodzi naturalnie.
2: Okej, no to myślę, że Macklemore się zgadza w tej sytuacji. A możemy teraz wrócić do muzy i teraz gramy wasz wspólny singiel. To będzie luty, marzec. VBS oraz Ment w Radiowej Czwórce.
4: W głowie mam tylko ładne pazy, ty wpisujesz się w kanwę, studzisz, parzysz, z tobą to mogę skarbie skuty marzyć, luty marzec, głusi.

W głowie mam tylko ładne pasy, ty wpisujesz się w kanwę. Studzisz, parzysz, z tobą to mogę skarbie skuty marzyć, luty marzec, głusi na

0: luty, marzec. To jest kawałek od VBS Inmenta, którzy są z nami w Radiowej Czwórce.
1: Dopiero wjechało.
0: Tak, ja tutaj strzeliłem z bicza. Mentalnie bardzo się to podoba. A gdybyś miał jeździć w siodle, to jeździłbyś tak zwanemu po męsku czy po żeńsku? Z nogami w bok czy do przodu?
2: Do przodu czy na boki?
0: Mhm.
3: To ważne pytanie.
4: Mi to narysuj.
2: Nie, no a jak no jest można, do przodu? No bo jak można, do przodu masz ten taki, jak, co się trzymasz.
0: Nie, no jak cowboy jeździ standardowo, tak jak wyobrażasz sobie ludzi, którzy siedzą no na koniu okrakiem, tak? A no za to po żeńsku to jest niegdyś, przynajmniej tak było. Ja ostatnio, wiesz, czytałem sobie trochę starsze książki.
2: Ja bym zmieniał, no, wiem, że to jest łatwa odpowiedź, ale bym zmieniał, bo by mnie biodra bolały, gdybym jeździł cały czas tak samo.
0: Sukienka, okay, siedzisz tak trochę bokiem.
2: No ale sukienki akurat mam w praniu.
0: Szkoda. Szkoda.
2: Piaron się długo schnął nad rzeką, bo jesteśmy na dzikim zachodzie. Mm-hmm. I dlaczego w ogóle czwórka ma nazwę czwórka, co?
0: Bo jesteśmy... byliśmy kanałem czwartym kiedyś.
2: Wiecie, w fajnówce jaka szkoła miała numery 4.
0: No, no wiem. No. Skończyła się?
2: Patrz, jaki niemiły.
3: No. Dobra, VBS, ty co tak lubisz wydawać płytę za płytą, a Mentos ewidentnie nie. Jak się dogadaliście? W sensie, kto kogo
2: nie
3: musiał...
2: Nie da się inaczej wydawać płyty niż za płytą.
0: Dziękujemy za ten wkład.
3: Fajnie, że... Ale się rozmowa klei, chłopaki.
4: No, kontynuuj. No.
3: Kto kogo musiał wciągać do studia i namawiać do robienia następnych rzeczy? No bo ty już miałeś w 2025 jedną płytę, w tym roku epkę, i jeszcze teraz płyta z Mentosem, a Mentos ma... No, więc...
2: Ja rower.
4: My się przypadkiem w ogóle przecięliśmy. Byliśmy razem na akcji Hide and Gems w tym roku. Tak się złożyło, że ChatGPT wylosował nas ze sobą w grupy.
2: Bo tam chyba właśnie ChatGPT losował,
4: tak.
2: Bo żyjemy w takich czasach, rozumiesz?
4: I co? I bardzo dziękujemy, bo dzięki temu się poznaliśmy i zrobiliśmy numer muza, a potem zrobiliśmy całą płytę wspólnie.
2: Mieliśmy zrobić jeden kawałek?
4: Chyba... Tak, mieliśmy zrobić jeden kawałek, bo Kamil mnie zaprosił do studia, ja oczywiście cały zajarany, żeby miał numer z Mentosem. I co? I potem Mentos powiedział, ty, może zrobimy epkę? Mówię, dobra, to może zrobimy epkę. I tak zrobiliśmy za dużo numerów i niechcący zrobiliśmy płytę, no.
2: Mhm. I było... Z której też jest chyba nawet za dużo kawałków teraz, z której będziemy odejmować.
3: Dobra, tylko chcę zaznaczyć dla ludzi, którzy będą później pisali z tego artykułu, że poznali się przez ChatGPT. Taki powinien być tytuł.
2: A no i dobrze.
3: Jak to w takim razie wyglądało? No bo rzeczywiście ty, z tego co można usłyszeć i zobaczyć, no to masz dosyć niezłą rutynę w tworzeniu, no bo jesteś cały czas aktywny. No a jak jest w twoim przypadku? No bo nie mówię teraz do Mentosa, nie wydajesz regularnie.
2: Ja byłem hiperaktywny, bo mi się wydaje, że zrobiliśmy płytę w 3 miesiące jakoś.
3: Okay.
2: Z wieloma bitami, które na płytę się nie dostały.
4: Więc jeśli
2: ja
4: nie
2: miałem
4: dostały,
2: trochę takie dwubiegunowe zachowanie przez te 3-4 miesiące, bo byłem w manii, gdzie o 6 rano włączałem komputer i robiłem rzeczy. A później byłem w 3-4-dniowym beznadziejnym stanie, gdzie nie chciałem nawet w ogóle myśleć o tym, że jest coś takiego jak studio, ale przez to, że te stany manii, oczywiście to nie była dwubiegunówka, jak psychiatra później stwierdził, ale w tej manii jakby zrobiliśmy tyle rzeczy, że później na tą pustkę starczało. Bo Wiktor coś dogrywał, kończył i tak naprawdę my cały czas szliśmy oko za oko, ząb za ząb, czy jak to się mówi? Jak się idzie?
0: Łeb w łeb.
2: Łeb w łeb. No, ale też coś z głową.
4: Ścigaliśmy się
2: tak
4: w sumie trochę.
2: To jest w głowie.
0: Oko za oko, ząb za ząb, to jest kodeks.

0: też jest w głowie.
1: Mentos w pewnym momencie tak mnie zasypał bitami, że ja nie nadążałem pisać, a później ja wszystko nadrobiłem i Mentos nie nadążał.
0: Jak ja miałem przestój na przykład i później się spotkaliśmy i znowu łeb w łeb.
2: To jest twoja pierwsza rapowa płyta, całkowicie rapowa płyta wyprodukowana przez ciebie od dawna, nie? Od Geniusza.
0: Od Geniusza, Geniusz chyba 6 lat temu.
2: I jaka różnica jest w pracy w studiu z VBS-em a z Rasem?
1: O nie.
2: Nie słuchaj.
0: No, wydaje mi się, że mega podobnie i totalnie inaczej.
2: Super, dzięki stary.
0: Dzięki za tę odpowiedź. No, bo tak. Mega podobnie, że tu i tu fajnie i tu kończy się kawałkiem, który jest taki, jakbym sobie wyobrażał, kiedy go zaczynałem sobie robić sam. Czyli nie ma, ej, weź coś popraw, weź zmień, beznadziejny masz głos i w ogóle nie stroi. Ale totalnie inaczej, jeśli chodzi o tempo, bo Wiktor jest jakimś szalonym szybciorem i tu podobno dziewczyna jego jakby potwierdza, że bardzo szybko to robi. I jak we wtorek dostał beat, to często w środę już mi wysyłał nagraną wersję, do której w czwartek już kończył wszystko na przykład, tak wiesz. I to powoduje, że dostajesz kopa, żeby znowu robić coś, żeby mu coś wysłać. I dla mnie to był najlepszy tryb pracy przez te lata chyba, bo też się poczułem bardzo taki dowartościowany. To głupio brzmi tak psychologicznie, ale wiesz, jak dostajesz taką szybką zwrotkę, nie chodzi mi o zwrotkę, że zwrotkę, tylko zwrotkę, że
2: odpowiedź.
0: Zwrot, odpowiedź, no to chce ci się za tym nadążać. Jesteś w takim fajnym... Nawet nie truchtaniu, tylko w takim, jak się nazywa ten szybki bieg koni? W galopie.
3: W galopie. No proszę, proszę.
2: Cieszę się, że mogliśmy pomóc starszemu koledze w znalezieniu słów. Teraz
0: to możecie mi jeszcze zejść?
2: Tak. Teraz posłuchajmy pierwszy utwór, na którym się przecięliście, tak? Muza.
0: Pierwszy. No pierwszy utwór, na jakim się ciąłem, to była ONA.
2: Dobra,
0: dobra, nie, koniec.
2: Puszczaj.
0: Stop.
2: Puszczaj.
0: Stop, zostawiamy to, słuchamy. Będzie to muza. Azel Przona, VBS i Ment w produkcji oczywiście.
4: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: Długa.
1: Nie śpiewaj.
0: Przepraszam.
1: Po prostu nie śpiewaj.
0: No wiem, VBS nie lubi. Zaraz się dowiemy dlaczego.
2: Przy jednym stole.
0: No właśnie, potem się
1: zdejmuje coś.
3: Zdejmuje na plaży koszulkę od tyłu.
0: Motyle. Tak, tak, tak. Podobają ci się moje ruchy w studiu, ja wiem. Wielu jest fanów i fanek tego.
4: Może ja was zostawię dwóch.
1: Ment, XXL i VBS są z nami cały
4: bez
1: czas.
4: Bez XXL.
1: No dobrze.
4: Wiem ci, że zoperowałem.
1: Okej, okay, no to...
0: Okej, okay, czyli stopa już mniejsza, dobrze. Wiktor, ty mówiłeś, że niekoniecznie lubisz ten traczek, dlaczego?
4: Ja w ogóle mam problem z tymi śpiewanymi swoimi płytami, z Luna Parkiem na przykład, z Orange Shower i w ogóle, jeszcze z czasów Queer Quality i z tymi śpiewanymi numerami, dlatego że ja trochę się jeszcze bardziej ugrzeczniam i ja wolę tego VBS-a z pazurem. Trochę lepiej się czuję, jakby nawijając tak, jak teraz nawijam, robiąc takie płyty na takich bitach i z takim jakby zadziorem. Mi się wydaje, jako że ja mam trochę wygląd ministrancki, to jak ja zaczynam śpiewać, to się robi jeszcze bardziej ministrancko, więc chciałbym się po prostu od tego uwolnić w końcu.
0: A nie można trochę tak, trochę
4: chyba
0: tak?
4: Mi się udało trochę przez dwa lata oderwać tą łatkę takiego grzecznego chłopca, no bo tak w sumie nie jest. I nie wiem, czy się da trochę tak, trochę tak. Trochę jest taka nasza wspólna płyta właśnie, że jest trochę tak, trochę tak. I mi się wydaje, że to jest idealne wypośrodkowanie.
0: Wiesz, ja pamiętam, jak pierwszy raz słuchałem twoich nowości, tak ten półtora roku temu powiedzmy, to właśnie ja się zastanawiałem, jak ja mam to zagrać w radiu, skoro tu trzeba tyle tych tekstów poklirować, podwracać, nie?
4: No, ale sukcesem tych numerów jest jednak to, że je w radiu puściłeś, że są tak zrobione, że...
0: No bo to są dobre
4: kawałki. Chce się je wypikiwać,
0: to tak? Są dobre numery, tylko no właśnie prawda. Potem to aż troszkę głupio brzmi, moim zdaniem, jak się to tyle poczyści.
4: A myślę, że puszczenie czegoś...
0: obowiązuje ustawa, no.
4: Ja rozumiem, ale myślę, że puszczenie czegoś w radiu aktualnie to jest tylko reklama jakby dla kawałka, który później ludzie będą sprawdzać sobie po kolei na wszystkich tam platformach, nie? Więc spoko, przysłuchają sobie numer, który im zabrzmi gdzieś tam w radiu, on jest głupio wypikany, ale już gdzieś tam na digitalu nie jest wypikany, nie?
1: Pracuje.
3: Czyli ty nie lubisz wokali śpiewanych kawałków rapowych, bo one cię ugrzeczniają?
4: Swoich, no. Ja się czuję taki delikatny.
3: A po co
4: wtedy
3: chcesz ten pazur pokazywać?
4: Nie wiem, nie wiem, ale to chyba nie jest rozmowa psychologiczna teraz.
0: A to jest rozmowa o twórczości.
3: Każda jest.
4: To są twórczości.
1: A mieliście w ogóle jakieś takie założenia we dwóch, jak chcecie, żeby wasza wspólna płyta brzmiała? W sensie, czy
3: nie,
1: po prostu
3: ale
1: to było na zasadzie
3: mi dużo
1: bity?
3: Referencji, żebym też wiedział, w którym kierunku
1: I co było w
3: mamy...
1: takich referencjach?
0: Peja. Jak słychać?
3: Peja. Nie, no, dużo było Mac Millera, dużo było, było trochę Larego Juna.
4: Dużo było Rasmentów też.
3: I nie pamiętam, co jeszcze było. Joe Badass był chyba?
4: Był.
0: VBS, mówi, że chciałbyś reggae nagrać.
3: Nie, nikt tak nie powiedział. Jeśli
4: nikt tak
3: raz
4: nie powiedział,
3: komu, to wyjdziemy.
0: Ciekawe, ciekawe. No dobrze.
1: Mam jeszcze w takim razie jedno pytanie do waszej stricte współpracy. Czy na przykład mieliście jakąś taką ingerencję, na przykład Tyment, czy miałeś ingerencję w teksty? Czy po prostu zostawiłeś to całkowicie VBS-owi i się nie zastanawiałeś?
3: Minimalne. Wiktor bardziej chyba wbity niż ja w teksty.
4: Ja jestem bardzo ciężki pod tym względem i ze mną się fatalnie współpracuje. Właśnie obiecałem, że cię przeproszę publicznie, to jest ten moment. Nie wiem, ilu ludzi nas słucha, bardzo przepraszam Kamila Kraszewskiego za moje marudzenie.
3: Ja uważam, że teraz kokietujesz i dodajesz sobie znowu pazurkowości tego, jak jesteś niegrzeczny. Otóż twoje uwagi były totalnie w normie.
4: Ale dużo było.
3: Ale dla mnie wspaniałą rzeczą jest przy współpracy z Wiktorem to, że on jest muzykiem. I muzykiem, którego słuchając nawet rapowania, mówię nawet, bo rapowanie wydaje się takie proste, że jest tam muzyczność. I dzięki też tej umiejętności dużo łatwiej mi się z Wiktorem pracuje, bo Wiktor może dograć pianino, Wiktor może poprawić bas, Wiktor może coś zmienić w kawałku. Ja nie skończyłem żadnej szkoły muzycznej i jest to dla mnie bardzo w cenie.
1: I

0: Chciałem teraz publicznie podziękować Wiktorowi. Wiktor, dziękuję ci.
1: To się nagrywa? Mamy wizję?
2: Mamy.
0: Tak?
3: Udało się.
2: Będzie.
3: Czy w takim razie były takie sesje producenckie, że we dwóch siedzieliście nad bitem?
1: Aż tak to nie.
3: Czyli wysyłanie.
0: Aż tak to nie.
3: Czyli ogólnie WeTransfer i lecimy.
1: Mamy chyba Google Drive'a. Mamy Drive'a, no.
0: Mamy Google Drive'a.
2: Ale super,
3: to już wszystko wiecie. Kto ich poznał i z czego korzystają. Teraz co jest 5 w OBS, ale w wersji z Rap Sceny 4.

0: 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3.
1: Chciałoby się powiedzieć raczej 4 w tym przypadku. Gra i trąbi zespół VBS.
2: Po sąsiedzku.
3: VBS i Ment, którzy wydają płytę, którą zresztą zaraz musimy nazwać jakoś, wymyślić tytuł.
4: Jeśli chcesz dostać ciastko.
3: Jeśli chcę dostać ciastko, bardzo chcę dostać ciastko, więc zaraz będziemy wymyślać tytuł. Jeśli macie jakiś pomysł, słuchacze, to nie wysyłajcie go nam pod żadnym pozorem, bo to ja chcę to ciastko. Chłopaki wydali pierwszy singiel, luty, marzec. Co dalej? Kiedy następny singiel?
4: Właśnie dzisiaj zmieniliśmy datę, przesunęliśmy o kolejny tydzień i to będzie...
5: Ale nie powiemy chyba.
4: 15.
3: Taki będziesz?
5: Teraz nie wiemy, czy powiedział prawdę, czy nie.
3: Nie wiemy, no, ale to mi to w ogóle nie przeszkadza osobiście. Prawda jest względna i tak nie zapamiętasz.
4: Tak, ale to jest prawda.
6: Ale drugim singlem na przykład ja się jaram bardziej i uważam, że drugi singiel będzie w ogóle wow.
5: Będzie z pazurem?
6: Będzie mega z pazurem.
4: No to jest jak wow. Największy pazur.
6: Jak na bity Menta, to jest najlepszy, najbardziej hardkorowy bit Menta, jaki kiedykolwiek w ogóle zrobił.
5: A no właśnie, to Menta. Jak ty się czujesz z robieniem bito pod właśnie pazur? Bo ja mam takie wrażenie, może to jest moje mylne, nie powiem, żebym znał całą twoją dyskografię na pamięć, tak, na wyrywki, ale jednak no, ja zawsze miałem wrażenie, że to są jakieś takie dosyć lekkie laidbackowe rzeczy, przynajmniej w ostatnich latach, nie?
4: No, masz rację, ale tutaj nie wiem, wydaje mi się, że trochę poszliśmy w... Ja chciałem też coś innego porobić, wiesz? W sensie, ja już nie wierzę w to, że Polska jest Kalifornią. Już jakiś czas temu przestałem w to wierzyć, więc jestem teraz bardziej, że tak powiem, otwarty na sugestie ludzi, z którymi współpracuję, co chcą. I jakby dla mnie też super, bo na pewno jest to rozwojowe zrobić coś innego niż robiłeś do tej pory. Niż powtarzać to samo, ale wydaje mi się, że ta płyta trochę jest takim gdzieś tam raz mentalizmem też w moim mniemaniu, że równie dobrze, gdybyśmy nadal istnieli i robili płyty, no to mogłaby ona tak brzmieć.
6: Ja myślę, że gdzieś tutaj jest gust Menta dla radiosłuchaczy, to mocno na prawo załóżmy, a mój z drugiej strony i my się spotkaliśmy totalnie po środeczku, że jest pazur, ale jest bardzo też...

0: ścięty. Playbackowo.
1: A
0: naprawdę, jest mega pośrodku.
1: Kiedy płyta producencka? Czy to, w ogóle się kiedykolwiek wydarzy?
2: Najgorsze, co w ogóle może być.
1: Dlaczego?
2: Nie ma nic gorszego niż płyta producencka w uniwersum wydawania płyt. Jakby ciągnięcie 15 srok za 15 ogonów, żeby skończyć kawałki, jest trudną rzeczą.
1: Okay.
2: I ja może kiedyś skończę singlowanie, które kiedyś zacząłem, ale zdecydowanie 100% bardziej wolę pracę z jedną osobą, dwoma, nad projektem, zamykanie się w studiu, skupianie, myślenie o jakby jednej materii, a nie o 15 naraz.
1: No dobra, jakby na przykład brzmiał twój, nie wiem, instrumentalny solowy album. Okej, super, mamy to nagrane?
2: Mhm.
1: Okej, no też wiemy, z czego będzie
3: rolka. Nie, ja bym chciał zaiksować, nie.
2: Jakby brzmiał mój instrumentalny, a instrumentalny?
1: No.
2: Nie wiem, jakby brzmiał, by był na pewno mocno inspirowany imprezami, które gram, house'em i muzyką brytyjską w dużej mierze. I takie rzeczy nie leżą na dysku i czekają na nie wiadomo co, ale też mam świadomość, że w naszym kraju taka muzyka jakby nie istnieje.
1: House?
2: Nie istnieje ma house? Sensu wydawniczego taka muzyka.
4: Musimy z Bartem o tym pogadać.
2: Wydawniczo-zarobkowego.
4: A wydawanie muzyki ma sens zarobkowy w ogóle w tym kraju? Jak już ustaliliśmy wcześniej?
2: A wszystko
1: pytaj VBS-a, ewidentnie ma, skoro rzucił
2: wszystko
1: pracę.
2: Wszystko ma. Wiesz, to nie jest tak, że ja robiąc płytę z Wiktorem idę na jakiś kompromis i coś, że w tym upatruję nie wiadomo czego. Tylko fajnie się pracuje z kimś. Beznadziejne jest siedzenie w studiu i robienie do próżni muzyki. Wiesz, o co chodzi.
4: Jakby, tak, tak, tak.
2: Jakby wokal jest totalnie drugim bitem w tym samym bicie.
0: Prawda. Ja też jak robię sobie bity na przykład sam, no to jednocześnie rapuję od razu, bo ciężko się robi same bit po prostu, bez celu.
2: Ciężko się robi samemu w ogóle. Po co beat? My wszystko chcemy robić sami?
0: Ciężko się w ogóle robi bit.
1: Ciężko się w ogóle robi.
2: Ciężko się robi bit w tych czasach? Kiedyś było łatwo, nie było tutoriali, jakby...
4: Nie było 600 snare'ów do wyboru.
2: Dokładnie, było 8 snare'ów z tego 3 J-Dilly.
0: Ale mecz ma dalej 8 i jest dobrze.
2: Nie, ja mam bardzo, bardzo mam dużo werbli. Jeśli ktoś chce werble, to zapraszam. Jeden werbel za 10 groszy u mnie.
1: To no dobra.
4: Ciekawa cena.
1: Bo też VBS, bo Adam ma w ogóle pytanie i tak się...
4: Co?
0: Wstydzi.
1: Tak, no wstydzi się zagadać. No zapytaj.
2: Adaś, chodź.
1: No, follow-upy.
4: A, follow-upy.
1: No
4: ale
1: dawaj,
4: to dotyczy tracku, który już graliśmy dwa lata temu.
1: Później będziesz żałował, że nie zapytałeś.
0: Na etapie życia, w którym nie wiem, o co chodzi.
4: Wiadomo.
0: No i co?
4: No, po prostu...
0: Tak, follow-up do zioła.
4: Tak, follow-up do zioła, ale to już był follow-up wtedy.
0: Tak, do Kękiego.
4: Ile pięter może mieć follow-up, żeby jeszcze miał sens?
0: Ja myślę, że jak najwięcej. I im bardziej będziemy go rozwijać i zmieniać, tym będzie śmieszniejsze, nie? Tak
4: super.
0: Myślę, ale o to warto jest kolegów z zespołu Dwa Sławy zapytać, bo to są mistrzowie follow-up.
4: Już to robiłem w ubiegłym roku przy ich nie za dobrym albumie, co prawda, ale to już z nimi ustaliłem.
0: A
4: to gratuluję. Lubisz Crazy Frog?
0: Nie, ale Dwa Sławy lubię.
2: Jak go, ale go dobił, stopę w gardło mu włożył.
4: I tym możemy naszą rozmowę, panowie...
2: Lubisz Crazy Frog?
4: Tym możemy naszą rozmowę, panowie, zakończyć. Naszymi gośćmi w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa byli Ment oraz VBS.
2: Dobra. Do usłyszenia. Nie, my to kończymy, ty już możesz iść. Słuchajcie naszego kawałka Luty Marzec oraz następnego singla, który wychodzi 15 października. Oficjalne info. I tyle. I to jakby po prostu była audycja w radiu, która się nazywa Czwórka.
0: Streamujcie to, pozdrawiam. VBS-ik,
2: Ment. Naszymi gośćmi
4: Ment
2: byli Adam i...
4: Machni.
1: I zapowiedz utwór.
2: Super mem z płyty Rasmentalizm, czyli... kawałek, który ja skipowałem, ale wy nie możecie, bo on teraz będzie leciał.
4: To zagrajmy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Od Fontaine's DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
0: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: wszystko.
1: Niektórych rzeczy się nie da odkręcić. Niektóre rzeczy po prostu zostaną takie, jak są i będą. Będziemy przez to cierpieć do końca istnienia tej planety. Niektórych rzeczy po prostu nic już nie zmieni. Niektóre rzeczy już nie będą lepsze.
0: Nie da się też odkręcić wizyty VB Simenta w Chłopaków z Sąsiedztwa. Czekajcie na część drugą, bo ona kiedyś nastąpi z pewnością. 20.
2: Pogoda. Pogoda.
1: Afirmacje
0: pogodowe. To ich czas.
1: To ich czas.
0: No dobrze, no to ustaliliśmy już, że dziś bawiliśmy się całkiem nieźle, że całkiem nam się podobała dzisiejsza pogoda. Wczoraj w sumie też tak było. Mhm. W Zakopanem i w Białymstoku 11 stopni w tym momencie.
1: Szybko spadło.
0: Spada, aha.
1: Naprawdę dynamicznie.
0: Jednocześnie w Słubicach 20.
1: A u nas?
0: A u nas 16.
1: To u nas mamy na myśli w Warszawie.
0: Tak, gdybyście nie wiedzieli.
1: Tak, z Warszawy nadajemy.
0: No dobrze, to jakie mamy afirmacje, skoro w ostatnich dniach nam się podobała pogoda?
1: Tylko przepraszam, przypomnę, to jest Radio Czwórka.
0: To jest Czwórka, nie mówi się Radio Czwórka.
1: To jest Czwórka.
0: No.
1: Kolejne. Radio i podcast.
0: Już nie.
1: No to Czwórka. To słychać.
0: O.
1: O, dziękujemy. O. Jeśli chodzi o afirmacje, to ja bym chciał, żeby było tak jak dzisiaj.
0: Okej. Okay.
1: Chciałbym, żeby pogoda po prostu jeszcze przez chwilę dała nam taki wydech. Na pewno do końca tygodnia chciałbym, żeby była dokładnie taka, ponieważ ja wyjeżdżam na weekend i chcę, żeby było ciepło.
0: A dokąd wyjeżdżasz?
1: Na Podlasie.
0: No, no to z chłopakami mogłeś pogadać.
1: No mogłem, właśnie nawet jak Ment mówił o hajnówce, ja bardzo lubię hajnówkę.
0: Tak spalić.
1: No nie tak, ale nie chciałem się podlizywać. Słabo. Nie chciałem się podlizywać, wiesz, to tam.
0: Takie. Słabo.
1: No.
0: Mogłeś powiedzieć to dla nich.
1: No, więc tak, jadę na Podlasie oglądać, mam nadzieję, słońce.
0: Miejmy nadzieję, na to się zapowiada. Ja liczę na to samo w zasadzie, na to, że temperatura będzie taka jak dzisiaj, że słońce będzie takie jak dzisiaj. Liczę tylko na to, że no, nie będzie tak spadała temperatura w nocy.
1: O, ja też na to liczę.
0: Znaczy nie, bo dobra, takie 14 stopni na ten moment już jest jeszcze okej. Okay, no bo dobra, no mamy zaraz październik, już za 4 godziny, nie? Ale żeby nie było 10 czy 11, czy tak już jeszcze mniej, to mi się nie podoba.
1: Październik za 4 godziny.
0: Październik za 4 godziny, jakby nie patrzeć. Koniec września, za chwilę znów zima. To nie tak szło,
1: To nie tak szło, ale możemy tak się umówić, że tak szło.
0: Poza tym co, nieprawda?
2: Autopromocja. Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepszy soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na twojej playliście. Tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. To wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack w każdą środę od 21 do 23. Zapraszam, Damian Sikorski.
3: Autopromocja. Tak jak my. Nie gra nikt.
4: Siemano, z tej strony BRK

0: na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: Breaking the Law, czyli to, co chłopaki lubią najbardziej.
2: O, jeszcze jak.
1: Chłopaki z sąsiedztwa, a dzisiaj jest Dzień Chłopaka, więc no, wszystkiego najlepszego dla naszej wspaniałej audycji. Uwielbiam to.
2: No tak.
1: Uwielbiam tę audycję i lubię też wszystkich ogólnie chłopaków.
2: To dobrze.
1: No,
2: pozdrawiam swoich kolegów tym samym.
1: Wszystkiego najlepszego dla naszych kolegów.
2: I nawzajem.
1: No, i nawzajem, tak. Dziękujemy.
2: Breaking the Law, Judas Priest. Utwór, który chyba rzadko się pojawia w tej konkretnej rozgłośni, ale jednak tutaj mógł, dlatego że teraz będziemy grali już muzykę bez gości. Nie będziemy już rozmawiać z fantastycznymi artystami jak w poprzedniej godzinie. Teraz będziemy już tylko proponować brzmienia. No i tak zastanawialiśmy się, jak podejść do Dnia Chłopaka. No bo można podejść na różne strony, można podejść...
1: Od lewej.
2: Można wrzucić foty jak Mariusz Pudzianowski w ostatnich dniach na przykład.
1: No.
2: Piękny, opalony, z gołą klatą, wysmarowany olejkiem. Ale my niekoniecznie.
1: My się do tego nie nadajemy.
2: Nie, my się do tego nie nadajemy. Trochę za mało trenujemy, ale możemy podejść właśnie do muzy. I my stwierdziliśmy, że chyba jednak weźmiemy groźnych chłopaków głównie, co?
1: Tak, to zdecydowanie. Wzięliśmy muzę męską. Many men, muza z pazurem. Nie zawsze to wychodziło oczywiście na korzyść dla artystów, że byli tacy przesadnie stereotypowo męscy, ale czasami nawet wychodziły z tego fajne kawałki.
2: No to jednym wypowiedz takich... się o tym, co przed nami. No,
1: no właśnie, jeden z takich fajnych, agresywnych kawałków jest utwór niby Ice Cube'a, ale w skład wchodzi prawie całe NWA, żywe w tamtym w momencie wydania. Utwór Hello z solowej płyty Ice Cube'a, gdzie gościnnie Dr. Dre i MC Ren, no groźni gangsterzy. No to później zagramy też ich największy hit. Hit NWA, czyli no nie będę rozwijał tego skrótu, okej? Okay? Bo to w mediach publicznych lepiej nie.
2: Ale... Jegomoście.
1: Jego moście z charakterkiem. Ale utwór nazywa się Straight Outta Compton. Totalnie powinniście sprawdzić. Na razie, hello.

0: No, to było niezłe.
1: Trudno się nie zgodzić.
0: Tak, to prawda.
1: Powiedział, co wiedział.
0: Powiedział,
1: tak?
0: Co wiedział, dokładnie. Moi drodzy, to był zespół NWA, który polecam.
1: Niszowa sprawa, może się nie znać.
0: Tak, no wiecie, to jest coś takiego dla wtajemniczonych. A tu przed chwilą utwór Straight Outta Compton. Jest też film o tym tytule, polecam film.
1: To jest arthouse jakiś?
0: Nie, to akurat jest, wiesz co, mocno przygodowy film.
1: A, okej. Przygodowe...
0: Dla całej rodziny.
1: No, a to swoją drogą,
0: ale
1: warto.
0: Ale już ci mówiłem, że powinieneś go obejrzeć.
1: No, to prawda, ale są ludzie, którzy oglądają z rodziną, nie wiem, Mrs. Doubtfire, nie? Są ludzie, którzy oglądają, nie wiem, Kevina samego w domu, Dużą rybę, Gdzie jest Nemo, a potem można zaproponować na niedzielny obiadek rosołek z babcią Straight Outta
0: Compton, 8 mila.
1: O,
0: też świetny film do obejrzenia z rodzicami.
1: Myślę, że spoko, no.
0: Co jeszcze? No na pewno...
1: Od Zmierzchu do Świtu.
0: Od Zmierzchu do Świtu.
1: Scena z Salma Hayek.
0: Tak, no to dla całej rodziny, dla wszystkich. Więc obejrzyjcie. Może... Nie wiem, czy powinniśmy to mówić.
1: Może was nie wyrzucą z domu wtedy.
0: Tak.
1: Dobrze, ale my dzisiaj gramy męską muzykę i nie zagramy żadnego utworu z albumu Męska Muzyka Wojciecha Waglewskiego, Fisza i Yamadę.
0: Nie.
1: Korciło, ale nie. Natomiast zagramy trochę rocka, oczywiście, że tak, bo ja musiałem coś wrzucić. No. I zaczęliśmy już wcześniej sobie zresztą Judas Priest, a teraz zagramy zespół troszkę nowszy, Viagra Boys. To jest zespół, który redefiniuje męskość bardzo często, bo to są chłopy. Gość jest wytatuowany, krzyczy, gra z gołą klatą, robi pompki.
0: Jednocześnie?
1: Tak.
0: Okej.
1: Okay. Znaczy, no w przerwach od wokalu w sumie.
0: No dobra.
1: Zwisa mu bęben.
0: Okej.
1: Okay. I on jest z tym okej. Okay. I stwierdza, że tak właśnie to będzie wyglądało, bo warto dodać dla kontekstu, że zespół zawiązał się wtedy, gdy Sebastian Murphy, który jest wokalistą Viagra Boys, był na karaoke i śpiewał We Belong Together Mariah Carey. Więc myślę, że chłopaki odnaleźli swoją czułą stronę i też o tym piszą piosenki. Men Made of Meat. Przed nami teraz w radiowej czwórce. Kawałek bardzo męski.

0: Marcin, czy lubisz Run DMC?
1: No kiedyś lubiłem.
0: Czy lubisz Run DMC i Aerosmith?
1: No ten utwór, no stary, no tego utworu się nie da nie lubić. Zbyt bardzo wsiąkł w całe DNA muzyki rockowo-rapowej. To jest po prostu na wszystkich imprezach hip-hopowych i tak dalej. To jest taki, wiesz, no... To
0: klasyczek taki, no
1: taki
0: jest,
1: klasyczek,
0: tak?
1: No to jest po prostu klasyczek.
0: Trudno mu coś zarzucić.
1: Tak, to jest takie, wiesz, że zawsze fajnie.
0: Okej, okay. Wiesz, no bo ja zastanawiam się nad tym, ten utwór liczy sobie już ile, za 30 lat, 40 w tym momencie?
1: Ja tyle nie mam.
0: No ty tyle nie masz, ja też tyle nie mam. Czy my razem tyle mamy? Nie odpowiemy na to pytanie. Ale jednak w tym przypadku cały czas mówi się dzisiaj, że wiesz, połączenie rapu i rocka, damn.
1: Tak, no...
0: Nie? 86 rok.
1: Tak, 80, ale to też jest moim zdaniem prawie od początku to połączenie w jakiś sposób funkcjonowało, no bo te loopy, breaki perkusyjne były często brane z rockowych utworów, więc to tak trochę jest tak jak mówienie, że łączenie rapu z jazzem jest nowatorskie. No nie jest.
0: To, jak to?
1: To hip-hop, no. Ze wszystkiego czerpał wcześniej, no jak... coś jest oparte na samplach, to głupio, gdyby...
0: Gdybyś miał żyłkę sprzedawcy, to sprzedałbyś swój zespół, no na tej zasadzie, że właśnie, o patrzcie, bo my tu robimy rzecz, awangardowa sprawa, rap z zespołem. A i widzisz, nie robisz tego i zobacz, gdzie jesteś.
1: No właśnie.
0: No właśnie. No dobrze, no to tego słuchaliśmy, a posłuchamy... posłuchamy bardzo mocnej muzy.
1: Dlaczego to wybrałeś?
0: Bo pierwsze, bo to jest mega męska muza. Po drugie, dlatego, że jest to też utwór wykorzystywany przez różne drużyny futbolu amerykańskiego. A jak wiemy, poza wrestlingiem być może nie ma bardziej męskiego sportu.
1: A, bo przypomnijmy, rozmawiamy o męskiej muzyce, bo dzisiaj jest Dzień Chłopaka.
0: Gdyby ktoś z was zapomniał, ale teraz ponownie do hymnu.

0: Nagroda Gacha Roku ląduje do Schoolboya Q.
1: I swoją drogą za kolejnym razem wychodzi, że to jest jedyna płyta Schoolboya, jaką znam tak bardziej.
0: Serio?
1: No. Bo zauważ, że jeśli ja proponuję tracki Schoolboya, to one są zawsze z Oksymoronu.
0: Nie. Raz zagrałeś z tej czerwonej płyty, bo zagrałeś...
1: No raz.
0: To I Know You're Wrong.
1: No tak, ale to
0: uwielbiam
1: raz.
0: Ten numer. To jest świetny numer.
1: No tylko jest ten jeden problem. A wiecie co jest nieraz? Nie no, raz w sumie. Można głosować na Kubę Jamrozka w podcaście roku.
0: Zagłosujcie, to jest dobry chłopak. Ja go lubię.
1: Ja też.
0: No
1: ja
0: on
1: też.
0: Ma oczywiście swoje wady, o których nie będziemy mówić na antenie.
1: Nigdy.
0: Bo on nam zabronił. Ale jest ogólnie mega spoko gościem i co jak co, ale patrzysz się na niego i od razu myśli się jedno. Koleś zna się na sektach. I taki właśnie jego podcast o sektach został nominowany do podcastu roku. Można na niego głosować. I my się
1: kategorii polityka.
0: Kategoria polityka, podcast roku. Zagłosujcie. No my go lubimy i on ogólnie czasami wpada do studia i mówi nam miłe rzeczy i my się musimy odwdzięczyć.
1: Dokładnie, dlatego też zachęcamy raz jeszcze, przypomnijmy podcast roku. Ale jeśli mowa o...
0: podcaście.
1: O podcaście, tak. No to podcastował tutaj, wydaje mi się, Kendrick Lamar, wydając ten traczek, który przed nami, bo jest to Backseat Freestyle i są utwory... różnej maści od Kendricka. Wiadomo, no. Gość, który dostał Pulitzera, tak?
0: Tak.
1: Za teksty.
0: Chyba jedyny raper, który dostał Pulitzera.
1: Ale chyba nie jest to ten tekst, za który
0: nie,
1: dostał Pulitzera.
0: Nie, to na pewno nie jest ten tekst, za który Kendrick Lamar dostał Pulitzera i myślę, że ci, co dawali Pulitzera, to dali mu pomimo tego tekstu.
1: Możliwe. Ciekawe, jak nawinęłaby na tym Ciara.
0: Ciekawe.
1: Ciekawe.
0: Wiecie, że ten beat miał trafić do Ciary kiedyś?
1: Wow.
0: A mówimy to o...
1: Wiecie, że tym Impala to tylko jeden gościu?
0: Wow. Wiecie, że Dr. Dre nie ma nic wspólnego z medycyną?
1: Wiecie, że Viggo Mortensen złamał palec, kopiąc w hełm w Władcy Pierścieni? I tym samym, tymi ciekawostkami, nic o Kanadzie dzisiaj. Zagrajmy. Kendrick Lamar, Backseat Freestyle.

The Aren't An Iteration. I to jest kawałek zagrany dlatego, że wiesz co, gdy byłem na ich koncercie, to nie wiem, czy widziałem kiedyś zespół bardziej napakowanych ludzi. Nie tylko mężczyzn w przypadku tego zespołu, ale cały zespół sprawiał wrażenie, jakby mógł mnie podnieść jedną ręką, nie? I każdy z nich z osobna, bo wszyscy byli tak wyrzeźbieni. I wspominam to do dziś,

0: że zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie.
1: Słuchacze też, przepraszam, bo nie widzicie, ale...
0: Jest to imponujące, jest to imponujące w ogóle, a tak, jedną ręką to tym bardziej.
1: Redaktor Smolarek najlżejszy nie jest.
0: To prawda, dlatego teraz Marcin zagra kawałek od osoby, którą chciałby być.
1: Chyba tak, no chyba właśnie chciałbym być tym gościem. Dla mnie muzyka, którą robił Tupac, jest bardzo manly man. Bardzo męska muzyka na Dzień Chłopaka w sam raz. Chociaż myślę, że to było bardzo wymuszona męskość, bardzo wymuszone pokazywanie męskości, bo ten koleś w gruncie rzeczy, jak się wsłucha bardziej w jego muzykę, to jest raczej taki spokojny, wrażliwy koleś, który po prostu musiał się rzucać na prawo i lewo z bronią, żeby imponować rówieśnikom, no i od tego umarł. No, ale nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale ten kolej zaczynał jako baletnica i rzeczywiście chodził na lekcje baletu, chciał być aktorem, grał jakieś takie wrażliwe rulki. Jego pierwszy wywiad w życiu, jak miał właśnie jakieś 16 lat i wtedy się go zobaczy, no to nie jest koleś, który wygląda na gangstera. To jest koleś, który wygląda, jakby jego ulubioną czynnością w życiu było picie herbaty i czytanie poezji. Dopiero później przyszedł koleś, który pokazuje się w łańcuchach z bronią, krzyczy o gangsterce. No i takiego Tupaka znamy na przykład z utworu Ambitious as a Radar z płyty All Eyes on Me. No, płyty, która wyszła chwilę przed jego śmiercią.
0: Dodajmy tylko, że ten wrażliwy mężczyzna siedział wtedy w pace skazany za przemoc seksualną.
1: Tak.
0: To także wspaniale. To jest...
1: Tak. No. Tak właśnie, a później umarł. Od postrzału. Więc...
0: No, zagrajmy.
1: Chłopaki tacy są.
0: Ambitions as a rider, zdaje się.
1: Może być.

0: Tupak.
1: Gangster.
0: No, i w ogóle.
1: I w ogóle.
0: Bandyta.
1: Tak, za moment...
0: Ale
1: za to,
0: nie żyje, spokojnie, słuchacze.
1: Za moment gangsterki już nie będzie, za moment antena przejmie Damian Sikorski, u niego w letnim soundtracku, Natalia Marczuk dzisiaj w dniu premiery płyty Plamy, o tym będzie rozmowa, także no cóż, no chłopackie, męskie tematy muszą odejść na bok, ale przed nami jeszcze ostatnia, jedyna piosenka, która dotyczy tematu, no jest napisana też przez bardzo męskiego mężczyznę, tak mi się wydaje.
0: Okej, okay, jaka to?
1: Dawna dziewczyno. Maciej Maleńczuk, mój drogi.
0: No dobra, musimy?
1: Możemy przede wszystkim. Nie wiem, czy musimy, ale możemy.
0: Nikt nas nie powstrzyma.
1: Dokładnie. Dziękujemy bardzo za słuchanie dzisiaj audycji. Chłopaki z sąsiedztwa realizował ją Kasia Dubrawska, wydawał Michał Piwowarek. A my to?
0: No to jest Adam Smolarek, a ja jestem Delem i dziękuję, że słuchaliście. To było dzisiaj od 19 do 21. Jutro będzie podobnie od 19 do 21. Zmiana nastąpi w piątek.
1: Mhm,
0: wtedy w piątek tak. Nas nie będzie.
1: A w ogóle zawsze, gdy mówisz tu Adam Smolarek, ja jestem Delem, to myślę o... jest tu Natalia Schroeder, ja jestem Liber. Słynny, niesamowity freestyle Libera, zgooglujcie sobie.
0: Nie ma tutaj Natalii Schroeder i nie ma tutaj Libera, więc w ogóle nie wiem, o czym ty mówisz.
1: Ale mogliby być. Będzie Maciej Maleńczuk. Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Pa, pa.

0: Trójka, czwórka. To słychać. To słychać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.
0: Tak jak my.

0: Na zegarach 21, a tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No wyraźnie chłodniej. Temperatury w tej chwili wskazują od 12 do maksymalnie 16 stopni Celsjusza. Na niebie pojawia się więcej chmur, ale w większości regionów bez opadów. Lokalnie, szczególnie na północy i na wschodzie.

0: Możliwy bardzo słaby deszcz, powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Na noc będzie zdecydowanie chłodniejsza, nad ranem mogą pojawić się nawet zerowe temperatury.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Karty są już na stole, wyciągnięte z opakowania. Drogi Wróżbito, czy jesteś nam w stanie powiedzieć, jaki będzie ten rok szkolny?
4: Pierwsza karta pokazuje mężczyznę z mieczem.
3: Czyli będzie trudno.
2: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: No i na końcówkę w sumie września dostajemy bardzo dobry numer zatytułowany Jennifer od Jelly Cheer, a w tej chwili na zegarach prawie 5 minut po godzinie 21.
1: Na audycję Letni Soundtrack zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie jak w każdą środę, w zasadzie przez całe wakacje i przez cały wrzesień, a letni soundtrack w tym sezonie letnim, no bo tak sobie to jeszcze nazwaliśmy, że wakacyjna letnia ramówka trwa do końca września, to dziś ostatnie wydanie i zapraszam tym samym w niedzielę na audycję Będzie Głośno od 20 do 22, ale przez dwie godziny dużo dobrej muzyki, no i też goście, a w zasadzie gościni, która może dziś naprawdę z wielkim, szerokim uśmiechem wchodzić do studia radiowej czwórki, z tego względu

że ukazał się jej album zatytułowany Plamy. No i to nie jest byle jaki krążek, taki wypracowany, wyciśnięty, bo już trzeba, tylko ja myślę, że bardzo świadomy i bardzo przemyślany, bo pod każdym względem, myślę, że nawet kolejność piosenek, która znalazła się na tym krążku, nie jest przypadkowa, treści na pewno też nie, muzycznie również pod każdym względem jest wręcz perfekcyjnie. A rzadko to mówię, naprawdę, i czekałem na debiut płytowy Natalii Marczuk, która już za moment pojawi się w naszym studiu. No i posłuchamy trochę kompozycji. Może będą jakieś niespodzianki. Kto wie, zostańcie z nami koniecznie do godziny 23. Natalia będzie w pierwszej godzinie. Dwie godziny jej nie zabiorę dzisiaj, nie świętuję premiery płyty, no ale przez najbliższą godzinę z pewnością z nami będzie. No to lecimy.

0: Ja lubię patrzeć na ten uśmiech. Natalia Marczuk w radiowej czwórce, Nadwodne miasto, utwór, który otwiera album zatytułowany Plamy, który dziś ma swoją premierę. No dzień dobry, Natalia.
1: No
0: dobry
1: dzień
0: wieczór.
1: Dobry. Dzień dobry.
0: Nie pierwszy i nie ostatni raz goszczę Natalię w radiowej czwórce, ale przyszedł ten bardzo ważny moment wyczekiwany przede wszystkim przez ciebie jako artystkę, ale myślę też, że przez osoby, które trochę już weszły do twojego świata i uczestniczyły w tych początkach, w tych przemianach, w tych pierwszych singlach wydanych i co się wydarzy i tak naprawdę kiedy to dziecko na świecie się w końcu pojawi i przyszedł ten dzień, ostatni dzień września. A to taka świadoma data? Chciałaś właśnie tak zamknąć jeszcze ten, nazwijmy, sezon letni, bo od jutra będą grzać koloryfery.
1: Tak, wiesz co, w ogóle ta płyta miała się nazywać Plamy po lecie, ale finalnie wyszły plamy, same plamy, ale rzeczywiście wyszło tak, że lato się troszeczkę tak złączyło z jesienią.
0: No dzisiaj ciepło było nawet.
1: Bardzo.
0: Widziałem kolegę,
1: taka była
0: Michała Piwowarka,
1: pogoda,
0: który chodził w krótkich spodenkach.
1: Tak, no ja zresztą z chłopakami z zespołu dzisiaj właśnie tak odpoczywaliśmy po evencie premierowym i porzucaliśmy sobie frisbee na polach mokotowskich, sobie podpoczywaliśmy, posłuchaliśmy dobrej muzyki, więc tak.
0: Plamy, bardzo mocna metafora. Kiedy zrozumiałaś właśnie, że ten obraz najlepiej opisuje całą płytę?
1: Wiesz co, dosyć późno tak naprawdę. Myślę, że na etapie tworzenia okładki tak bardziej intensywnie myślałam o tym tytule. Jakoś tak nigdy nie zastanawiałam się nad tym aż tak głęboko, więc ta presja czasu troszeczkę mnie do tego zmusiła i chciałam nawiązać do tego prania, które jest obecne na moich koncertach, gdzieś tam na wizualnej części moich social mediów. I no właśnie.
0: Ja zachęcam słuchaczy, żeby twoich fanów i przyszłych fanów i te osoby, które po pierwszym utworze już dziś są zachęceni do tego, by posłuchać, bo gdy wczytają się w teksty, to oni zrozumieją, dlaczego plamy i dlaczego,
1: tak,
0: dlaczego to pranie i dlaczego te wszystkie doświadczenia, relacje zostały w jakiś sposób zapisane jako plama właśnie na tym albumie.
1: Wiruje się tam bardzo intensywnie na różnych
0: 1200,
1: programach.
0: Na 1200, tak.
1: Niektóre piosenki na 20 stopniach, niektóre na 60.
0: Ale Natalka, ale z czasem niektóre plamy bledną?
1: Tak, ale niektóre zostają. Okay. Ale to też jest okej. Okay.
0: Ale myślisz, że na zawsze?
1: No.
0: Okej. Okay.
1: Wiesz, no właśnie, te plamy to są ludzie, to są moje doświadczenia, relacje i ja jestem osobą, która lubi sobie wspominać, co się działo.
0: No dobrze, ale proces nagrywania tej płyty to też próba rozliczenia, proces rozliczenia?
1: Troszeczkę tak, ja sobie jak o tym myślałam.
0: Ale może też akceptacja.
1: Akceptacja, ale też taka troszeczkę autoterapia. Ja zawsze też

0: piszę piosenki, kiedy mam jakiś taki bardzo emocjonalny moment. I no, najlepsze piosenki wychodzą wtedy, jak jestem w dużych emocjach.
1: A zanim posłuchamy Herbacianą, to chcesz na przykład kogoś pozdrowić albo kogoś głośno nie pozdrowić?
0: Ojejku, wiesz co, chcę pozdrowić moją mamę, bo mi pisała, że...
1: Że będzie słuchała?
0: Tak, że
1: jak
0: będzie słuchała.
1: Jak mama ma na imię?
0: Beata.
1: Beatko! No pozdrawiamy.
0: Pozdrawiam.
1: Powiedziałem po imieniu, bo pewnie jesteśmy w podobnym wieku.
0: Tak, pozdrawiam w ogóle całą moją rodzinę i wszystkich moich bliskich.
1: Ale nawiązując do plam, to kogoś chcesz nie pozdrowić?
0: Nie.
1: Ja nie powiem.
0: Ja też nie powiem.
1: No dobrze, to mamę Beatkę pozdrawiamy na pewno i to co? Herbaciana. To był singiel, to jest mocny kawałek.
0: Tak.
1: Dobry.
0: A na pewno chcę pozdrowić tutaj Michała Rajcę, który zresztą jest współtwórcą tego utworu i to jest jeden z moich ulubionych
1: utworów. Bardzo dobry gitarzysta.
0: Tak. Mój serdeczny przyjaciel.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No. No i dobrze. Dlatego tak dobrze gra. Herbaciana, Natalia Marczuk.

0: Herbaciana Natalia Marczuk w radiowej czwórce w audycji Letni Soundtrack. Letni Soundtrack, który dziś ma swoje ostatnie wydanie, a pierwsza płyta Natalii, Zaoczek pięknie się składa. Natalia jest z nami. No gratuluję ci serdecznie, bo ta płyta jest naprawdę wyjątkowa, jest przepiękna i taka kategoria powinna być w ogóle, ja to zgłaszam do Fryteryków, nie rock alternatywa, tylko płyty piękne.
1: Ojejku.
0: Jestem w kapitule, mogę, prawda?
1: No bardzo mi miło.
0: No, ciekawe historie i w ogóle taki album, który, jak ci powiedziałem wcześniej, ja jako dzisiaj przesłuchałem dwa razy i jest dobrym towarzyszem dnia. Te historie tak przechodzą, nie są wyssane z palca, tylko czuć, że to wszystko

ciężko na twoich plecach było dźwigane, ale dziś możesz poczuć ulgę. Tak, żeby już odcinając ten temat trudnych spraw, które się wydarzyły kiedyś.

0: się przyjmuje, rozprzestrzenia i właśnie o to mi chodziło.
1: No ale widzisz, jeszcze oczekiwało. Na premierę, na tak zwany focus track, no bo gdy ukazuje się album, no to trzeba wybrać singiel, który niesie płytę. Wybierasz utwór zatytułowany Żebro. Mhm. No i to też jest utwór, który opowiada o rozstaniu, o czymś takim fizycznym, co znika. O czymś bolesnym. Ja bardziej myślałem, że na focus track wybierzesz coś, co już jest za zamkniętymi drzwiami. Mhm. A ty jednak jeszcze po tamtej stronie jedną nóżką chcesz być.
0: Tak, no. Wiesz co? Jakby nie sugerowałam się
1: lubi
0: tym,
1: się
0: żeby tak drążyć
1: dziewczyna.
0: Cały czas się w tym błocie paplać. Po prostu Żebro też ze mną bardzo rezonuje. To był taki pierwszy utwór, który poczułam, że ma dużą siłę.
1: No, a może jest tak, że po prostu tę osobę, którą chcesz wyrzucić z głowy, chcesz najdłużej zatrzymać?
0: Kurczę, nie wiem. Nie zadawaj mi takich pytań.
1: Ja się trochę na psychologii znam. Wygodnie ci na kozetce?
0: No bardzo.
1: Ale jeśli chodzi o stronę muzyczną, no bo już będę unikał trochę tych tematów trudnych, za 5 minut do nich wrócę, od strony muzycznej, ty już wiesz, czego chcesz, prawda?
0: Tak. Tak. No?
1: Jak spotkaliśmy się, ile to było? 2 lata temu?
0: No.
1: Po raz pierwszy?
0: Tak mi się
1: nie wiedziałaś wtedy jeszcze, prawda?
0: Nie.
1: Te nóżki jeszcze ci chodziły na lewo i prawo i tak w sumie nie wiedziałaś, w którą drogę chcesz iść, w którą stronę.
0: Zdecydowanie. I kurczę...
1: Bo ja słyszę na tej płycie świadomą Natalię.
0: Wiesz co, to jest kwestia tego, jakich ludzi spotykasz na drodze. I ja przez te 2 lata ostatnie, właśnie przez to, że nagrywałam tę płytę z Tomaszem Waldowskim, z Harem, ze świetnym muzykiem,
1: no
0: który nagrał
1: siedział
0: mnie jedną
1: na tym
0: płytę.
1: Fotelu nieraz. Co
0: tak, bardzo mnie w ogóle ta współpraca rozwinęła.
1: Okay.
0: Pokazała mi bardzo dużo.
1: No ale Harry to nie jest jedyna postać na tej płycie muzyczna. Ale on co, spinał wszystkie te utwory finalnie?
0: Tak, tak. Wyglądało to w taki sposób, że wtedy, kiedy my się spotkaliśmy te 2 lata temu, to większość tych utworów, które są na płycie, były w takiej wersji demówkowej, gdzie my z chłopakami z zespołu próbowaliśmy, no właśnie, zaaranżować te utwory w taki sposób, żeby się niosły, żeby brzmiały jak najlepiej. No ale tutaj doświadczenie Harego, jego świetne ucho, no podniosły jakby te utwory w ogóle o jakiś... Nie wiem, 5. level.
1: No dobra, to
0: wcześniej były na 2.
1: To muzyków sobie zaraz będziemy omawiać, a tymczasem, skoro Żebro było wywołane do tablicy, to posłuchajmy.

0: No i outro też bardzo fajny, ten chórek tam na końcu się pojawił. Żebro od Natalii Marczuk, która dziś jest we własnej osobie w radiowej czwórce w dniu premiery płyty. To co, popodróżujemy teraz tutaj trochę, Natalia? No dobra, to co, Lubelszczyzna, zaczynamy od Lubelszczyzny, okej?
1: Okay? Tak.
0: Dobrze. Ważne miejsce na mapie twojego życia.
1: Pochodzę z Lubelszczyzny, z Nadbuga. Z Nadbugu. Z Nadbugu, tak, tak się chyba to odmienia.
0: Bugi, bugi.
1: No i tam mieszkałam do 16 roku życia.
0: I tam już mała Natalka, która już jest nastoletnią dziewczynką, wie, że chce stać na scenie i się mierzyć z tą branżą muzyczną? Z tymi lwami?
1: Ja zawsze wiedziałam.
0: Z tymi piraniami wszystkimi, tak?
1: Zawsze wiedziałam,
0: że... Z tą niesprawiedliwością?
1: Wiesz co,
0: Boże.
1: Czasami oczywiście dopadają mnie
0: gdzie
1: takie...
0: Gdzie była twoja mama?
1: Dopadają mnie takie czasami, myślę, że
0: Beatko.
1: Kurczę, co ja sobie zrobiłam?
0: No.
1: Ale potem mam takie... Nie no, właśnie to jest to.
0: I dlatego uciekłaś do Gdańska.
1: Tak, uciekłam do Gdańska, tam studiowałam, tam powstała w ogóle ta płyta. Cała. I potem się przeniosłam.
0: Tak mi zawiewało trochę morzem, wiesz?
1: No, ja właśnie przez to zimno, przez ten zimny wiatr, zimne relacje, no, uciekłam stamtąd i z tego się zrodziły piękne piosenki.
0: No dobra, a co Katowice tutaj mają?
1: Z Katowic są moi chłopcy z zespołu i właśnie było tak, że ja z tego Gdańska jeździłam do tych Katowic na próby.
0: O matko.
1: Pociągami.
0: Ile napisałaś tekstów w pociągu?
1: No z dwa na tę płytę, tak. Stacja na pewno, jak sama nazwa wskazuje, powstała w pociągu. No i jeszcze by się jakiś tekst znalazł.
0: Czyli co, można śmiało stwierdzić, że ta płyta powstała w drodze?
1: Zdecydowanie.
0: Bo nie chodzi tylko o przemieszczanie się, o komunikację, tylko... No twoje życie to droga.
1: Tak, no z tego względu, że ta płyta powstawała na przestrzeni tych kilku lat, to ja się zmieniałam. Miejsca, w których żyłam, no też jakby były różne. Osoby się też zmieniały. Ten ruch cały czas był. Cały czas była ta podróż, więc no zdecydowanie.
0: A masz dzisiaj swoje miejsce?
1: Tak.
0: I możesz z tą płytą usiąść i powiedzieć, to jest nasze miejsce. To jest twoja półeczka.
1: Mam.
0: No i ekstra. I w tym miejscu będą powstawały kolejne kompozycje, nowe?
1: Tak, już kurczę, nie mogę się doczekać tak naprawdę, kiedy następne. Już troszeczkę tego mam, mogę powiedzieć.
0: Ale zanim o tych nowych rzeczach, chociaż mnie tutaj korci, no bo wiesz, ja cały czas się zastanawiam, ja jestem turbofanem na przykład Kaśki Suchackiej, bo uważam, że świetne rzeczy pisze. No ale ona wiecznie nie może smutasów pisać. No kiedyś musi z tego wyjść. Przecież wszyscy wiemy, że jest w szczęśliwym związku. No i kiedyś będzie musiała te żyletki porzucić. No i co wtedy? Jak napisze coś wesołego... Mm.

0: czy publiczność pójdzie za nim.
1: No ciekawe, ciekawe.
0: Więc ty czym prędzej, ty napisz 4 płyt wspólnych, bo sobie taką łatkę przykleisz i później będzie ciężko ci wyjść. No, żebra 2, żebra 3, żebra 4. Aż wszystkie wyliczysz swoje.
1: Tak, tak, tak. Właśnie chłopcy dzisiaj się ze mnie śmiali, że dobra, to już mamy materiał na płytę Plamy 2, Palma 3. Tak, już różne tytuły były.
0: Co daje artyście podróżowanie między różnymi światami i miejscami?
1: No, poszerzanie horyzontów, tak? I no, człowiek może się rozwijać, uwrażliwiać, być czulszym na no, wiele właśnie jakichś takich, bo właśnie jest czuły.
0: A nie miałeś
1: na
0: przez moment tak, że te tematy cię przerastały i stwierdziłaś, że nie idź tą drogą, Natalia?
1: Przed wydaniem pierwszego singla też tak miałam dużo takich wątpliwości, no bo właśnie już wszystko jest gotowe, wszystko czeka na tym dysku, już powstają jakieś pierwsze plany na teledyski, obrazki jakieś się pojawiały w głowie, no i ale powstaje ta niepewność, czy to wyjdzie, czy to się komuś spodoba, co się z tym stanie i duże miałam te zwątpienia, ale...
0: Powiedziałem ci to już na wstępie. Ja uważam, że ta płyta jest doskonała, ale najbardziej podoba mi się niedoskonała.
1: No.

0: Niedoskonała Natalia Marczuk w radiowej czwórce. Natalia jest doskonała, ale ta kompozycja nosi taki tytuł. Zdecydowanie no, mój faworyt. Gdybyś mnie zmusiła, już tam przypalała i powiedziała wybierz ten jeden jedyny, to z pewnością ta kompozycja pod wieloma względami. No, ona, jej struktura jest tak rozbudowana i tak ciekawa, że zazdroszczę muzykom, którzy mogą sobie pograć ten utwór na koncercie, bo to jest woda na młyn. Tutaj czuć i słychać twoje korzenie i to jest wspaniale, bo nie wstydźmy się skąd pochodzimy i pielęgnujmy tę kulturę muzyczną. Przypomina mi się od razu wywiad z rodzeństwem Natalii Schroeder. Gościłem ich jako band po prostu w studiu i w ich muzyce, która ma jeszcze większego pazura, takiego bardzo rockowego, słychać po prostu, wiesz, wpływy miejsca, z którego pochodzą. I, no i ten folk u ciebie jest i pielęgnuj to, żeby tak, on tak, tak. pojawiał się.
1: Ja uwielbiam, jak ktoś właśnie tak wkłada korzenie, z których pochodzi w muzykę.
0: A wy w domu muzykowaliście? Twoja rodzina jest muzykalna? Są muzykami? Mama,
1: są muzykalni. Tak, okay. Zdecydowanie. Moja rodzina, bardzo często jak byłam dzieckiem, to przy jakichś takich świętach, jak się spotykaliśmy, śpiewała na głosy. Moi wujkowie, moje babcie, ciocie, na trzy głosy potrafiliśmy śpiewać, słuchaj. Nikt z nich nie jest wykształcony muzycznie, ale z pokolenia na pokolenie, od prababć, po prostu w tych żyłach płynęła taka muzyczna krew i właśnie moi rodzice tak mówią, że no, masz głos po babciach, po twoich prababciach. One tak pięknie śpiewały i...
0: Ekstra.
1: I no, dlatego jesteś tutaj, gdzie jesteś. No i rzeczywiście ja to widzę i słyszę i cieszę się, że tak, a nie inaczej wyglądały te nasze spotkania przy stole.
0: A muzycy, z którymi grasz, to już wiemy, chłopaki z Katowic. Czemu akurat z Katowic? Bo tam mieszkałaś, to akurat wiem, ale poszłaś na jakiś jam session, w taki sposób ich poznałaś?
1: Ojejku, to jest taka też
0: zawiła historia. Siema, gramy.
1: Gitarzysta, no. Łukasz Sowa, którego serdecznie pozdrawiam, właśnie wyszukiwał, kto jest taki ciekawy, kto właśnie z Lubelszczyzny, bo jego prababcia czy babcia pochodziła z Lubelszczyzny. Ale i wpisał sobie po prostu wpisał sobie Dom Kultury wokaliści. I ja wyskoczyłam jako taka mała dziewczynka, dziesięcioletnia, śpiewająca i właśnie sprawdził sobie moje nazwisko, zobaczył, że w ogóle wydałam jakąś epkę, jakieś utwory, napisał do mnie, żebyśmy się spotkali. No i co? I zaprosił mnie do Katowic, zrobiliśmy próbę, tam zagrałam swój jakiś pierwszy utwór, właśnie Chmury, wtedy zagraliśmy. No i zaprosił kolegów z Akademii, no bo wtedy to się spotkaliśmy się właśnie w Akademii w Katowicach. No i tak się zaczęła przygoda, tak.
0: No. No wspaniale. Ale rozumiem, że chłopcy na tej płycie też grają.
1: Tak.
0: Muzycy różnie się pojawiają, tak jak Rajca, o którym wspomniałaś, jest Harry, ale też twój trzon koncertowy skład również
1: tak,
0: tam
1: tak,
0: jest.
1: Tak. Chłopaki grają w Herbacianej, w Nadwodnym Mieście, w Chmurach, dlatego w tych właśnie bardziej i rockowych, ale w takich balladkach. Tak, a te bardziej wyprodukowane utwory pochodzą z rąk Tomasza.
0: No to ja cię jeszcze zostawiam w studiu radiowej czwórki. Stację sobie teraz posłuchamy.

0: No to dojechaliśmy, tylko nie wiadomo do jakiej stacji. Natalia Marczuk w radiowej czwórce, do stacji czwórka. A i w własnej osobie Natalia jest dziś z nami. Jak gdybyś ty miała nam odpowiedzieć na pytanie, na jakiej stacji jesteś dziś życiowo?
1: Och, myślę, że na takiej, o której każdy artysta marzy.
0: Czyli wspaniale.
1: Właśnie, debiut, wydanie swojej debiutanckiej płyty niezależnie. Super, no cieszę się.
0: No tak, bo wydałaś niezależnie album, jesteś dystrybucyjnie wspierana przez przez dużych, ale sama wzięłaś to wszystko na swoje barki, no. Nagranie, tak. Wyprodukowanie, miksy, mastery.
1: Tak.
0: Poszło po kieszeni.
1: Oczywiście miałam mnóstwo fantastycznych osób, które mnie wspierały na tej drodze. O jejku, bez nich to na pewno bym sobie nie poradziła i nie obiłoby się to takim echem, nie byłoby to takie piękne, okazałe, ale no to nie była łatwa droga, rzeczywiście, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że nie żałuję po pierwsze ani żadnej złotówki i cieszę się z każdego dźwięku.
0: I tego procesu, który ty przeszłaś jako człowiek.
1: Tak.
0: Bo na pewno od pierwszej do ostatniej piosenki ty się bardzo zmieniłaś i sama sobie zafundowałaś terapię.
1: Tak.
0: Sama stałaś się swoją terapeutką. Może to i lepsze niż ta kozetka.
1: Nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale no tak, tak.
0: No tak, tak. No i dziś możesz mówić o sobie jako spełnionej artystce, no bo to słychać, że jest wypracowana płyta i przede wszystkim... Słychać świadomość.

0: I teraz to przełożyć na koncerty.
1: Tak. No. Dokładnie. Były w tym roku fantastyczne koncerty.
0: Zagraliśmy były, widziałam.
1: Na Next Feście zagraliśmy na Męskim Graniu. No, ale myślę, że ten, albo mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie owocny i będzie przede wszystkim właśnie obfity w koncerty. No.
0: Napisałaś, że bez tych wszystkich doświadczeń nie miałabyś czego wspominać i o czym pisać piosenek. I gdybyś mogła dzisiaj spotkać samą siebie sprzed kilku lat, tę Natalię, która przeżywała te wszystkie historie, to co chciałabyś jej powiedzieć?
1: No, że nie poddawaj się, że warto, że te wszystkie twoje zwątpienia, smutki i pytania w głowie
0: ukażą się 30 września.
1: Tak, dokładnie.
0: Będą podsumowaniem jako plamy.
1: I być odważnym i silnym.
0: Mhm. A czy dzisiaj chciałabyś wywabić którąś ze swoich plam? Wyplamić?
1: Wybawić.
0: Wybawić.
1: Właśnie, jak wyplamić. To powiedzieć? Wiesz co, nie, bo...
0: Zmienić, odmienić.
1: One jakby... Przez to, że zostały...
0: Traktujesz ją po prostu jak obraz, tak?
1: Tak. One mnie zmieniły i jestem taką, jaką jestem dzięki nim.
0: I teraz wszystkie kobiety, które słuchają tego wywiadu i chcą siebie zmienić, od jutra nagrywają piosenki. I za 2 lata, załóżmy, będę gościł tutaj Natalię jakąś i
1: tak.
0: Słuchaj, bo jak ja słuchałam tego wywiadu...
1: To stwierdziłam, że muszę zacząć pisać piosenki.
0: Co masz na ręku?
1: Ojejku, wiesz co? Zrobiła to dla mnie dziewczyna, którą zaprosiłam na event premierowy.
0: Widzisz.
1: Bo zamówiła preorder mojej płyty.
0: Widzisz.
1: I właśnie zaprosiłam ją na event. Jest jedną z moich fanek, która poznała mnie dzięki TikTokowi i zrobiła mi taką piękną bransoletkę własnoręcznie z koralików, gdzie jest napisane plamy.
0: I to jest najpiękniejsze. Co mogło tak. się wydarzyć właśnie. Fan oddany, ktoś, kto czuje twoje piosenki, chce z nimi być. Ja już wczoraj widziałem na Instagramie tę bransoletkę, a dzisiaj jeszcze na twoim ręku, więc super. Pielęgnuj tych fanów i dbaj o nich, a oni na pewno, wiesz, będą stali przed tobą, jak taka tarcza. Tak. Będą cię bronili i to grono będzie się powiększało. Natalia Marczuk była z nami w Radiowej Czwórce. Gratuluję jeszcze raz. Piękny
1: Dziękuję.
0: Album się ukazał. Na koniec zaśpiewa nam Natalia z Mateuszem Gętkiem. Mateusza pozdrawiamy. 7 Sosna. No i co? Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Dziękuję ci pięknie za rozmowę.

0: queer.
1: Słuchasz czwórki. Autopromocja.
2: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Na zegarach 22, tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Chłodno i niestety będzie coraz chłodniej. Termometry w tej chwili pokazują od 12 do 14 stopni Celsjusza. Z godziny na godzinę coraz chłodniej. Na niebie pojawia się coraz więcej chmur. Tym samym może więcej opadów pojawić się, w szczególności na wschodzie. Lokalnie na północy dziś może pojawić się bardzo chłodne powietrze, a synoptycy mówią, że nad ranem gdzieniegdzie może wystąpić temperatura 0 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak
2: to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z

0: wami do pracy,
1: wyjdziemy na spacer z psem
0: i udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
0: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.
2: O, jakie apetyczne ciasteczka.
3: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przewagi.
2: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

0: co?
1: Ej, kacfroni chcą skasować bilet.
0: Kupić kanapę, kupić kabriolet, chciałbym na Sardynii domek. Czy mi wystarczy do końca roku? Ej, czat, jak zmienić kategorię na D, bo się trochę boję czasem.

Ręce w dymie? W przegrzanej głowie i w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz. Zbudziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód, mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie. A tak.

0: Zasiek, tyle, gdzie jest miłość?
1: Plawgo zadaje pytanie, gdzie jest miłość, a to singiel pochodzący z jego najnowszego albumu. 5 minut po 22.
2: Na audycję Letni Soundtrack zaprasza Damian Sikorski.
1: We własnej osobie zapraszam na ostatnią godzinę letniego soundtracku i w sumie ostatnie wydanie tego sezonu, czy wróci w kolejnym, tego nie wiem, ale miło było mi z wami w każdą środę spotykać się, by prezentować piosenki tak zwane wakacyjne, letnie, te, które mają w sobie wyjątkowy vibe. Myślę, że sporo pojawiło się takich kompozycji, których nie zagrałbym w innych pasmach, w innych programach, a tutaj jednak znalazły swoje zastosowanie. A już w najbliższą niedzielę spotykamy się w audycji Będzie Głośno, w programie, który od 11 lat towarzyszy nam w radiowej czwórce razem z Kariną Terconi. Niezmiennie jako ten duet będziemy wam serwowali dobrą polską muzykę, artystów, których nie znacie, żaden algorytm wam ich nie podpowie, a my wam zaprezentujemy ich w radiowej czwórce, ale będą się również pojawiali ci, którzy

często u nas debiutowali, a dziś są headlinerami na największych festiwalach, więc dużo dobrego dla muzyków i dla fanów muzyki w każdą niedzielę od 20 do 22. Ale teraz wracając jeszcze do tego letniego vibe'u, no Wojtek Łozowski jest takim artystą, który często jest porównywany do Justina Timberlake'a, no i trochę ma taką łatkę polskiego Justina, choć Bartek Królik też ma tą łatkę, no więc mogą się ścigać, choć na pewno się lubią. Good Times to jest idealna kompozycja, która jeszcze w letnim soundtracku, no zdecydowanie powinna zabrzmieć.

0: Jestem ogromnym fanem końcówki tej kompozycji. Mam czyste niebo nad głową. Dreiskal to jego produkcja z jego solowego producenckiego albumu. Głos należy do Jagody Kret. Wybitny, świetny, rockowy. No ale finał tej piosenki jest rewelacyjny. Nie tylko ze względu na dęciaki, ale to, jak tam jest sekcja rytmiczna zagrana. Zresztą Dreiskal mi opowiadał o tej piosence, że były nagrywane bębny tak i tak i tak. I tak nie wygrały te, które miały wygrać, tylko zostały te, które planował w sumie w demówkach. No genialna kompozycja i mam nadzieję, że na jednej płycie Dreiskal nie spocznie i będzie nagrywał kolejne albumy. Już jutro, 1 października, po raz 8 będziemy obchodzili Dzień Polskiej Muzyki. Czwórka jest oczywiście zaangażowana w to święto jakże ważne. Ania Cejnowa, organizatorka tego wydarzenia, przybliży nam, czym jest Dzień Polskiej Muzyki, jak świętujemy. No i zapowie konferencję, która już jutro wystartuje w Warszawie.
1: To jest święto i tak je traktujemy. Chcemy podziękować artystom, podziękować twórcom za muzykę, którą dla nas tworzą, bo ta przyjemność słuchania muzyki czasami przekłada się na dużo więcej, na to, że potrafimy dzięki muzykom i dzięki tekstom piosenek się zainspirować do różnych ważnych dla nas w osobistym życiu rzeczy, ale też podnoszą nas często w trudnych momentach życia, czy są taką ścieżką dźwiękową dla ważnych momentów, które z naszego życia, z którymi kojarzą nam się różne konkretne utwory w różnych dekadach, w różnych okresach i często słysząc w radiu czy streamingu gdzieś jakiegoś starszego utworu, przypominamy sobie te i pozytywne, i negatywne, ważne dla nas momenty w życiu. Tą akcją też podnosimy świadomość zarówno słuchaczy, fanów muzyki,

muzyki, osób, które kupują na co dzień właśnie muzykę, jak ważna jest ich rola w kształtowaniu kondycji polskiego rynku muzycznego i w ogóle warunków dla rozwoju rynku muzycznego. Wydaje mi się, że ta rola, czy ta świadomość tego, jak ważną rolę też w gospodarce polskiej pełni sektor muzyczny, jak duża jest to wbrew pozorom branża, bo jeśli chodzi o rynek fonograficzny, to już jest mniej więcej 1 mld zł przychodów według danych z PAW-u. Rynek koncertowy jest jeszcze większy, a sama organizacja koncertów, wydarzenia muzyczne, na które chodzimy, czy to na festiwale, czy duże koncerty miejskie, napędza inny sektor gospodarki, gastronomię, turystykę, całą logistykę i mnóstwo infrastruktury dookoła, która zarabia mnóstwo miejsc pracy, jest tworzonych czy utrzymywanych dzięki rynkowi koncertowemu, rynkowi muzycznemu i w różnych dyskusjach na różne tematy, czy gospodarcze, czy społeczne, zawsze jest traktowana muzyka jako koszt, jako wydatek zbędny, często czy to dla samorządowców, czy w takim rodzinnym też portfelu wydatków, nie jest to największy priorytet. Trzeba pamiętać właśnie o tym łańcuchu powiązań, ile takie wydarzenie muzyczne, oprócz tego, jaką przyjemność dla nas stanowi, czy jak wpływa na budowanie więzi międzyludzkich, które dzisiaj są w kryzysowym momencie, można powiedzieć, ze względu na to, że spędzamy coraz więcej czasu w serwisach cyfrowych różnych, w mediach społecznościowych, a nie spotykamy się tak jak kiedyś, czy to w kawiarniach, czy na festiwalach. Więc muzyka to jest i koncerty, te wydarzenia na żywo, to jest taki, można powiedzieć, ostatni bastion budowania tych więzi międzyludzkich i rozwijania więzi społecznych. Ale też trzeba pamiętać właśnie, co mało kto sobie uświadamia, że to jest też katalizator dosyć poważny gospodarki, a ta rośnie dzięki branży muzycznej coraz mocniej, bo po raz kolejny nasz rynek muzyczny urósł o ponad 14%. Rok temu to był jeszcze większy wzrost. Dzięki temu jesteśmy 16. rynkiem muzycznym na świecie, jeśli chodzi o wielkość rynków fonograficznych, a kiedy startowaliśmy z kampanią w 2019 roku, byliśmy mniej więcej na 23., 22. To pokazuje, jak zaangażowanie fanów, jak ich wybory zakupowe na co dzień i słuchanie muzyki polskiej w streamingu, no bo w streamingu to dominuje jednak polska muzyka na co dzień, przekłada się realnie na pozycję Polski na świecie.

Paula Roma w radiowej czwórce. Jutro już Paula Roma pojawi się również na Dniu Polskiej Muzyki. Wydarzenie, które ma swoją ósmą odsłonę i jest skierowane zarówno do doświadczonych profesjonalistów i profesjonalistek, jak i osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w świecie muzyki. Dużo dobrego będzie się działo o rozwoju rynku z praktycznymi warsztatami indywidualnymi, też konsultacjami, które realnie mogą wpłynąć na to, jak ma w przyszłości wyglądać polski rynek muzyczny. W programie jest zaplanowanych 12 paneli, prezentacji i rozmów z artystami, 7 warsztatów i spotkań informacyjnych, 5 bloków indywidualnych, konsultacji z ekspertami i też strefy towarzyszące. Strefy radiowe będziemy, jako radiowa czwórka, całe polskie radio będzie uczestniczyło w Dniu Polskiej Muzyki i będzie też, jak co roku, ceremonia wręczenia medali Gloria Artist oraz ogłoszenie kolejnego miasta muzyki. To już jutro, 1 października, Dzień Polskiej Muzyki.

Michala Labo i na ulicy Chodakowskiej 34. Z tego co wiem, jeszcze można się rejestrować na stronie Dnia Polskiej Muzyki, by uczestniczyć w tym wydarzeniu. Paula Roma, a wcześniej Daria ze Śląska. Ja jutro z dziewczynami będę miał przyjemność porozmawiać o budowaniu kariery od zera. A tymczasem formacja Jungle, formacja, która już 11 listopada wystąpi w Łodzi. Piąty album zatytułowany Sunshine jest już na rynku. Tytułowa kompozycja teraz w radiowej czwórce.

No i na ten dzień czekałem naprawdę. Leon Bridges i jego nowy krążek zatytułowany Happiness Anytime. No oczywiście na Natalii Marczuk, którą dziś gościłem w letnim soundtracku płytę, bardzo czekałem, bardzo, bardzo. To może w kategorii polskiej, a w kategorii zagranicznego albumu to na Leona Bridgesa, którego słucham od kiedy pamiętam. Piąty krążek jest już na rynku. Watch Your Dance to jest jedna z kompozycji, którą wybrałem do letniego soundtracku. W sumie miałem taki plan, żeby w drugiej godzinie grać cały album najnowszy Leona Bridgesa, ale no nie chciałem wam tego robić, tylko zachęcić kilkoma numerami, byście wsłuchali się w tę płytę, która no była gorąco wyczekiwana. Piąty studyjny album i co ciekawe, za produkcję odpowiada formacja, która przed chwilą była prezentowana w czwórce, czyli muzycy zespołu Jungle. Tytuł krążka jest zarazem manifestem artysty, jak i otwartym zaproszeniem do słuchania, do komentowania. Muzyka, po którą można sięgać w dowolnym momencie, by błyskawicznie przenieść się właśnie w ciepłe nadmorskie klimaty. Leon Bridges postawił na emocjonalność, na narrację i też bardzo dopracowany wokal. Na producenci tego krążka zadbali o to, co jest słyszalne bardzo w dżunglach, czyli melodyjność i świetną rytmikę. Leon Bridges jeszcze z nami zostanie. Niecały album, trzy kompozycje. Zaczynamy od Fly Baby.

No, jeszcze jak założyłem słuchawki, to ta gitara basowa aż tutaj przemówiła do mnie bardzo. Ta surowość, ta wyjątkowość tego albumu jest zapisana w kilku kompozycjach, w zasadzie w 12. Leon Bridges dokładnie dziś opublikował swój 5. studyjny album zatytułowany Happiness Anytime. I co jest najważniejsze, ta płyta nie jest kopią 4. krążka, ani 3., tylko poszedł w zupełnie inną trochę stronę, zachowując oczywiście to, co jest najważniejsze u niego, czyli głos, który ma niewiarygodny, ale zatrudniając producentów od Dżungli, powstała zupełnie inna, nowa historia. No to teraz przenosimy się do bardziej chyba tanecznego świata. Night Cat, Portugal, The Man w radiowej 4.

No i moi drodzy, no i co? Lato się skończyło, wakacje się skończyły, wszystko co ciepłe się skończyło. Jutro pierwszy dzień października. Startuje nowa ramówka radiowej czwórki, ta jesienna, ta już inna, ta po wakacjach. I dziękuję wam za te spotkania w letnim soundtracku. W ostatnich trzech miesiącach było fajnie i mam nadzieję, że wrócimy, jak znowu zrobi się ciepło. Chociaż ja nie opuszczam czwórkę, tylko zapraszam was na spotkanie w niedzielę. W audycji będzie głośno. Letni soundtrack wydawała Karina Terconi. Dzisiejszą audycję realizowała Katarzyna Dubrawska, a muzykę selekcjonował, przepytywał gości i ględził do was Damian Sikorski. Dzięki wielkie i słyszymy się w niedzielę. Cześć!

0: Piątka. To słychać.
1: To słychać. Słychać.
2: Autopromocja.
0: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
0: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10:00 do 13:00.
2: Autopromocja.

Pośnik, miasto, pośpi jutro. WWA, pościg, rulą. Toksik, jak ukaza WWA. Głośniej!

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Najważniejsze to dobrze zacząć i źle skończyć.

nie patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośnie.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki się nawracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Uch, miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, poko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo więcej.

sezon. Ale łzy czasami lecą przez ostatnie lata życia. Chciałem głównie się zabijać, teraz częściej myślę o tym, co się dzieje, jak umierasz. Nie potrafię się nie martwić tym, co jest nieuniknione, ale chciałbym się nauczyć, bo w

pierwiastek wiary w siebie dziś. Pełne plecy Jan,